0: Hity Radio. Najlepszy rok na świecie.
1: Przyszłość jest coraz bliżej, już prawie nadeszła, a razem z nią przychodzi strach. Nie bój się Boga, kochanie, nawet jeśli Go nie ma. Bóg czy szatan, nieważne, żaden strach to poemat, jest temat.

0: się zasnąć, wydostać na powierzchnię. Myślę, że mogłem zrobić znacznie więcej.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
0: Po reklamie.
3: Jednopłciowe małżeństwa z transkrypcją już w całej Polsce. Nowa królowa z Cincinnati, Iga Świątek, otwarła w półfinale. W tej prawdzie też moralność finansowa pod biało-czerwoną.
0: Prawda Antyradia.
3: Minęła szósta. Grzegorz Kornacki. Jednopłciowe pary już z transkrypcją aktów małżeństw w każdym polskim urzędzie stanu cywilnego. Wczoraj minęły 3 miesiące od publikacji rozporządzenia. W tej sprawie nowe zasady obejmują zagraniczne śluby i polskie odpisy pełne, skrócone czy zaświadczenia o danych. Odpis dotyczący małżeństwa zawartego za granicą ma widoczną informację na ten temat.
0: Prawda Antyradia.
3: Coco Gauff wygrywa turniej WTA 1000 w Cincinnati. W finale zmierzyła się z Jessicą Pegulą, która w półfinale wyeliminowała Igę Świątek. Pokonała Polkę 7-5, 4-6, 6-4.
0: Prawda Antyradia.
3: Plusy suszy. Nie jest łatwo, ale da się znaleźć i takie. Węgierskie służby wyłowiły z wysuszonego Dunaju 0,5 tony złomu, odpady komunalne i 135 opon. To jest wynik z jednego tylko dnia. Ten odcinek rzeki był już wcześniej sprzątany, ale skoro woda opadła, zostało to wykorzystane.
0: Prawda Antyradia.
3: Praca na czarno, przepisywanie majątku na rodzinę czy branie pożyczki ze świadomością tego, że nie będzie można jej spłacić. Ponad 40% Polaków usprawiedliwia takie działania.
4: Niektórzy są bardziej na bakier z moralnością w kwestii finansów. Aż 2/3 tych, którzy już mają problem ze spłatą pożyczki, usprawiedliwia kombinowanie. Częściej robią to mężczyźni, którym w ogóle trudniej przyznać się do problemu. Kaczmarski Inkaso, Jakub Kostecki.
5: U mężczyzn częściej trzeba pracować nad zmianą nastawienia i pokazaniem, że odkładanie płatności tylko pogarsza sytuację. Nierzadko reagują oporem, niechętnie przyjmują pomoc.
4: Największa akceptacja dla kombinowania jest wśród młodych. Ponad połowa mówi tak. Z kolei takie działanie usprawiedliwia tylko 1/3 seniorów. Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
3: Zmieniają się nasze nawyki w komunikacji miejskiej. Śląski Zarząd Transportu Metropolitalnego podsumował sprzedaż biletów w pierwszym półroczu tego roku. Okazuje się, że wielu podróżnych przesiadło się z jednorazowych biletów na całodobowe, tygodniowe i miesięczne. Michał Wawrzaszek.
6: Podobną zmianę nawyków widzimy również w przypadku biletów 90-dniowych oraz 180-dniowych i pakietowych. Sprzedaż tych pierwszych spadła, a dwóch ostatnich zdecydowanie wzrosła.
3: Zdecydowanie to znaczy o 20%. Deszcz może dziś padać w Warszawie, Łodzi, Olsztynie i w Trójmieście. Deszcz z burzami możliwy w Koszalinie, Suwałkach i w Białymstoku. W większości kraju ma być jednak sucho i słonecznie. Na termometrach będzie od 19 stopni w Łodzi, przez 20 w Warszawie i w Koszalinie, 22 w Opolu i w Katowicach, do 24 w Rzeszowie.

0: magazyn Antyradia.
1: Joanna Obuchowska, zapraszam. Małe dziecko, duży kłopot, szczególnie pierwsze. Z badania serwisu Prezent Marzeń wynika, że młodzi rodzice muszą szybko przystosować się do nowej rzeczywistości, a to boli. O szczegółach Wiktoria Pieńkosz.
2: Tradycja przyjęć przednarodzinowych zyskuje w Polsce coraz większą popularność, choć dla większości kobiet wciąż pozostaje nieznaną praktyką. Jak wynika z najnowszego badania, 46% respondentek zadeklarowało, że miało zorganizowany baby shower. Choć nieco połowa ponad ankietowanych, 54%, nie obchodziła tego święta, rosnący odsetek jego zwolenniczek wskazuje na wyraźną zmianę w podejściu polskich rodzin do celebracji zbliżających się narodzin dziecka. Główną wartością przyjęć przednarodzinowych nie są pragmatyczne wskazówki, lecz poczucie bezpieczeństwa i oparcia ze strony najbliższych. Pytane o najważniejszy cel baby shower z perspektywy psychicznego dobrostanu, kobiety w większości wskazały na wymiar społeczny. Aż 40% respondentek uznało za kluczowe udowodnienie przyszłej matce, że po narodzinach dziecka nie zostanie sama, a kolejne 31% podkreśliło potrzebę przypomnienia kobiecie o jej własnej wartości w obliczu nadchodzących zmian. Dla niemal co czwartej ankietowanej, 24%, priorytetem było naładowanie baterii emocjonalnych i odwrócenie uwagi od lęku przed porodem. Zaledwie 5% kobiet uznało uzyskanie praktycznych porad za najważniejszy aspekt wydarzenia, co wyraźnie wskazuje, że przyszłe matki szukają na baby shower przede wszystkim relacji i emocjonalnego zaplecza. Analiza zachowań podczas przyjęć przednarodzinowych jednoznacznie wskazuje, że przekraczanie granic cielesności i naruszanie prywatności przyszłej matki to najpoważniejsze błędy popełniane przez gości. Aż 55% respondentek za największe faux pas uznało dotykanie brzucha bez wyraźnej zgody i pytania o pozwolenie. Kolejne 39% ankietowanych wskazało na publiczne komentowanie i ocenianie gabarytów ciążowego brzuszka. Zdecydowana większość kobiet oczekuje w tym wymiarze szacunku dla własnej przestrzeni osobistej. Jedynie sporadycznie za niewłaściwe uznawano robienie pamiątkowych zdjęć 4% czy komplementowanie wyglądu przyszłej mamy 2%. Trudy macierzyństwa w centrum rozmów. Choć baby shower to czas celebracji, tematyka rozmów podczas przyjęcia często skupia się wokół trudniejszych i bardziej wyzywających aspektów macierzyństwa. Prawie połowa respondentek, 49%, zadeklarowała, że podczas uroczystości najczęściej poruszane są wątki nieprzespanych nocy, rewolucji w związku czy bólu porodowego. Istotną rolę odgrywa również wymiar pokoleniowy. 26% uczestniczek wskazało na dzielenie się zabawnymi anegdotami z czasów, gdy obecne na imprezie matki same były w ciąży. Tematy odbiegające od rodzicielstwa, takie jak praca, podróże czy plotki towarzyskie, dominują jedynie na 13% spotkań, a dyskusje o trendach w urządzaniu pokoju czy dziecięcych ubrankach stanowią główny wątek dla 12% z nich. Największa grupa respondentek, 47%, wskazała, że na baby shower chciałaby otrzymać praktyczną wyprawkę dla noworodka. Z drugiej strony aż 53% ankietowanych woli prezenty skierowane wyłącznie do nich. Co czwarta kobieta marzy o voucherze na masaż, 15% wybiera piękny i wygodny szlafrok lub piżamę, a 13% stawia na dobrej jakości kosmetyki. Wyniki te pokazują, że choć troska o malucha dominuje, to zapotrzebowanie na prezenty wspierające regenerację i komfort młodej mamy jest równie silne. Badanie dotknęło również wyzwań związanych ze zdrowiem psychicznym po narodzinach dziecka, ujawniając istotę

mało godzin, a dla kolejnych 33% zrozumienie, że wypicie ciepłej kawy stało się luksusem, a nie standardem. Choć co czwarta kobieta, 24%, jako najbardziej przejmujące doświadczenie wskazała ogrom siły uczucia do noworodka, to logistyka i brak czasu najbardziej redefiniują pierwsze chwile macierzyństwa. Dla 7% wyzwaniem wywołującym największy szok było chociażby zwykłe wyjście z domu. Próba sił i licytacja na zmęczenie. Zderzenie z chronicznym zmęczeniem w pierwszych dniach po porodzie mocno weryfikuje relacje w parze, często zamieniając dom w arenę subtelnych napięć i rywalizacji o to, kto ponosi większy ciężar obowiązków. Aż 45% respondentek przyznało, że w sytuacjach skrajnego wycieńczenia młodzi rodzice negocjowali, kto z nich jest bardziej zmęczony, a u kolejnych 32% nerwy brały górę. Choć 16% par wypracowało własny kod porozumiewawczy, pozwalający przetrwać ten czas, to podstawy oparte na nadludzkiej empatii deklaruje zaledwie 7% badanych, co potwierdza, że początki rodzicielstwa są potężnym sprawdzianem cierpliwości i partnerstwa. Piżama i losowość, oficjalny uniform połogu. Pierwszy miesiąc połogu w domowym zaciszu to czas, w którym funkcjonalność i wygoda całkowicie wygrywają z panującymi trendami modowymi. Prawie połowa kobiet, 48%, jako swój oficjalny uniform w tym okresie wskazała luźną piżamę lub koszulę nocną, a dla niemal co trzeciej respondentki, 31%, kluczowa była pełna losowość. Ubierały cokolwiek, co leżało na wierzchu i było czyste. Zaledwie 13% ankietowanych stawiało w tym czasie na stylowy, dopasowany dres, natomiast 8% świeżo upieczonych matek ratowało się ubraniami swojego partnera, co pokazuje, jak bardzo pierwsze tygodnie macierzyństwa redefiniują podejście do codziennej garderoby. Kawa ważniejsza niż gadżety dla noworodka. W starciu z wyzwaniami pierwszych tygodni rodzicielstwa, za najbardziej zbawczy gadżet rodzice uznali sprzęt służący im samym, a nie wyłącznie noworodkowi. Największa grupa ankietowanych, 31%, jako bezkonkurencyjne paliwo ratunkowe wskazała ekspres do kawy. Wśród rozwiązań dedykowanych bezpośrednio opiece nad maluchem, głosy rozłożyły się niezwykle równomiernie. Dla 25% wsparciem okazał się automatyczny bujaczek, leżaczek. 23% ceniło chustę lub nosidło dające bliskość bez użycia rąk, a 21% wyzwolenie odnalazło w szumiącym misiu lub białym szumie z aplikacji. Wychowawcze mitomanie, czyli co weryfikuje pierwszy rok. Zderzenie rodzicielskiej deklaracji z rzeczywistością pierwszego roku życia dziecka najmocniej weryfikuje postanowienia dotyczące wspólnego snu oraz kontaktu z technologią. Największym wychowawczym nigdy, które legło w gruzach, okazało się zarzekanie, że dziecko nie będzie spało w łóżku rodziców. Taką odpowiedź wskazało aż 40% ankietowanych. Niewiele mniej, bo 35% respondentek musiało rewidować swoje podejście do darmowego czasu przy ekranie i przekazania maluchowi telefonu lub tabletu do zabawy. Rzeczywistość zweryfikowała również wyidealizowane plany kulinarne. 19% kobiet zrezygnowało z wyłącznego gotowania ekologicznych przecierków na rzecz gotowych słoiczków. Z kolei obietnica nieużywania pieszczotliwego, zmienionego głosu okazała się najłatwiejsza do dotrzymania lub najmniej istotna. Złamało ją jedynie 6% badanych. Pierś dominuje, ale butelka daje wsparcie. Praktyka karmienia noworodków i niemowląt w pierwszych miesiącach życia ujawnia wyraźną dominację naturalnego karmienia przy jednoczesnym, znaczącym udziale żywienia mieszanego lub alternatywnego. Zdecydowana większość badanych kobiet, 69%, zadeklarowała, że w początkowym okresie karmiła swoje dziecko piersią. Z kolei niemal co trzecia respondentka, 31%, sięgnęła po mleko modyfikowane, co pokazuje, że karmienie butelką pozostaje powszechnym i ważnym elementem opieki nad noworodkiem. W kwestii egzekwowania domowych zasad współcześnie rodzice odchodzą od tradycyjnego podziału ról na rzecz partnerstwa i elastyczności. Ponad połowa ankietowanych, 55%, zadeklarowała, że w ich domach funkcja złego policjanta przechodzi płynnie między matką a ojcem. Gdy jednak ciężar utrzymania dyscypliny spoczywa na barkach jednej osoby, to matki znacznie częściej przejmują stery. Wskazało na to 25% respondentek, podczas gdy surowy autorytet ojca dominuje zaledwie w 12% przypadków. Całkowitą rezygnację z wprowadzania rygoru na rzecz tzw. wychowania bezstresowego zadeklarowało jedynie margines badanych, 8%. Jedzenie pod drzwi i

0: święty spokój. Czego naprawdę chcą młode mamy? Oczekiwania świeżo upieczonych matek wobec przyjaciółek koncentrują się na bezwarunkowym wsparciu, bez narzucania się i oceniania. Największe grupy respondentek, po 30% każda, zadeklarowały, że najbardziej potrzebowały praktycznego, bezkontaktowego wsparcia w postaci dostaw gotowego jedzenia pod drzwi lub po prostu świętego spokoju i przestrzeni na odnalezienie się w nowej roli. Co czwarta kobieta, 25%, ceniła sobie możliwość odbycia długich rozmów telefonicznych i wygadania się, natomiast dla 15% ankietowanych kluczowy był odgórny nakaz wyjścia z domu na kawę bez dziecka. Wyniki te pokazują, że relacje przyjacielskie w okresie poporodowym powinny być elastyczne i dopasowane do indywidualnego tempa oraz potrzeb młodej mamy. Pojawienie się dziecka drastycznie zmienia formę i dynamikę spotkań towarzyskich, zmuszając młode matki do szukania elastycznych sposobów na utrzymanie relacji. Najpopularniejszą formą okazało się łączenie spaceru z krótką reaktywacją życia społecznego. 31% respondentek zadeklarowało, że ich spotkania to szybkie espresso pite na stojąco w parku podczas pchania wózka. Co czwarta kobieta, 23%, mogła liczyć na wizyty gości pomagających w domowych obowiązkach i sprzątaniu, a dla 20% normą była pełna konspiracja i widzenia wyłącznie w fazie głębokiego snu malucha. Z kolei 9% wydelegowało kontakty do sfery imprez online, a dla 17% ankietowanych nowa rzeczywistość oznaczała całkowity brak spotkań towarzyskich. Deklaracje doskonałego radzenia sobie w pierwszych tygodniach macierzyństwa są przez otoczenie traktowane z dużą rezerwą i rzadko biorą je za pewnik. Aż 57% respondentek uważa, że na słowa "wszystko jest super, świetnie sobie radzę" przyjaciółki powinny zareagować natychmiastowym przyjazdem z ciastem i zabraniem dziecka na spacer, by dać mamie czas na sen. Kolejne 25% wskazało na wysłanie mema o trudach macierzyństwa jako idealny sposób na przełamanie lodów i skłonienie do szczerości. A 12% sugeruje dyskretne podpytanie partnera o faktyczny stan rzeczy. Tylko 6% ankietowanych uznało, że należy uwierzyć młodej matce na słowo i poprzestać na gratulacjach. Choć internetowe algorytmy i nieznajomi bywają uciążliwi, to najbliższa rodzina najsilniej wystawia na próbę cierpliwość młodych rodziców. Aż 47% respondentek wskazało teściową lub własną mamę jako główne źródło dobrych rad, które najbardziej je irytowały. Na drugim miejscu uplasowały się algorytmy Instagrama oraz parentingowe influencerki, 26%, które kreują wyidealizowane i często sprzeczne wzorce wychowawcze. Nieproszone uwagi ze strony obcych osób w przestrzeni publicznej, np. w sklepie czy na ulicy, najbardziej testowały cierpliwość 15% ankietowanych, natomiast bezdzietni znajomi ze swoimi teoretycznymi mądrościami byli głównym źródłem irytacji dla 12% badanych. Pierwsza dłuższa rozłąka z dzieckiem wyzwala w młodych matkach silną potrzebę regeneracji, choć nie bez towarzyszącej jej tęsknoty. Zapytane o pierwszą rzecz, którą zrobiły, gdy maluch pojechał na weekend do dziadków, najwięcej respondentek, 42%, odpowiedziało, że po prostu spało bez przerwy, nadrabiając nagromadzone zaległości. Dla 18% ankietowanych priorytetem było wyjście na miasto i powrót do życia towarzyskiego, a 15% postanowiło na spokój i relaks w wannie. Co ciekawe, aż dla co czwartej kobiety, 25%, przeznaczenie czasu na samolubne przyjemności okazało się niemożliwe. Zamiast tego spędziły ten czas tęskniąc za dzieckiem. W sytuacjach kryzysowych związanych z opieką nad dzieckiem polskie matki stawiają przede wszystkim na elastyczność i słuchanie własnej intuicji. Dominującym stylem zarządzania kryzysowego okazał się intuicyjny spontan pod hasłem "jakoś to będzie", wskazany przez 35% respondentek. Dla blisko co trzeciej kobiety, 29%, kluczowy był najpierw emocjonalny wentyl, wyrzucenie z siebie napięcia przez krótki płacz, a dopiero potem przejście do działania. Z kolei usystematyzowane podejście, czyli pełną mobilizację i działanie ściśle według procedur, zadeklarowało 19% ankietowanych, a 17% kobiet w momentach trudnych decydowało się na delegowanie zadań na partnera. W wyścigu o pierwsze wypowiedziane przez dziecko słowo bezkonkurencyjnie okazują się matki, choć rozwój mowy maluchów potrafi zaskoczyć wieloma alternatywami. Aż 47% respondentek zadeklarowało, że pierwszym słowem ich dziecka było mama, podczas gdy tata uplasował się na drugim miejscu z wynikiem 20%. Dla czwartej kobiety pierwsze słowo malucha wykraczało poza tradycyjny schemat i stanowiło zupełnie inne wyrażenie.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Wiktoria Pieńkosz z serwisu Prezent Marzeń.

0: Hi, this is Jack White.
1: Hello, this is Mark Knopfler.
2: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspres.

0: Nadmierna prędkość, czyli zero zaskoczenia w tym, co zaskoczyło kierowcę w Krakowie. Zginęliby, a uważają Ceutę za Maroko. Rabat tłumaczy się z przepuszczenia migrantów. W tej prawdzie też nasze chorowanie, które się zmienia.
1: Prawda Antyradia.
0: 6:31. Grzegorz Kornacki. Nadmierna prędkość przyczyną zabicia samochodem małżeństwa z dzieckiem w Krakowie. Tak śledczy tłumaczą sobotni wypadek, w którym zginęła para 32-latków. Ich 8-miesięczne dziecko walczy o życie. Sprawca, 26-letni Hubert B. z Mazowieckiego, był trzeźwy. Dziś będzie doprowadzony do prokuratury. Prawdopodobnie usłyszy zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. W Podgórzu stracił panowanie nad kółkiem, zjechał na chodnik, uderzył w ludzi. W aucie były jeszcze 3 osoby.
1: Prawda Antyradia.
0: Nieuchronność kary to jest konieczne, żeby na polskich drogach było bezpiecznie. Tak mówią eksperci po tragicznym wypadku z Krakowa i tak mówili już od lat. Nie wszędzie da się technicznie oddzielić chodnik od jezdni. Kierowca, nawet bezmyślny, musi wiedzieć, że jak na wywija, to będzie odpowiadał. Potrzeba więcej mundurowych w drogówce, więcej urządzeń rejestrujących wykroczenia i trzeba docierać do sprawców.
1: Prawda Antyradia.
0: Nie chcieliśmy, żeby umierali. Tak Maroko tłumaczy masowe przepuszczanie migrantów przez granicę w Ceucie na przełomie lipca i sierpnia. Jak stwierdził urzędnik, jak ich zatrzymać, skoro parli na granicę, uważając, że Ceuta to teren marokański.
1: Prawda Antyradia.
0: Chorujemy rzadziej, ale za to dłużej. Tak wynika z danych ZUS po pierwszym półroczu tego roku. Dane są takie. Bierzemy coraz więcej zwolnień lekarskich, które trwają od 11 do 30 dni, a najwięcej L4 powodują już nie grypa i nie COVID.
2: Wśród schorzeń powodujących najwięcej dni nieobecności w pracy na podium znalazły się problemy z układem ruchu oraz zdrowiem psychicznym. I tak, choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej to ponad 21 milionów dni. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania ponad 18 milionów dni.
0: Mówiła Beata Kopczyńska z ZUS. Zwolnienia lekarskie najczęściej biorą osoby między 30 a 39 rokiem życia.
1: Prawda Antyradia.
0: Pociąg nieopóźniony, a zrabowany, a przynajmniej jego elementy. Do Warszawy wróciły eksponaty z przedwojennego Muzeum Kolejnictwa, zrabowane w czasie II wojny światowej. Emilia Oleksiak.
3: Dla nas jest to niezwykłe, bo już za chwilę będziemy obchodzili 100-lecie muzealnictwa kolejowego i jest to dla nas taka chwila, kiedy możemy właśnie spojrzeć na to muzealnictwo przedwojenne.
0: A wśród artefaktów między innymi modelem mostu czy silnika parowego. Jest 6:33. Pełna kultura, zapraszam. To się nazywa mocny zestaw. Foo Fighters rozgrzeją publikę przed AC/DC. To niestety nie u nas, ale grzechem byłoby nie powiedzieć o takim wydarzeniu. Zespół Dave'a Grohla na jedną noc wcieli się w rolę supportu przed gigantami. 6 września w St. Louis w USA zastąpią w tej roli The Pretty Reckless. Konkurencja dla YouTube rodzi się w Chinach. Popularna w Azji platforma Bilibili szykuje się do rozszerzenia działalności na cały świat. Angielska wersja w drodze, rekrutacja pracowników trwa. Zenek rusza w trasę, ale nie ten, który stał się kością niezgody w Burtce Suflera, a ten kiedyś z Kabanosa. Zenek Grabowski, Velku Patasa, 1 października zagra w gdańskim Drizzly i od tego się zacznie. Po drodze m.in. Warszawa, Łódź, Wrocław, Poznań, Kraków, Szczecin czy Bielsko-Biała, a finał pod koniec listopada w Białej Podlaskiej.
1: Sponsorem programu są Militaria.pl.
0: Do 24 stopni dziś w ciągu dnia. Najcieplej ma być w Rzeszowie, 22 stopnie w Katowicach i w Opolu, 20 w Warszawie, Olsztynie i w Koszalinie. Najchłodniej w Łodzi, 19 stopni. Deszcz może padać w centrum i na północy, w Koszalinie, Suwałkach i w Białymstoku. Mogą towarzyszyć mu też dziś w ciągu dnia burze.
1: Sponsorem programu były Militaria.pl. Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
4: Sponsorem programu jest Vision Express. Sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.

0: Sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
1: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
2: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
3: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
2: Patrz, Barbara, ale no? Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: Od poniedziałku do środy mleko 3,2% Kastąd takie dobre, 1,49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna MK Cafe Premium Gold, kup jedno opakowanie, drugie gratis. Kaufland.
7: Ubezpieczenie samochodu w banku?
8: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
6: Po reklamie.

0: Ktoś odpoczywa, ktoś ma roboty po pachy, strażacy nie zaliczą minionego weekendu do leniwych. Toniemy już nawet przy kiepskiej pogodzie. Nie jest dobrze. W tej prawdzie też owocowy poniedziałek.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest dokładnie 7:00. Grzegorz Kornacki. Pracowity weekend za strażakami w całej Polsce. Mieli ponad 7,5 tysiąca interwencji związanych z pogodą. 1/3 to interwencje na Mazowszu powietrznej i deszczowej nocy z piątku na sobotę i sobotnim poranku. 1300 wezwań pochodziło z warmińsko-mazurskiego, a prawie 1000 z kujawsko-pomorskiego. Same interwencje dotyczyły głównie pompowania wody z piwnic, posesji i ulic, a także usuwania konarów i gałęzi. Profilaktycznie ewakuowanych zostało 12 obozów harcerskich. Uczestnicy trafili do budynków. W Warszawie przez kilka godzin zamknięte było zoo. Bez prądu było około 150 tysięcy odbiorców. Teraz zostało ich kilka tysięcy w północno-wschodniej Polsce.
1: Prawda Antyradia.
0: Pogoda nie przeszkodziła w korzystaniu z wody pod chmurką. W sobotę w naszym kraju utonęły 4 osoby. Od 1 kwietnia to już 189 osób.
1: Prawda Antyradia.
0: Świątek rezygnuje z mixtów w US Open. Jak stwierdziła, potrzebuje kilku dni na odpoczynek i pełną koncentrację na grze w singlu. Start w weekend.
1: Prawda Antyradia.
0: Mieć czy nie mieć? Polski Instytut Ekonomiczny przepytał 100 par o to, czy w ciągu najbliższych 2 lat planują dziecko i ogólne podejście do życia.
2: Ci, których plany na przyszłość dotyczą ustabilizowania finansów czy kupna mieszkania, rzadziej myślą o dziecku, bo mogłoby zburzyć ułożony już plan. Polski Instytut Ekonomiczny, dr Katarzyna Dębkowska.
3: Osoby, które w swojej wizji przyszłości mówiły o rozwoju, karierze, realizacji planów, czyli miały aspiracyjne podejście do przyszłości, zdecydowanie częściej chciały mieć dziecko.
2: Decyzja o dziecku łatwiej przychodzi parom z podobnym nastawieniem do życia. Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Owoce pod kontrolą. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdziła prawie 400 partii owoców. Jedna wpadła jak śliwka w kompot.
4: Wymagań jakościowych nie spełniła jedna partia wiśni ze względu na objawy pleśni, zgnilizny i zepsucia, które zauważyli, dostrzegli inspektorzy podczas swojej kontroli.
0: Mówiła Joanna Narożniak z inspekcji. Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło jednak oznakowania, na przykład braku grafiki z flagą państwa, z którego pochodziły owoce. Jest dokładnie 7:02. To była Prawda Antyradia. Za chwilę prognoza pogody. Słonecznie będzie dziś w większości Polski. Mimo to deszcz może padać w Warszawie, Łodzi, Trójmieście czy w Olsztynie. Deszcz z burzami może pojawić się w Koszalinie, w Suwałkach i w Białymstoku. Będzie przy tym od 19 do 24 stopni. Wieczorem od 12 do 17 stopni. Opady możliwe w Warszawie i na północnym wschodzie.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
5: Sponsorem programu jest Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.

0: 9 minut po godzinie 7. Witamy was dzisiaj w składzie eksperymentalnym. Kolega Synowiec, dzień dobry.
1: Dzień dobry, wraz z kolegą Kędzierskim.
0: Tak, gdyby tutaj siedział kolega Figurski, użylibyśmy zwrotu znajomy. Proszę państwa, dzisiaj będziemy walczyć wspólnie do godziny 10. Będzie kalendarium, będą inne atrakcje. Dzisiaj będziemy robić remanent waszych żyć. Co nabroiliście w ciągu weekendu? Jakie ekscesy miały miejsce? Czekamy na wasze telefony 321-321-600 i desperanos@antyradio.pl. A teraz specjalnie dla was grzeszników.
1: Dzisiaj 24 sierpnia i piosenka pod tytułem co każdy mówi, jak słyszy, że jest poniedziałek.
0: Doktor Alban też śpiewał taki utwór. Nie,
1: to było Too Unlimited.
0: Ojej, doktor Alban śpiewał To moje życie, It's my life.
1: I sing Hallelujah też.
0: Oh yeah.
2: Hallelujah.

0: No i taki kij o poranku od naszej dwójki dla wszystkich.
1: Słuchajcie, jest tak, że czasami sobie oglądasz social media albo inne źródła i myślisz sobie, o, taki chciałbym być jak dorosnę. I ja mam przez ten weekend nowego bohatera. Nie wiem, czy kojarzysz Dragon Balla.
0: Pamiętam, z lat 90.
1: Tak. I tam była taka postać Sasuke z Naruto. Mhm. Tak? I wyobraźcie sobie, że facet ma 84 lata, jest dyrektorem w Hondzie, Honda Motor Company, jest ich głównym inżynierem, ma 84 lata, teraz Bartkowi pokazuje jego fotografię, uwaga, zobacz.
0: Wygląda jak pan z Dragon Balla zupełnie.
1: Dokładnie. Ma 84 lata, powtarzam, Shotaro Odate.
0: Spodziewałem się kogoś w stylu pana Miyagiego bardziej.
1: Słuchajcie, facet wyciska 170 kg na ławce w wieku 84 lat. To po pierwsze. Po drugie, wygląda jak postać z Dragon Balla. Po trzecie, żeby nie było, ma wspaniałe i wielkie kompetencje, bo ma na swoim koncie ponad 250 patentów dotyczących czujników kierownicy, dotyczących zaawansowanych systemów hamulcowych, inteligentnych pasów bezpieczeństwa oraz monitorowania zachowań kierowcy. Więc ten człowiek we fryzurze z Dragon Balla, zapewne mieliście do czynienia z jego wynalazkiem.
0: A mówimy o nim, bo?
1: Bo ja pomyślałem sobie, że chciałbym być jak on.
0: To teraz przypomnij jeszcze jego imię i nazwisko. Słuchajcie, żeby każdy
1: teraz
0: z naszych
1: połowa
0: słuchaczy
1: Polski
0: mógł sobie go wygooglować.
1: Wpisuje w Google. Shotaro Odate. Shotaro Odate. No, więc państwo sprawdzą, a my posłuchamy Bloodhound Gang teraz. The Ballet.

0: Alek Janerka.
1: Hey guys, this is Sharon from Wind Station.
2: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age, and you're listening to Anti Radio, the best rock station in Poland.
3: Gwiazdy rocka w Anti Radio.
4: Sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
3: Anti Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Uwaga, uwaga! Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas. W najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie, Spurs. Słuchaj Antyradia, a niebawem dowiesz się szczegółów. Master of Vegas nadchodzi! Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Powrót do szkoły nie musi być męką. Stwórz ilustrację ulubionej piosenki i zgarnij keyboard na Back to School. Do wygrania 10 instrumentów marki Casio. Szczegóły na riff.net.pl i w mediach społecznościowych Riff.
2: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy i Harry Potter. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
4: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Koniec lata? Nie!
11: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAK Emzum! 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No! I tak przyspiesza się z GAK!
12: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
11: Odwiedź najbliższy salon GAK. Oferta limitowana. Szczegóły na gakgroup.pl.
13: Castorama!
14: W teorii okazje na ogród się skończyły.
13: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Kariera patostreamera robi się nieco bardziej ryzykowna. Teraz to zawód nielegalny. Niemcy na zakręcie w prawo. AfD zapowiada, co zrobi, jak wygra, a idzie po zwycięstwo. Nie nadążamy tym razem za technologią.
1: Prawda Antyradia.
0: Dochodzi 7:30. Grzegorz Kornacki. Koniec patostreamingu. To za dużo powiedziane, ale będzie on skuteczniej ścigany. Nowe przepisy w Polsce mówią, że takie treści stały się nielegalne. Za ich prezentowanie online grozi do 3 lat więzienia, a jeżeli w materiałach pojawia się dziecko, potencjalna kara wzrasta do 5 lat odsiadki. Zakazane są filmy czy transmisje pokazujące przemoc wobec ludzi czy zwierząt i poniżanie człowieka nawet za jego zgodą.
1: Prawda Antyradia.
0: Wyjdziemy z Schengen, zrezygnujemy z euro. Współprzewodnicząca Alternatywy dla Niemiec obiecuje takie właśnie kroki po wygranych wyborach. Jak mówi Alice Weidel, Schengen ma sens przy bezpiecznych granicach zewnętrznych. Polityczka chce też odesłać wszystkich Syryjczyków do domu, a w Niemczech jest ich 1 300 000. Od euro chce odejść, bo twierdzi, że stało się ono niestabilną walutą. We wrześniu w Niemczech wybory do kilku lokalnych parlamentów, a w Saksonii i Anhalcie AfD ma ponad 40% poparcie.
1: Prawda Antyradia.
0: Przestajemy nadążać za technologią. Połowa Polaków ma poczucie, że nie nadąża za AI. Click Meeting, Martyna Grzegorczyk.
2: Co ciekawe, wiek nie ma większego znaczenia. Wyraźniejsza różnica pojawia się między płciami. 57% kobiet z trudem nadąża za tempem rozwoju AI, natomiast wśród mężczyzn jest to 43%.
0: Na tempo zmiany narzekają też pracownicy, którzy bez szkoleń mają trudności z ogarnięciem pracy.
1: Prawda Antyradia.
0: Hutbana, znaczy hutnicze zakończenie wakacji. W tramwaju taka zabawa w niedzielę na Śląsku.
3: Uczestnicy wydarzenia wsiądą do zabytkowego tramwaju i przejadą przez kilka śląskich miast. Podróż potrwa 1,5 godziny, a czasy wypełnią opowieści historyka. Muzeum Hutnictwa w Chorzowie, Alicja Podstolec.
4: To będą opowieści o samych hutach, o mijanych zakładach pracy, ale też o tym, co wokół, o tym, jak ten przemysł kształtował naszą rzeczywistość, więc na pewno będą to takie przeżycia, których nie sposób w zwyczajnym tramwaju doświadczyć.
3: Oprócz tego będzie też zwiedzanie dwóch muzeów, Muzeum Hutnictwa w Chorzowie oraz Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach, wraz z pokazami maszyn hutniczych. Paulina Kozioł, Antyradio.
0: Na zegarach mamy teraz 7:30. To była Prawda Antyradia. Już za chwilę prognoza pogody. Od 19 do 24 stopni dziś w ciągu dnia. Deszcz może padać w Warszawie, Olsztynie i w Trójmieście. Deszcz i burze możliwe w Koszalinie, Suwałkach i w Białymstoku. Poza tym słonecznie. Nocą już bez opadów. Spodziewamy się wtedy od 9 stopni w Olsztynie i w Rzeszowie, przez 11 w Warszawie czy we Wrocławiu, do 14 w Poznaniu.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Kędzierski i Bartek Synowiec.

0: 22 minuty po godzinie 8, do godziny 8.
1: Do godziny 8.
0: Co, jestem tak podniecony, bo to moje ostatnie kalendarium. Poproszę.
2: Panie i panowie, przed wami człowiek kalendarium!
1: Chciałeś powiedzieć najnowsze kalendarium.
0: Najnowsze kalendarium. 24 sierpnia. W 79 roku, moi drodzy, doszło do wybuchu Wezuwiusza, który całkowicie zniszczył i pokrył popiołem starożytne miasta Pompeje.
1: Czyli naprawdę w 79, nie w 1979.
0: Dokładnie. Pompeje, Herculaneum oraz Stabie. W 410 roku Wizygodzi pod wodą Alaryka zdobyli, splądrowali Rzym. Jest to taka jedna z tych symbolicznych dat upadku starożytnego imperium.
1: A potem ludzie pisali na murach: Rzymianie, idźcie do domu. Pamiętasz z Monty Pythona? Żywot Briana?
0: Oczywiście. No słowo Rzymianie w ogóle pojawia się ostatnio w social mediach dość intensywnie. 1940 rok. Polski pilot Antoni Głowacki zestrzelił 5 samolotów niemieckich jednego dnia. Poza tym, moi drodzy, w 1572 roku w Paryżu miała miejsce Noc Świętego Bartłomieja. Bardzo krwawa, masowa rzeź hugenotów, czyli francuskich protestantów. Zginęło wtedy od kilku do kilkunastu tysięcy osób. Pytacie się, kto ma dzisiaj urodziny?
1: Kto ma dzisiaj urodziny?
0: Paulo Coelho, Jean-Michel Jarre, czy...
1: Jakiś cytat z Coelho może?
0: Żelazko jest gorące, kiedy się nagrzeje. Człowiek jest samotny.
1: Jest bardzo mądry.
0: Kto wybrzydza? A, dobra. No i dzisiaj jeszcze dzień Windowsa.
1: Kto wybrzydza? Dobry.
0: Bartek mówi, że dzień Windowsa to było wyjątkowe wydarzenie. Leciało Start Me Up i Bill Gates tańczył na scenie.
1: Jest takie słynne wideo z 1995 roku, kiedy odpalano Windowsa 95 i na scenie Bill Gates i jego zespół tańczą do piosenki Start Me Up Rolling Stonesów. Jeśli tego nie widzieliście, koniecznie. Tak, wygooglujcie sobie, bo to wideo się bardzo źle zestarzało. Takie coś przygotowałem jeszcze na teraz.
0: To ja na koniec powiem wam, że osoby urodzone 24 sierpnia to zodiakalne panny. Według horoskopów cechuje ogromna sumienność, analityczny umysł, świetna organizacja pracy oraz zamiłowanie do porządku. Dziękuję.
1: Ja jestem panna.

0: Za 12.08.
1: Za 12.08, dzisiaj rocznica. Windowsa to był
0: 9.5.
1: Kolega system. Synowiec opowiadał wam o tym, tej słynnej prezentacji, gdzie leciał Start Me Up Stonesów, Bill Gates z kolegami tańczył, wyglądali jakby ci chłopcy z tego polskiego mema przy stoliku wstali i zaczęli właśnie na scenie się poruszać.
0: Bardzo dobre porównanie.
1: Ale jest ciekawostka a propos tego dźwięku, który Bartek zaprezentuje.
0: Tak jest, ten dźwięk słynny startowy Windowsa 95 stworzył Brian Eno, czyli słynny kompozytor i producent, związany też w dużej mierze z zespołem U2. Microsoft zwrócił się do Briana Eno w 94 roku, żeby popracować nad oprawą dźwiękową Windowsa 95. Dźwięk miał być krótki, inspirujący, uniwersalny, optymistyczny, futurystyczny, emocjonalny, a jednocześnie bardzo krótki, to już powiedziałem, ale tak właśnie czytam ten opis, który team Billa Gatesa wysłał do Briana Eno. No i Brian Eno miał 3 sekundy 25 setnych na stworzenie takiego dźwięku. Ciekawostką jest to, że Brian Eno stworzył ten dźwięk na Macu.
1: Głupia sprawa. Pozdrawiamy pana Briana Eno. A mamy ten dźwięk?
0: Pewnie, że mamy.
1: Poproszę.
0: I tak. I uwaga, jeśli to usłyszycie, to musicie zrozumieć, że on
1: zrestartować jest komputer.
0: Inspirujący, uniwersalny, optymistyczny, futurystyczny, emocjonalny.
1: Posłuchajmy.
0: Brzmi tak. Czuję się jak w kosmosie.
1: Fajnie. Ja bym na miejscu Billa Gatesa zgłosił się do Rubika. On też ma specjalizację w tego typu czołówko-dźwiękach. Szare miraże, 10 minut po 8. Czekamy na wasze spowiedzi pod 321 321 600 i desperanos@antyradio.pl.

0: Hey, this is Mike from Royal Blood.
1: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
2: Hi, I'm Jack White.
3: And I'm Brendan Benson.
4: We're the Raconteurs and you're listening to Antiradio.
5: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
6: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Koniec lata. Nie.
11: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAG Emsum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAG.
12: Teraz Emsum o najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
11: Odwiedź najbliższy salon GAG. Oferta limitowana. Szczegóły na gaggroup.pl.
13: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
14: No.
13: A tamta to jest mega.
14: Mega, mega.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
14: Hej, musisz się tak na nie gapić.
13: No oderwać wzroku nie mogę.
14: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
13: Ale są takie atrakcyjne.
11: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
16: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dalmajer Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
18: Rozkręć najlepszą rockową domówkę z Antyradiem i Hit Sterem. Wygraj 1000 zł na organizację epickiej imprezy oraz grę muzyczną Hit Ster Rock. Baw się przy największych rockowych hitach. Wejdź na antyradio.pl i opisz swój pomysł na genialną domówkę. Słuchaj Antyradia, odpowiedz na 5 pytań i zaproś sprawdzoną ekipę. Rozkręć najlepszą imprezę z Hit Ster Rock i Antyradiem. Sprawdzone przepisy na idealną domówkę zapewnia Hit Ster Rock. Domówka hitstera.pl.
19: Barbara, łatwa kasa?
14: Marian, zawsze.
19: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
14: Sprytnie.
19: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
20: Bo w Media Expert dalej masz.
14: Tomek, pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
21: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
21: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
22: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
23: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow!
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
24: Euro na wszystko cię stać. Euro rabat masz.
25: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
24: Do euro przyjdź.
25: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
26: Po reklamie.
27: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
28: Pseudospokój w kryptowalutowym świadku pod spodem wrze. Matura do poprawki. Dziś zaczynają się egzaminy dla tych, którym coś nie poszło. W tej prawdzie też przedłużanie lata metodą last minute.
27: Prawda Antyradia.
28: Minęła ósma. Grzegorz Kornacki. Zadrżał rynek kryptowalutowy w Polsce. Niektórzy politycy pewnie też. Przemysław Kral poszedł na współpracę. Według nieoficjalnych ustaleń TVP Info, założyciel Zonda Krypto dostał status małego świadka koronnego i współpracuje z prokuraturą. Jak podaje stacja, nowymi pełnomocnikami Krala są Jacek Dibuła i Roman Giertych. Przestał nim być natomiast adwokat prowadzący sprawy Ziobry, Romanowskiego czy Szmyta.
27: Prawda Antyradia.
28: Hasło matura to bzdura weszło im trochę za mocno. Ruszają poprawkowe egzaminy maturalne. Dziś pisemne, jutro ustne. Przystąpi do nich prawie 50 tysięcy osób. Najwięcej maturzystów, ponad 35 tysięcy, chce poprawiać pisemną matematykę, 6 tysięcy pisemny polski, podobnie z angielskim.
27: Prawda Antyradia.
28: Ponad 500 000 ludzi bez prądu. Takie były skutki silnych burz i wichur, jakie przeszły w weekend przez Litwę i Łotwę. Dwie osoby zginęły. W środkowej Łotwie na jedną z nich zawaliła się konstrukcja budowlana. Na Litwie w północnej części kraju ratownicy znaleźli ciało mężczyzny uwięzionego pod drzewem.
27: Prawda Antyradia.
28: Odpoczynek, relaks, czas z bliskimi i poznawanie nowych miejsc. Tego szukamy na wakacjach i coraz częściej znajdujemy to w mniej oczywistych miejscach.
29: Rośnie zainteresowanie mniejszymi miejscowościami i regionami, które do tej pory nie były pierwszym wyborem. Z danych OLX wynika, że wzrosła liczba zapytań o noclegi na Pojezierzach, w Lubelskiem i Świętokrzyskiem. A na kwaterze Polacy chcą kuchni. Kamil Szabłowski.
30: Noclegi, które oferują również kuchnię lub aneks, generują zdecydowanie większe zainteresowanie. Usługodawcy też to wiedzą i liczba takich ofert na naszej platformie rośnie bardzo dynamicznie.
29: Możliwość gotowania to nie tylko wygoda, ale i oszczędność. A to wciąż koszt wakacji jest najważniejszy, gdy planujemy urlop. Joanna Obuchowska, Antyradio.
27: Prawda Antyradia.
28: No dobrze, a co jeżeli chcemy jeszcze trochę słońca i ciepła? Pozostaje zagranica z samymi plusami.
31: Mniej turystów w popularnych kurortach, niższe ceny, łagodniejsze, choć nadal wysokie temperatury i możliwość przedłużenia lata.
28: Mówił o jesiennym wypoczynku Mateusz Dul z SKPL. Najczęściej po sezonie szukamy ciepła w Turcji, Egipcie, na Rodos, Malcie czy na Wyspach Kanaryjskich. Jest 8:02. Do 24 stopni dziś w ciągu dnia ma być dużo słońca, choć przelotne opady też są możliwe w Warszawie, Łodzi, Olsztynie, Trójmieście czy w Koszalinie. Jutro może padać przede wszystkim na południu Polski. Będzie przy tym od 15 stopni w Krakowie, przez 17 w Katowicach, 21 w Gdańsku, 23 w Warszawie, maksymalnie do 25 w Szczecinie.
27: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Kędzierski i Bartek Synowiec.

0: Ależ to jest dobry numer, to jest nowe Royal Blood na antenie Antyradia, 10 over 10, tak się nazywa ten kawałek, zapowiada nową, nadchodzącą płytę duetu z Wielkiej Brytanii.
1: Jak pięknie pan to powiedział, ja mniej pięknie coś powiem.
0: Gdyby jakiś polski zespół nagrał taką piosenkę, mógłby ją nazwać 21 over 37.
1: Thank you, 6-7. Proszę państwa, drodzy słuchacze, Bartku, wysłałem ci na Instagrama linczka.
0: Widziałem prychłym.
1: Tak, w Pekinie trwają drugie światowe igrzyska robotów humanoidalnych. I prychł Bartek, bo widać, że te roboty nie zawsze sobie radzą. W boksie, w zapasach, w karate, no nie do końca trafiają w przeciwnika. Wiesz, jeden uderza w narożnik, trzeci się drapie po głowie. No wygląda to komicznie, ale... A propos końca świata, wyobraź sobie, w rywalizacji na 100 metrów humanoidalny robot opracowany przez Chińskie Centrum Innowacji Robotyki Humanoidalnej w Pekinie
0: ze znaczkiem Made in China
1: przebiegł dystans 100 metrów w czasie 9,39 sekundy.
0: A Usain Bolt ma
1: ile? No właśnie, i pobił światowy rekord człowieka, który należy do wielkiego Usaina Bolta. I ja pokażę teraz mojemu przyjacielowi Bartkowi. Szkoda, że państwo tego nie widzą. Ten wyścig, 10 sekund. Zobacz, jak on... I mam tutaj relację z chińskiej telewizji. Zobacz.
0: Biegnie taki czerwony robot bardzo szybko. Przypomina trochę Usaina Bolta, jeśli chodzi o tempo. 9 sekund minęło.
1: Słuchajcie, to jest naprawdę koniec świata. Ja jestem przerażony. I myślę, że trzecie mistrzostwa świata robotów humanoidalnych dostarczą nam nowe rekordy i my możemy już pomyśleć o przebranżowieniu się jako ludzie.
0: Jestem ciekawy, jak będą wyglądały skoki narciarskie robotów humanoidalnych.
1: 12 minut po godzinie 8. Jestem ciekaw humanoidalnego stoch robota albo mały shadowboxa.

0: Tutaj Desperanos, czyli wasze najlepsze placebo na poniedziałek.
1: Panie i panowie, czekamy na waszą spowiedź, bo jesteśmy ciekawi, co żeście robili w jeden z ostatnich weekendów tych wakacji. 321-321-600 lub Desperanos, @radio.pl. Czekamy na wasze maile, czekamy na telefony, a za chwilę prawda w Antyradio.
0: Czekamy też na waszą prawdę, tak jak powiedział Kędzior. Teraz Agliki Joe o poranku w Antyradio.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktorami Show. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Expert wyprzedzaj.

0: Ekspert.pl.
1: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dalmayer Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
4: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
3: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
4: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz2trzydrukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
3: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
4: Dokładnie, bo na raz2trzydrukuj.pl liczy się twoje biuro.
5: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
6: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Media Expert.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
10: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Już od środy setki produktów do 80% taniej!
11: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
12: Teraz sok tłoczony bracia sadownicy, różne rodzaje, tylko 4,49 za butelkę 750 ml. A jogurt mlekowita, typ grecki, tylko 2,99 za opakowanie 400 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość, aż 25% rabatu na wybrane łóżka w dla spania. Wybierz swoje wymarzone łóżko i zyskaj 25% rabatu. Odwiedź salony dla spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
18: Po reklamie.

0: Na to intensywnie lata nad Polską. Eksperci mówią, że to gotowość, a jednocześnie ćwiczenia. Syreny zawyją w Łódzkiem. W weekend włączyły się w Lubelskiem, ku zaskoczeniu wszystkich. W tej prawdzie też AI jako korepetytor.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest dokładnie 8:30. Grzegorz Kornacki. Prężenie muskułów, komunikat i jednocześnie ćwiczenia. Tak eksperci mówią o tym, co dzieje się nad Polską. Od kilkunastu już dni nad naszym krajem ze zwiększoną aktywnością latają samoloty NATO. To maszyny rozpoznawcze czy jednostki do zwalczania okrętów podwodnych. Wszystko to ze wsparciem latających cystern. Tylko we wtorek to było w sumie około 50 jednostek. Spece widzą w tym przede wszystkim zaznaczanie gotowości, bo nie wiemy, czy to rutynowy trening, czy odpowiedź na jakieś działania Rosji, o których ostrzegali niedawno politycy.
1: Prawda Antyradia.
0: Syreny w Łódzkiem. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zapowiada na dzisiaj trening systemu alarmowania w powiecie łaskim między 10 a 13.
1: Prawda Antyradia.
0: Alarm w Lubelskiem był przypadkiem. Wczoraj w Zamościu i w kilku powiatach zawyły syreny. Urząd Wojewódzki mówi, że to miały być ciche testy.
1: Prawda Antyradia.
0: Kiedy korepetycje drożeją, alternatywą staje się AI. Jak wylicza Dagma Bezpieczeństwo IT, za godzinę trzeba zapłacić średnio 70 zł. Sztuczna inteligencja nie wystawia rachunku.
2: Problem polega na tym, że sztuczna inteligencja potrafi podać błędną odpowiedź w sposób taki, który bardzo często brzmi wiarygodnie. Dziecku może być szczególnie trudno rozpoznać taki błąd, bo z czasem zaczyna traktować AI jak nauczyciela.
0: Ostrzegał Marcin Mazur. Według raportu NASK 70% młodych korzysta z programów opartych na AI.
1: Prawda Antyradia.
0: Kupujemy bilety na dłużej i rzadziej korzystamy z tych papierowych. Śląski Zarząd Transportu Metropolitalnego podsumował pierwsze półrocze tego i ubiegłego roku.
3: ZTM zauważył, że pasażerowie coraz chętniej kupują bilety średnio i długookresowe. Michał Wawrzaszek.
4: Liczba sprzedanych biletów spadła jedynie w przypadku biletów jednorazowych papierowych oraz elektronicznych 90-dniowych. Do tych biletów, których sprzedaż wzrosła najbardziej, należą m.in. bilety pakietowe i 180-dniowe. Te wzrosły po około 20%.
3: Najpopularniejszym pozostaje bilet 30-dniowy. W ciągu pierwszych 6 miesięcy tego roku kupiono go ponad 316 tysięcy razy. Magda Poddańczyk, Antyradio.
0: Na zegarach mamy teraz dokładnie 8:32. To była Prawda Antyradia. Już za chwilę prognoza pogody na dziś.
5: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Deszcz może dziś padać w Warszawie, Łodzi, Olsztynie i w Trójmieście. Deszcz z burzami możliwy w Koszalinie, Suwałkach i w Białymstoku. W większości kraju ma być jednak sucho i słonecznie. Na termometrach będzie dziś od 19 stopni w Łodzi, przez 20 w Warszawie i w Koszalinie, 22 w Opolu i w Katowicach, maksymalnie do 24 w Rzeszowie.
5: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Kędzierski i Bartek Synowiec.

0: mogli nazwać tę piosenkę Czemu Lungma?
1: Odwieczne pytanie w narodzie. Czy Metallica skończyła się na Kill 'Em All?
0: Wypada zacytować znaną postać? Nie wiem.
1: Nie. Tak, ale my tutaj będziemy gadać o Metallice, która, proszę państwa, może zacząć nowy rozdział w waszym życiu, bo przewidziana jest, no, fantastyczna nagroda. Ja nie jestem godny, żeby to powiedzieć. Wiem, że Bartek ma wszystkie płyty Metalliki. Ściskał dłoń Larsowi, ściskał dłoń Kirkowi, przytulał się z Jamesem.
0: Tak jest. Jeszcze z Robertem zbiłem też piątkę. Miałem taką okazję, ale wy też będziecie mieli okazję zobaczyć Metallicę z bliska i to w bardzo takim ciekawym anturażu. Kojarzysz Sphere?
1: Jasne, to jest ta kula w Las Vegas.
0: To jest ta kula w Las Vegas. Super nowoczesna sala koncertowa, tam U2 dało serię koncertów i to robiło ogromne wrażenie. Zresztą każdy koncert w Sphere to jest niesamowite przeżycie. Metallica zagra w Sphere w Las Vegas 24 koncerty od października do marca 2027. Pierwszy taki koncert odbędzie się 1 października i uwaga, my mamy na niego bilety i wyślemy dwoje słuchaczy Antyradia na pierwszy koncert Metalliki w Las Vegas w Sphere.
1: O panie, a wiadomo kiedy będzie konkurs i co trzeba będzie zrobić?
0: Trzeba się trzymać blisko Antyradia, bo szczegóły pojawią się wkrótce, więc nigdzie nie odchodźcie, słuchajcie Antyradia codziennie, bo w każdej chwili
1: jak
0: może pojawić się taki konkurs.
1: Jak pojedziecie z figurem, to będzie jak w znanym filmie Hangover.
0: Tak jest, można sobie zrobić Cas Vegas z Metalliką w tle jeszcze w dodatku. No i 1 października ktoś z was zobaczy Metallicę w Sphere w Las Vegas dzięki Antyradio.
1: Ja, sztos, 19 minut do 9.

0: Słuchajcie, była Metallica. Metallica w pewnym momencie przed płytą Load zcięła włosy, nie? I co się stało potem?
1: Zmieniła też styl muzyczny.
0: Troszeczkę tak, prawda? I wiele osób zaczęło się denerwować. Co by było, gdyby Zbigniew Wodecki ściął włosy? Co by było, gdyby Jerzy Kryszak ściął włosy? Nie byłoby Jerzego Kryszaka. I uwaga...
1: Wtedy Luka Modrić by się też nie
0: narodził. Moi drodzy, no, nasz ulubiony wiking, czyli Erling Haaland, ściął włosy. Czy ty widziałeś jego nową fryzurę?
1: Widziałem, oglądałem mecz Manchesteru City z Bournemouth i byłem tak samo zaskoczony jak ty.
0: Słuchaj, ja widziałem jego połączenia. On łączył się z Pepem Guardiolą. Połączył się z Noelem Gallagherem, który po prostu powiedział, że wygląda jak chłopiec. Bo rzeczywiście odmłodniał bardzo intensywnie.
1: Dla tych, co nie wiedzą, to powiedzmy, że Erling Haaland to znany norweski napastnik. Strzela bardzo dużo bramek. Do tej pory słynął z tego, że miał zawsze długie blond włosy. No i ogolił się na Jerza.
0: Jest fajnym chłopem. Ja go lubię bardzo. Uważam, że jest nieprzeciętną osobowością. Ale czy jak zobaczyłeś go na boisku, grał lepiej, gorzej? Strzelił?
1: No tak w pierwszej połowie to tak było średnio, w drugiej było lepiej.
0: No właśnie. Poczekamy, zobaczymy, jak będzie się rozwijała jego kariera w Premier League, czy będzie piłkarskim Samsonem. A teraz, kiedy byłem małym chłopcem, hej, pamiętasz te reklamy?
1: Pamiętam, z maszynką do golenia.
0: Ojciec i tak wtedy
1: i pokazał, jak łatwo golić się. Jakoś
0: dokładnie.
1: Tak to było. Ale teraz... te piosenki z reklam wchodzą w głowę niestety.
0: Robę szczoteczkę z kreską. Trochę tego było. 10 minut do godziny 9.

0: Island, it's Liam Gallagher.
1: Hey yo, this is Måneskin.
2: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Uwaga, uwaga! Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas. W najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie, Spur. Słuchaj Antyradia, a niebawem dowiesz się szczegółów. Master of Vegas nadchodzi! Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: ten... Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Koniec lata? Nie!
5: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAG Emzum! 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No! I tak przyspiesza się z GAG!
6: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
5: Odwiedź najbliższy salon GAG. Oferta limitowana. Szczegóły na gaggroup.pl.
4: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
3: No.
4: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
0: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
12: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
13: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Zatrzymanie i zwolnienia po śmierci 36-latka w Nowej Hucie. Święto niepodległości Ukrainy. Do Kijowa zjeżdżają goście. W tej prawdzie sprawdzimy też, jak chorujemy w Polsce.
1: Prawda Antyradia.
0: Dochodzi 9. Grzegorz Kornacki. 9 osób zatrzymanych w Krakowie. Policja schwytała je w związku ze śmiercią 36-latka, który zmarł w nocy z czwartku na piątek w Nowej Hucie. Wszyscy zatrzymani już zostali zwolnieni. Śledczy nie mieli wystarczających dowodów do postawienia zarzutów, przesłuchali więc całą dziewiątkę w charakterze świadków. Zdarzenie ma pseudokibicowskie tło.
1: Prawda Antyradia.
0: Międzynarodowe spotkanie w Kijowie. Do ukraińskiej stolicy przyjechał właśnie premier Wielkiej Brytanii. Andiemu Barnamowi towarzyszy przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa. Są też prezydenci Mołdawii i Estonii, a także premier Luksemburga. Wszyscy przybyli w związku z obchodami niepodległości Ukrainy.
1: Prawda Antyradia.
0: Fiasko rozmów USA z Kanadą. Amerykanie na ostatniej prostej chcieli ograniczyć możliwości sąsiadów w sprawie zawierania umów handlowych z innymi krajami. Kanada według Waszyngtonu chce czerpać korzyści z bycia stanem, nie będąc nim. Efekt? Weszły 50% cła na część kanadyjskich produktów. Rząd zapowiada wsparcie firm, których to dotknie. Odwetowe cła wejdą w życie 8 września.
1: Prawda Antyradia.
0: Niecałe 90% pociągów o czasie, u celu, w drugim kwartale tego roku, to o 4 punkty mniej niż rok temu.
2: Na łączny czas opóźnień najbardziej wpływały awarie taboru, opóźnienia pociągów przyjeżdżających z zagranicy oraz niekorzystne warunki pogodowe. Wysokie temperatury i związane z tym zakłócenia funkcjonowania i infrastruktury, i taboru.
0: Mówił Tomasz Frankowski z Urzędu Transportu Kolejowego. Najbardziej punktualne były Warszawska Kolej Dojazdowa, Trójmiejska SKMK i Koleje Małopolskie. W Intercity punktualność nie doszła do 70%.
1: Prawda Antyradia.
0: Chorujemy rzadziej, ale za to dłużej. ZUS podsumował pierwsze półrocze tego roku.
3: Polacy biorą coraz więcej zwolnień lekarskich, które trwają od 11 do 30 dni. Zmieniają się także choroby. ZUS Beata Kopczyńska.
4: Maleje liczba zwolnień na sezonowe infekcje czy COVID-19, natomiast schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego, zaburzenia psychiczne oraz urazy to najczęstsze przyczyny wystawiania EZLA.
3: Ze statystyk wynika także, że kobiety chorują częściej. Paulina Kozioł, Antyradio.
0: Jest 9:02, to była Prawda Antyradia.
5: Sponsorem audycji jest Bostik, producent kleju Mammut Glue i Gepard Glue.
0: Do 24 stopni dziś w ciągu dnia. Najcieplej ma być w Rzeszowie. 22 stopnie w Katowicach i w Opolu, 20 w Warszawie, Olsztynie i w Koszalinie. Najchłodniej w Łodzi, 19 stopni. Deszcz może padać w centrum i na północy, a w Koszalinie, Suwałkach i w Białymstoku mogą towarzyszyć mu dziś burze.
5: Sponsorem audycji był Bostik, producent kleju Mammut Glue i Gepard Glue.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Kędzierski i Bartek Synowiec. Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Kiedy usłyszałem końcówkę tej piosenki, to już myślałem, że King Diamond w Antyradiu, ale nie. To był Justin Hawkins z zespołu The Darkness razem z Brianem Mayem i Danielem Pembertonem.
1: Słuchajcie, drodzy słuchacze, są przykłady złamanych karier. Kevin Spacey na przykład, Roseanne Barr, prawda? Lance Armstrong, kolarz, który okazał się, że no niestety, proszę ja was,
0: Fall from Grace.
1: Był na tak zwanych drugs. A panie szanowne, te przykłady mogą się odnieść do tego, że niestety planeta Pluton też została zdegradowana i dzisiaj przeżywamy rocznicę tego wydarzenia.
0: I mówi to specjalista od spraw kosmicznych Piotr Kędzierski, autor książki Warszawskie UFO.
1: Tak, dokładnie. Co nam się wydarzyło z tym Plutonem?
0: 24 sierpnia 2006 roku, czyli dokładnie 20 lat temu, Międzynarodowa Unia Astronomiczna przyjęła oficjalną definicję planety. Obiekt musi spełniać trzy warunki. Krążyć wokół Słońca, mieć wystarczającą masę, by uzyskać prawie kulisty kształt oraz oczyścić swoją orbitę z innych dużych obiektów. Okazało się, że Pluton spełnia tylko dwa z tych trzech warunków. Nie spełnia tego trzeciego, bo wokół niego krąży dużo śmieci i różnych innych rzeczy.
1: No dobrze, słuchajcie, na pewno Plutonowi przykro. My łączymy się w bólu i nadziei i przesyłamy pozdrowienia. 12 minut po 9.
0: I od 24 sierpnia 2006 roku Pluton jest planetą, czyli, ale karłowatą.
1: Czyli ile jest planet? 8? Bez Plutona?
0: W naszym Układzie Słonecznym tak. Okay. I jest jeszcze trochę tych planet karłowatych.
1: Mnie inne nie interesują, szczerze mówiąc.
0: Ceres, Eris, Pluton to są m.in. planety karłowate.

0: No, no i co, Bartuś? Co mi powiesz, Bartek? Powiedz jest wszystkim.
1: 18 po 9.
0: Pośmiejemy się razem.
1: Poniedziałeczek.
0: Czekamy na wasze spowiedzi 321-321-600 i desperanos@antyradio.pl. Jak co poniedziałek podsumowujemy wasze weekendowe ekscesy i coś na pewno znajdziemy w naszej antyradiowej czapeczce, szafeczce i najlepsza spowiedź dostanie od nas nagrodę.
1: Za nami przedostatni weekend wakacji, zgadza się? Bo jeszcze jeden został, tak? A potem szkoła.
0: Poczekaj, zerknę. Dzisiaj jest 24 sierpnia, tak? Ostatni weekend przed nami, dokładnie. A masz jakieś plany?
1: Na przedostatni weekend wakacji już miałem plany. Obejrzałem dokument o José Mourinho na streamingach. Bardzo fajny.
0: Jest super, to muszę powiedzieć. Ja mam 3 ulubione dokumenty i 3 tego samego autora. Pani Amy, pan Diego i jeszcze Senna. To jest ten sam reżyser. Dorzucam jeszcze, jeżeli macie zajawkę na dokumenty, dorzucam wam jeszcze dokument pod tytułem Kret w Korei. Jest to niebywała historia gościa, który postanowił zdemaskować reżim Korei Północnej. Przez 10 lat ten kret drążył tą dziurkę i ta historia jest absolutnie fascynująca. Powtarzam, Kret w Korei obejrzyjcie. Super sprawa.
1: A wy co oglądaliście, czy też co wyprawialiście w ostatni weekend? Dajcie znać. 321-321-600. Czekamy na wasze telefony.

0: Audycja Nie Hańbi. Uwaga, uwaga! Szukamy ambasadora lub ambasadorki antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas, w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie, Spurs. Słuchaj antyradia, a niebawem dowiesz się szczegółów. Master of Vegas nadchodzi! Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Jeśli zawsze marzyłeś o tym, żeby przejechać się DeLoreanem jak Marty McFly, słuchaj Antyradia w każdą niedzielę po 14:00 i zalicz prawdziwy powrót do przeszłości. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu, czyli najlepsze pozycje klasyczne wszechczasów, które prezentuje Bartek Synowiec. Sprawdź minimum 20-letnie gorące single, które czekają w twojej okolicy w każdą niedzielę po południu w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
3: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert
4: dalej masz. 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość, aż 25% rabatu na wybrane łóżka w dla spania. Wybierz swoje wymarzone łóżko i zyskaj 25% rabatu. Odwiedź salony dla spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.

0: Tylko teraz tablet Oscalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do...

0: po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Jest zgoda Zełenskiego na utworzenie Panteonu Narodowego. Jest też zaprzeczenie ukraińskiego prezydenta w sprawie Nord Streamu. I Łukasz Roku wybrany nagrody Kikera kręcą się w tym roku wokół jednego zespołu.
1: Prawda Antyradia.
2: Dochodzi 9:30. Grzegorz Kornacki. Jest podpis Zełenskiego. Prezydent Ukrainy podpisał ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego. Zapowiedział, że upamiętnione zostaną postaci, które, cytat, swoją działalnością na rzecz niepodległości dają Ukraińcom natchnienie, aby byli silni. Wołodymyr Zełenski powtórzył, że tylko Ukraińcy będą decydowali o tym, kto znajdzie się w Panteonie. U nas obawy o to, że pojawią się tam nazwiska odpowiedzialnych za zbrodnie na Polakach.
1: Prawda Antyradia.
2: Nigdy oficjalnie nie uczestniczyliśmy w żadnej operacji związanej z wysadzeniem gazociągu Nord Stream 2. To zapewnienia prezydenta Ukrainy po tym, jak w Chorwacji zatrzymany został jego rodak właśnie w sprawie zniszczenia podwodnych rur. Zatrzymany to Wołodymyr Żurawulow, którego wydania Niemcom niecały rok temu odmówiła Polska.
1: Prawda Antyradia.
2: Mieć czy nie mieć? Takie pytanie o dziecko zadają sobie Polacy, a o odpowiedzi decyduje nie tylko ekonomia. Ważne jest też podejście do życia. Ci, którzy wiążą przyszłość z rozwojem osobistym, częściej uwzględniają w planach malucha. Polski Instytut Ekonomiczny, Katarzyna Dębkowska.
3: Ci, którzy w pierwszej kolejności chcieli ustabilizować życie, uporządkować finanse, pracę czy mieszkanie, odkładali decyzję o dziecku na później. Nie dlatego, że nie stać ich na dziecko w sensie finansowym, ale dlatego, że dziecko postrzegali jako kolejne źródło niepewności.
2: To, że dziecko się pojawi, jest bardziej prawdopodobne u par, które mają podobne podejście do życia.
1: Prawda Antyradia.
2: Łapiemy zadyszkę technologiczną. Połowa Polaków przyznaje, że nie nadąża za rozwojem sztucznej inteligencji.
4: Poczucie zostawania w tyle jest niezależne od wieku. Mają tak i najmłodsi, i seniorzy, i wszyscy pomiędzy. Click Meeting, Martyna Grzegorczyk.
5: Wyzwaniem staje się dziś nie samo AI, ale tempo zmian technologicznych. Wraz z rozwojem sztucznej inteligencji coraz ważniejsze stają się kompetencje cyfrowe i umiejętność świadomego korzystania z nowych narzędzi.
4: Bardziej ogarniają mężczyźni. Ponad 40% często czuje, że nie nadąża. Wśród kobiet to prawie 60%. Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
2: Piłkarz roku wybrany w plebiscycie magazynu Kicker. Wygrał Harry Kane, dziś napastnik Bayernu. Trenerem roku został Kompany, też z Bayernu. Jest prawie 9:32. To była Prawda Antyradia. Słonecznie będzie dziś w większości Polski, mimo to deszcz może padać w Warszawie, Łodzi, Trójmieście czy w Olsztynie. Deszcz z burzami może padać w Koszalinie, Suwałkach i w Białymstoku. Będzie przy tym od 19 do 24 stopni. Wieczorem od 12 do 17 stopni, a opady możliwe będą w Warszawie i na północnym wschodzie.
6: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Kędzierski i Bartek Synowiec.

0: Za 20:10 kilkanaście minut temu rozmawialiśmy o bardzo ciekawych filmach dokumentalnych. No to teraz porozmawiajmy o jednym z największych polskich hitów serialowych ostatnich lat, o serialu 1670.
1: No i Bartuś mi sprzedał newsa, że 1670 teraz jest trzeci sezon. Myślałem, że to będzie w ogóle finałowa historia. Obejrzałem dopiero dwa odcinki, czekam na posiadanie czasu, żeby dokończyć ten sezon, a Bartuś mówi, że będzie czwarty sezon i to jest chyba dobra informacja.
0: Powiem ci tak, ja widziałem wszystkie odcinki trzeciego sezonu i ten trzeci sezon kończy się tak, jakby naprawdę cały serial się zakończył. Tymczasem wczoraj Bartłomiej Topa we Wrocławiu, czyli odtwórca głównej roli Jana Pawła, ogłosił, że Jan Paweł nie powiedział jeszcze ostatniego hop, hop, hop, spotkamy się w czwartym sezonie, to było we Wrocławiu podczas ostatnich godzin otwarcia Panoramy 1670 we Wrocławiu.
1: To może będzie jakiś prequel, bo ja jestem fanem Yellowstone i zobaczcie, zaczęło się od Yellowstone i franczyzowo tam jest, kurczę, jeszcze kilka seriali na podstawie tego serialu.
0: Jakby mógł się nazywać prequel? 1669?
1: 1410.
0: No, to by było ciekawe.
1: To by było, wiesz, Jan Paweł pod Grunwaldem zaczyna swoją nową historię.
0: Czekamy zatem na czwarty sezon 1670 powróci. Tylko jeszcze nie wiadomo kiedy.
1: Co?
0: Hop, hop, hop.

0: 13 minut do godziny 10. Panie i panowie, ladies and gentlemen, damen und herren. Kończymy naszą audycję Desperanus dziś i ja chciałem się z wami pożegnać.
1: Dzięki, Piotrek, na razie.
0: Dzięki, cześć. Chciałem się z wami pożegnać, bo to moja ostatnia audycja Desperanus w Antyradio. Było super spędzać z wami każdy poranek od początku roku 2025.
1: To jakie audycje w Antyradio teraz będziesz prowadził?
0: Mój drogi, będę prowadził audycję pod nazwą Moje życie i samorozwój, ale tak czy siak będę o was bardzo, bardzo ciepło pamiętał. Ucałowania oczywiście dla pana Michała Figurskiego, ucałowania dla urlopowiczki pani Małgorzaty Wierzejewskiej. Dziękuję tobie, Bartku, dziękuję koledze Marcinowi, naszemu pryncypałowi. Dziękuję. Słuchajcie, przede wszystkim wam, słuchaczom.
1: To jest fakt, to jest pożegnanie Kędziora z Antyradiem. Dzisiaj byliście świadkami ostatniej audycji Piotrka Kędzierskiego na antenie Antyradia. To był wielki zaszczyt, Piotrku, móc towarzyszyć tobie w tej przygodzie i w tej ostatniej audycji. Bardzo dziękujemy.
0: Bartku, dziękuję, trzymajcie się ciepło, miłego weekendu, chciałem powiedzieć, miłego tygodnia wam życzę, bo ja zaczynam dzisiaj weekend. Poniedziałek. Trzymajcie się ciepło. Pa!
1: Znacie Kędziora, na pewno
0: nie
1: śledźcie go. Tak, na Instagramie można na przykład znaleźć i sprawdzić, jakie będą jego kolejne losy. Arcy ciekawa postać. Wielkie dzięki, Kędzior.
0: Bye!

0: promocja. Nie hańbi. Uwaga, uwaga! Szukamy ambasadora lub ambasadorki antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas. W najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie, Spur. Słuchaj antyradia, a niebawem dowiesz się szczegółów. Master of Vegas nadchodzi! Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
0: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
7: Rosja strzela w Ukrainę, Ukraina nie pozostaje dłużna. Pokaż wisienkę, sprawdź banana i nie zapomnij o melonach. Urzędnicy sprawdzają owoce. W tej prawdzie będzie też rekord na hulajnodze.
6: Prawda Antyradia.
7: Dochodzi 10:00. Grzegorz Kornacki. Wymiana ciosów między Ukrainą a Rosją. W ataku na przedmieścia Charkowa zginęły w nocy 3 osoby. Służby ratunkowe zajmowały się 8 poszkodowanymi i ciągle pracują. Ukraińskie drony zaatakowały przemysłowy Niewinnomyszk. Szczątki bezzałogowców spadły na budynki mieszkalne i magazyny. Płonie jedno z głównych centrów logistycznych sklepu internetowego Ozom. W Krasnodarze odłamki uderzyły w prywatne przedszkole. Co tak naprawdę jemy i skąd to pochodzi? Inspekcja Jakości Handlowej i Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdziła świeże owoce.
8: Kontrole jakości przeszły świeże owoce w hurtowniach, na giełdach, u producentów oraz w sklepach. W sumie inspektorzy sprawdzili prawie 400 partii owoców. W nieco ponad 16% wykryli nieprawidłowości. Inspekcja Joanna Narożniak.
9: Kwestionowano głównie oznakowania owoców. Błędy w tym zakresie stwierdzono w przypadku 63 partii i stwierdzono m.in. całkowity brak oznakowania albo na przykład brak grafiki flagi państwa pochodzenia.
8: Tylko jedna partia wiśni nie spełniała wymagań jakościowych. Owoce były spleśniałe. Paulina Kozioł, Antyradio.
6: Prawda Antyradia.
7: Rekord na 1500 metrów. Klaudia Kazimierska poprawiła najlepszy wynik w naszym kraju podczas memoriału Kamili Skolimowskiej w Chorzowie. Jej czas to 3,55 z małym hakiem. To wynik o prawie 2 sekundy lepszy od poprzedniego rekordu.
6: Prawda Antyradia.
7: Jedna bana, 2 muzea i 6 hut. Śląskie szykuje się na śląskie zakończenie wakacji. W weekend na tory wyjedzie Hutbana, zabytkowy tramwaj, który ruszy industrialnym szlakiem. Muzeum Hutnictwa w Chorzowie, Alicja Podstolec.
10: Jedziemy przez Rudę Śląską i Świętochłowicę po to, żeby zobaczyć właśnie pozostałości po 6 hutach, żeby zobaczyć Wielki Piec, więc podróż tą tramwajem będzie trwała 1,5 godziny i dodatkowo zwiedzamy Muzeum Walców Niecynku z pokazem maszyn, no i nasze Muzeum, Muzeum Hutnictwa w Chorzowie, również z pokazem pracy młota Bechy.
7: Hutbana ruszy w niedzielę.
6: Prawda Antyradia.
7: Co ty wiesz o jeżdżeniu na hulaj? 4,5 tysiąca kilometrów na hulajnodze przejechał 57-letni Brytyjczyk w Australii. Z jednego końca kontynentu na drugi przejechał w 31 dni, 4 godziny i 10 minut. Od 19 do 24 stopni dziś w ciągu dnia. Deszcz może padać w Warszawie, Olsztynie i w Trójmieście. Deszcz i burze możliwe w Koszalinie, Suwałkach oraz w Białymstoku. Poza tym powinno być słonecznie. Nocą już bez opadów spodziewamy się od 9 stopni w Olsztynie i w Rzeszowie, przez 11 w Warszawie czy we Wrocławiu, maksymalnie do 14 w Poznaniu.

0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: Marion, od nich zaczynamy. Dzień dobry, Paweł Chowaniec, 9 minut po 10, poniedziałek, 24 dzień sierpnia. Och, niektórzy już po urlopie, ale jeszcze takie wakacyjne zamieszanie na dworcach trwa. Bardzo miło Państwa widzieć. Dzisiaj dzień narzekania skarg na pogodę, między innymi. To jest właśnie to. Nie ma w ogóle sposobu a propos narzekania. My będziemy troszkę może narzekać, ale na pewno nie na pogodę. Poza tym zaoferuję Państwu klimat nie do odrzucenia. Wakacje trwają. Mój znajomy zapytał mnie, skąd się biorą na mailu, skąd się biorą kleszcze w arbuzie. Więc myślę, że to był dla niektórych bardzo udany dzień z pewnością. Poniedziałek, letni ostry dyżur, do 13 chowany. Zapraszam. No to co, zaczynamy? A, to się Państwu spodoba. O. Właśnie ta nutka. Bardzo.

0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: Quiet Riot, come on, feel the noise. Pan Krzysztof napisał, w Polsce dzień narzekania jest co dzień. Gdyby to była dyscyplina olimpijska, to podium mamy murowane, ale żeby tylko sędziowali sprawiedliwie. Dzień dobry, ale jakiś taki... tak. Jakiś taki dobry jest, no. Poniedziałek zawsze dobry jest. A propos sędziowania, a propos zawodów, no proszę Państwa, memoriał Kamili Skolimowskiej za nami. Duplantis zaczął mówić o Polsce, no to będziemy się dobrze czuli, bo po prostu chwalił, że hej, mówił o tym, co sądzi o Polsce, jak startuje się na naszych obiektach, jak traktują go polscy fani. Nie będę Państwu opowiadał jedno zdanie, tylko po prostu naprawdę uwielbiam startować tutaj. O, uwielbiam startować w Polsce. I to jest ten optymizm, który powinien się wylewać dzisiaj uszami. Ale ruszymy sobie na Bałtyk. Także mam bardzo dobre informacje a propos Bałtyku. Cieplejszy się staje.
0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
2: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
3: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
4: Hello everybody, Max Cavalera here, Soul Fly, and you listen to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Hej!
1: Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No
4: i
3: jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Polskie śliwki na wagę 3,99 za kilogram. Tak, śliwki 3,99 za kilogram. A do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: oni obracają w palcach złoty pieniądz i robią to perfekcyjnie.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
0: A ja będę teraz straszył. Zmiany klimatu sprawiają, że temperatura mórz i oceanów na całym świecie stale rośnie, a Morze Bałtyckie nie jest wyjątkiem, jest wręcz przeciwnie, bo jako stosunkowo mały i płytki akwen jest szczególnie podatny na zachodzące zmiany. Średnia temperatura Bałtyku wyraźnie wzrosła w ostatnich latach i ten trend będzie się utrzymywał. Pozornie może wydawać się, że to niewiele, tam jeden stopień, jeden, dwa i tak dalej, ale konsekwencje wzrostów są odczuwalne, a będzie jeszcze gorzej. Gorzej, jeszcze gorzej. Straszą. No, zmiany klimatu. Gdyby nie zmiany, to ja bym siedział sobie wśród lodowców, a tak to siedzę sobie w starej siedzibie Szantyradia i miło tu. Ja też mówię, że Bałtyk jest coraz cieplejszy i naprawdę będzie jeszcze gorzej, znaczy będzie jeszcze cieplejszy, ale do tej pory jak wchodzę na przykład w Bałtyku ponad kolana i woda dotyka coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej, to ja zawsze mówię aj!

0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: Radek do mnie napisał, co do Bałtyku. Poleciałem na wakacje do Melbourne, dalej się nie dało i nie ma co narzekać na Bałtyk, ale ja przecież w ogóle nie narzekam. W Melbourne zima, musiałem sobie kupić kurtkę, tak, w Australii, chociaż taniej niż w Polsce, jakby to nie brzmiało. Nie, ja kocham Bałtyk i plaże i te zapachy, sosen i w ogóle jest cudnie. Najpiękniejsze plaże na świecie i morze na świecie to jest właśnie Bałtyk. Magda mówi, że będzie nowy bon turystyczny, ale to wszystko za 7 minut o 11:00 wtedy, prawda, w Antyradiu.
2: Greetings, all Earthlings. My name is Villevalo, a.k.a. VV.
3: In Slash.
4: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti Radio.
0: Gwiazdy Rocka w Antyradiu.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
4: Powrót do szkoły nie musi być męką. Stwórz ilustrację ulubionej piosenki i zgarnij keyboard na Back to School. Do wygrania 10 instrumentów marki Casio. Szczegóły na riff.net.pl i w mediach społecznościowych Riff.
5: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
6: Zakopany mówi nie dla transkrypcji małżeństw jednopłciowych. Szukasz mieszkania i kogoś, z kim mógłby się wynająć, pomoże ci w tym apka. W tej prawdzie także nowy bon turystyczny.
7: Prawda Antyradia.
8: Magdalena Nyczko, jest punktualnie 11.
6: Zapraszam. Od dziś ważna zmiana dla par jednopłciowych. Nowe zasady obejmują zagraniczne śluby i polskie, odpisy pełne, skrócone czy zaświadczenia o danych. Teoretycznie powinno być już to możliwe w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce, ale nie pod Tatrami. Burmistrz Zakopanego mówi nie, bo to jego zdaniem pozostaje w sprzeczności z konstytucją. Premier Donald Tusk przypomina, że jest droga sądowa, ale też podpowiada.
9: To nie brzmi może najatrakcyjniej, ale w Polsce mamy możliwość podejmowania takich działań, niekoniecznie w samorządzie, gdzie jest się zameldowany.
6: Pełnomocniczka rządu do spraw równości zapowiada kontrolowanie tego, czy przepisy są stosowane.
0: Prawda Antyradia.
6: Mieszkanie i współlokatora bez problemów znajdziesz przez aplikację. Takie darmowe narzędzie na wzór aplikacji randkowych stworzyli studenci z Wrocławia. Rent Friends Aleksandra Kaziniec.
10: Zaraz po instalacji użytkownik wypełnia krótką ankietę, w której pytamy o styl życia, nawyki oraz upodobania. Na tej podstawie pokazujemy mu osoby i mieszkania, przy których faktycznie poczuje się dobrze, a nie na takie, które trafił przypadkiem, jak często zdarza się to na innych portalach.
6: Aplikacja działa już we Wrocławiu, a jej twórcy pracują nad tym samym w innych miastach akademickich.
0: Prawda Antyradia.
6: Do Warszawy powróciły eksponaty z przedwojennego Muzeum Kolejnictwa. Przedmioty zostały zrabowane w czasie II wojny światowej, a teraz zasiliły zbiory stacji Muzeum Emilia Oleksiak.
11: Dla nas jest to niezwykłe, bo już za chwilę będziemy obchodzili stulecie muzealnictwa kolejowego i jest to dla nas taka chwila, kiedy możemy właśnie spojrzeć na to muzealnictwo przedwojenne i wypełniać wolę kustoszy przedwojennych Muzeum Kolejowego, którzy właśnie tworzyli muzealnictwo kolejowe.
6: Wśród artefaktów m.in. modele mostu i silnika parowego.
0: Prawda Antyradia.
6: Ruszył nabór obiektów noclegowych do lubelskiego czeku turystycznego. Jesienią chętni będą mogli skorzystać z 300 zł dopłaty do wypoczynku. Bon będzie dostępny w 4 województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim i podkarpackim, a pierwsze czeki dostępne będą już od września.
12: Pełna kultura, Grzegorz Kornacki, zapraszam. Rekord Spidermana. Rekord na poziomie przekraczającym dotychczasowe możliwości filmów o superbohaterach. Spiderman Całkiem Nowy Dzień obejrzało w Polsce już ponad 2 miliony widzów. Dotąd najlepszy pod tym względem był film Avengers Koniec Gry. Miał jednak niecałe 1 900 000 oglądających. Nowy Spiderman zarobił na całym świecie prawie 2 400 milionów dolarów. The Dark Side of the Moon wróciło na szczyt listy najlepiej sprzedających się rockowych winyli w Polsce. To rzecz jasna płyta Pink Floyd. Na drugiej pozycji w gitarowej kategorii Toxicity System of a Down. Na trzecim znów Pink Floyd Wish You Were Here. Czwarta pozycja należy do Mysłowic i Miłości w czasach popkultury, a najlepszą piątkę zamykają znów Pink Floyd z The Wall. Jeśli chodzi o wszystkie nośniki fizyczne, najlepiej w rockowej kategorii sprzedają się Stonesi i ich Foreign Tongues.
6: na końcówkę wakacji. Piękne lato nam się szykuje, takie nieafrykańskie.
8: Takie w sam raz? Tylko do 20 polskie, ile
6: tam? Do 24 tak? stopni ma być w Rzeszowie. Dzisiaj tam termometry pokażą. 19 w Łodzi, no tam trochę chłodniej. 22 w Opolu i w Katowicach. Ale wszędzie sucho, słoneczne, więc parasolek, moi drodzy, ze sobą zabierać dzisiaj nie musicie.
8: No nie wiem.
7: Letni ostry dyżur w Antyradiu.

0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: Chowany, witam ponownie. Ja o Bałtyku opowiadałem, o efekcie AI, i Robert napisał: dla wyeliminowania efektu AI po wejściu do Bałtyku zmieniłem kurs na Adriatyk, teraz po wejściu do wody mówię o to. I nieważne jak głęboko się zanurzysz. Ale ja jestem, proszę Państwa, zwolennikiem jednak spójnika I zamiast lub. Jak to ładnie brzmi. Aj, o to. Aj, o to. To byłoby właśnie to. O forsie będzie teraz. Proszę posłuchać. No, zawsze to lepiej I zamiast lub.

0: by szło.
1: A, to nie szło, tylko poleci pięknie. Od 1 września startujemy z piękną akcją. Ślicznie, metalicznie będzie, ale o tym za chwilę opowiem, dobra?
2: Hi, we're Guan Waves.
3: Hi, this is John Bon Jovi.
2: Hey everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm and right now you're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Powrót do szkoły nie musi być męką. Stwórz ilustrację ulubionej piosenki i zgarnij keyboard na Back to School. Do wygrania 10 instrumentów marki Casio. Szczegóły na riff.net.pl i w mediach społecznościowych Riff.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Już 29 sierpnia Polacy ruszą do walki o drużynowy Puchar Świata na żużlu. Nie czekaj, aż najlepsze miejsca znikną. 29 sierpnia Warszawa, PGE Narodowe. Kup bilet.pl. 2026 Bolfim Speedway World Cup Warsaw.
10: Kaufland jest
11: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. Tak, polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. A soczyste nektarynki jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
13: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona Jasny Luzem. Cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie Luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

0: ONA i drzwi. A w tej kuli to drzwi gdzie są? A tu zapraszamy.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
0: No bo rozpoczynamy nowy konkurs od 1 września. Co będzie do wygrania? Proszę państwa. Główną nagrodą wylot dla dwóch osób na koncert Metallica w Las Vegas. Tak, ślicznie, metalicznie ruszamy do Las Vegas. Słuchacz z osobą towarzyszącą poleci na pierwszy w historii koncert Metallica w Sphere, jednej z najnowocześniejszych, najbardziej widowiskowych sal koncertowych na świecie. Koncert będzie 1 października. Co trzeba zrobić? Ach, bardzo prosta sprawa. Trzeba słuchać Antyradia. Na razie tylko tyle mogę powiedzieć. Proszę sprawdzić swoją wiedzę, no i wygrać te bilety na pierwszy koncert Metallica w Las Vegas wraz z przelotem, pobytem dla siebie i osoby towarzyszącej. Ruszamy. Tik-tak, tik-tak. Od 1 września czujni bądźcie.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
0: A my muzycznie lecimy dalej. Był taki koncert w Chorzowie na Stadionie Śląskim dawno temu, gdzie te zespoły się spotkały. Najpierw ślicznie, metalicznie, a potem oni weszli na scenę. Kto pamięta? Ręka w górę. No, to ruszamy. Rock and Roll Train, AC/DC, a potem też giganci nam się pojawią u nas w Antyradiu.

0: No i pięknie papryczki tak dla oddechu. Kończą się wakacje, mają być wzmożone patrole policji. Ale o tym Magda opowie dokładnie za 7 minut o 12:00. Wtedy prawda, Antyradia.
1: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
2: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
3: Hey, this is Doug McKagan, and you are listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
6: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
5: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Powrót do szkoły nie musi być męką. Stwórz ilustrację ulubionej piosenki i zgarnij keyboard na Back to School. Do wygrania 10 instrumentów marki Casio. Szczegóły na riff.net.pl i w mediach społecznościowych Riff.
8: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
11: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty.

0: Etui, która skutecznie zadba o zęby i dziosła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Polskie śliwki na wagę 3,99 za kilogram. Tak, śliwki 3,99 za kilogram. A do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
7: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
10: Lidl, to się opłaca.
11: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość, aż 25% rabatu na wybrane łóżka w dla spania. Wybierz swoje wymarzone łóżko i zyskaj 25% rabatu. Odwiedź salony dla spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
12: Po reklamie.
13: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Ukraina świętuje Dzień Niepodległości. Do Kijowa zjeżdżają goście. Nadmierna prędkość. Na to policja zwróci uwagę na końcówce wakacji. A w tej prawdzie także ważne informacje z Adam Czychy.
0: Prawda Antyradia.
2: Magdalena Mleczko, jest punktualnie 12.
1: Zapraszam. Sojusznicy meldują się w Kijowie. W Dniu Niepodległości Ukrainy w jej stolicy spotkanie koalicji chętnych. Przyjechali już szef Rady Europejskiej, premier Wielkiej Brytanii, prezydenci Mołdawii i Estonii oraz premier Luksemburga. Na dworcu witał ich szef ukraińskiej dyplomacji. Droga to nie tor wyścigowy czy pas startowy na lotnisku i na końcówce wakacji przypominać będą o tym policjanci, którzy szykują się na masowe kontrole. Ewelina Stróżka z mazowieckiej policji.

Od początku wakacji na drogach w Polsce zginęło 251 osób. Fotoradarom i odcinkowym pomiarom prędkości mówimy tak. Z badania rankomat.pl wynika, że ponad 60% Polaków uważa, że taki system nadzoru także pomaga. Grzegorz Demczyszak.

0: Nie, fotoradarom mówi 17% badanych, bo według nich to maszynka do robienia kasy. Reszta nie ma zdania. Łapcie robotę. Przed rozpoczęciem roku szkolnego w szkołach i placówkach oświatowych jest ponad 17 tysięcy miejsc pracy. Najwięcej ofert dotyczy wychowania przedszkolnego, psychologów czy nauczycieli matematyki. Fani Adamczycy czekali na tę wiadomość. Będzie czwarty sezon opowieści o przygodach Jana Pawła i jego sąsiada Andrzeja oraz ich rodzin. Ogłosił to odtwórca głównej roli Bartłomiej Topa w ostatnich godzinach otwarcia Panoramy 1670 we wrocławskiej hali stulecia. 1670 jest bijącym rekordy popularności serialem Netflixa. A to była Prawda Antyradia. Nie wiem, jaka pogoda w Adamczysze. Nie wiem, czy to się tak mówi, Adamczysze, ale wiem, jaka pogoda będzie u nas w Polsce dzisiaj. Do 24 stopni pokażą termometry, więc tak bardzo przyjemnie, nieupalnie, nie za zimno. Chociaż mówiłeś, że kołderka w nocy już się przydaje.
1: Zależy jaką i dla kogo.
0: No, dokładnie. Ale...
1: No, tak. A opady?
0: Zostawmy ten temat.
2: Letni ostry dyżur w Antyradiu.

0: Afghan Wings, My Lover. Jedna z nowości.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
0: A pewno, że można z kołderką, a można bez kołderki, pod podszewką, proszę bardzo. Człowiek jest wolny. Jeszcze lato trwa. Ta końcówka ma być bardzo sympatyczna, słoneczna i ciepła. Magda też mówiła o tych fotoradarach i o odcinkowym pomiarze prędkości. No i z badania, przypomnę, rankomatu.pl wynika, że ponad 60% Polaków uważa, że taki system nadzoru pomaga, a nie fotoradarom mówi 17% badanych, reszta nie ma zdania. A mnie wyskoczyły to przez jakieś algorytmy, czy co to się stało? Nagle wyskoczyły mi zdjęcia, jak ktoś sobie taką budkę dla ptaszków postawił koło płotu, pomalował na żółto, z dziureczką i tak dalej. No, moja budka dla sikorek i już. Efekty pewno zwalniające.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: 10 po 12 chowany, letni ostry dyżur do 13, Bon Jovi przygotowani, już są. Gosmak też się pojawi i Lux Torpeda, między innymi. A propos, coś tam na drogach rozbierają. Ale tak długo? Ileż można rozbierać? O tym za chwilę Państwu opowiem.

0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: Ach, dokładnie tak. Gatsmagi, Wuju. Ta piosenka ma w sobie coś takiego intrygującego. Trochę mnie ta informacja zaintrygowała. Czytam, że kierowcy korzystający z zapolskiego odcinka autostrady A4 nie będą już musieli zwalniać przed punktami poboru opłat. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na przygotowanie dokumentacji i rozbiórkę infrastruktury. I wykonawca ma 21 miesięcy na realizację całego zadania, co oznacza, że bramki powinny zniknąć najpóźniej do 20 maja 2028 roku, tak przed wakacjami w roku 2028. No i będą rozbierać to do tego czasu, mają czas, a ja w swojej niemądrości myślałem, że rozbieranie jakoś tak szybciej przebiega, raz, dwa, a tu nie tak. Tu się celebruje, chyba i słusznie.
0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
2: Hi, this is Brian from AC/DC.
3: Hey, you guys, it's Beth Hart.
4: Hi, everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest and you're listening to the one and only Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
3: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
9: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
8: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
9: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
8: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
9: Dokładnie, bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Rozkręć najlepszą rockową domówkę z antyradiem i Hitsterem. Wygraj 1000 zł na organizację epickiej imprezy oraz grę muzyczną Hitster Rock. Baw się przy największych rockowych hitach. Wejdź na antyradio.pl i opisz swój pomysł na genialną domówkę. Słuchaj antyradia, odpowiedz na 5 pytań i zaproś sprawdzoną ekipę. Rozkręć najlepszą imprezę z Hitster Rock i antyradiem. Sprawdzone przepisy na idealną domówkę zapewnia Hitster Rock. Domówka Hitstera.pl.
0: Po reklamie.
13: I ostry dyżur w Antyradiu.

0: lubię ten kawałek.
1: Lubię się. I z Torpeda?
2: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
0: A Hans w wywiadzie dla Teraz Rocka mówił o tym, jak trudne może być polubienie się i jakie może nieść konsekwencje. Jak mówił, nawiązując do popularnego ostatnio hejtu w internecie, zastanawiam się, jak dużo mówi on o osobie, która ten komentarz wpisuje i jak dużo wolnego czasu musi mieć ta osoba, żeby grzebać po internecie i wypisywać komentarze pod rzeczami, które jej nie interesują i których nie lubi. Jeśli czegoś nie lubię lub coś mnie nie interesuje, to na to nie zaglądam, przewijam i idę dalej. A ktoś ma czas i wewnętrzny paradygmat, że musi coś złośliwego napisać. No, to dużo mówi o tej osobie. Nie każdy potrafi tę perspektywę w sobie znaleźć, a polubienie siebie to też skomplikowana sprawa. Mamy mnóstwo pretensji do świata wokół, ale też do nas samych. I jak się polubić w tej całej łamigłówce? Hans pyta. No właśnie, to jest pytanie, ale każdy powinien znać odpowiedź.
2: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
0: Chociaż różnie z tym bywa. Teraz bywa. CCR. Have you ever seen the rain? Ależ to jest klasyk. Jaki milutki, cacany.

Pearl Jam. Ach, pięknie wybrzmiał. Ale nasza podróż zmienia tylko przystanek. Za moment będzie Tomasz Kasprzyk z Lokomotywą Latem. Już z urlopu wrócił. Na miejscu jest miło. Miło było. Paweł Chowaniec. Do jutra.

0: Reklama.
1: Kaufland jest!
2: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki 99 groszy za kilogram, a ćwiartka z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
3: jest! Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert
6: taniej masz. Castorama.
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
8: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w

0: finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
0: Antyradio.

0: Potem odpoczynek od smartfonów. Wrześniowy urlop w Polsce nawet o 30% taniej niż wakacje. W tej prawdzie też bzykanie w chorzowskim skansenie.
1: Prawda Antyradia.
0: Magdalena Mleczko, zapraszam. Po wakacjach nowe porządki w szkole, zakaz korzystania z komórek na lekcjach i przerwach. Placówki muszą zorganizować miejsca do przechowywania smartfonów. I tu jest problem.
2: Nie ma możliwości przechowywania telefonu w jakimkolwiek pomieszczeniu, bo mamy 940 uczniów, więc jest to po prostu nierealne, żeby zbierać od wszystkich te telefony. Pomysły są ewentualnie takie, żeby przechowywali telefony w szafkach, które mają... Każdy uczeń u nas ma indywidualną szafkę na ubrania czy podręczniki, może sobie tam przechować ten telefon.
0: Mówi Ewa Stolarczyk, dyrektorka warszawskiej podstawówki numer 316.
1: Prawda Antyradia.
0: Koniec wakacji nie musi być końcem sezonu urlopowego. Z danych serwisu Travelist.pl wynika, że średnia cena noclegu w polskich hotelach na pobyty we wrześniu jest w skali całego kraju o 11% niższa niż przed rokiem. Eugeniusz Triasun.
3: Największy spadek widać nad morzem, gdzie stawki obniżyły się o około 1/4. Natomiast góry są tak naprawdę jedynym z analizowanych regionów, które zanotowały niewielki 2-procentowy wzrost.
0: Ale wyjazd we wrześniu wciąż jest tańszy niż w czasie wakacyjnego szczytu. Noclegi w górach kosztują o 20% mniej, nad Bałtykiem o ponad 30%.
1: Prawda Antyradia.
0: Coraz więcej turystów z zagranicy przyjeżdża do Polski. W czerwcu rok do roku ta liczba wzrosła o 4,3%. Z noclegów skorzystało blisko 850 tysięcy obcokrajowców.
1: Prawda Antyradia.
0: Uniwersum powstaje w chorzowskim skansenie. Muzeum szykuje wystawę stałą poświęconą relacji człowiek-bzykacze. Punktem wyjścia są przechowywane w muzealnych magazynach ule i narzędzia pszczelarskie. Dyrektorka skansenu Paulina Ciusgórska.
4: W spichlerzu Simoradza, to jest taki spichlerz, który do tej pory nie był dostępny, w jego wnętrzach w tej chwili powstaje wystawa stała poświęcona pszczołom. Jest totalnie analogowa, także wszystko będzie można doświadczać różnymi zmysłami, bo będzie i trochę o węchu. Dużo dotykania, przestawiania, mamy pokazowe ule.
0: Otwarcie wystawy 20 września. Do 24 stopni dziś na termometrach ma być sporo słońca, choć przelotne opady też są możliwe w Warszawie, Łodzi, Olsztynie, Trójmieście czy w Koszalinie. W kolejnych dniach zacznie robić się coraz cieplej. W czwartek na południu i zachodzie będzie gorąco, a w piątek miejscami ma się zrobić nawet upalnie.
1: Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: Lokomotywa w Antyradiu.
1: Jeden, próba mikrofonu.
2: Jest! Działa! 11 minut po godzinie 13. Tomasz Kasprzyk, kłaniam się w dzisiejszym wydaniu Lokomotywy w Antyradiu w poniedziałek 24 sierpnia. Ależ ten czas leci, no. Byłem trochę na urlopie, ale wiecie jak to jest. Jak się ma 3 tygodnie urlopu, to tak naprawdę ma się tydzień urlopu, bo w pierwszym tygodniu myślisz o tym, czy wszystko zrobiłeś w pracy, jak wyjechałeś na urlop. W drugim tygodniu, no to zaczynasz trochę się tam rozpędzać, a w trzecim tygodniu myślisz o tym, co będzie, jak wrócisz do pracy. A tutaj zmiany. Dzięki za wasze maile. kaspro@antyradio.pl. Ten adres już jest do waszej dyspozycji. Dostałem przed chwilą maila, że wyglądam strasznie, bo wróciłem z urlopu. Bardzo dziękuję. Jakie to szczęście, że to radio, a nie telewizja. Warto mówić, a nie warto wyglądać. Choć tutaj można by dyskutować. Tak naprawdę tęskniłem za wami. Wiecie co? Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.
0: Lokomotywa w Antyradio.

0: Miło trochę przenieść się w czasie wraz z Davidem Bowie i nagranym Starman sprzed lat. 24 minuty po godzinie 13. Podróż w czasie. Każdy może się przenosić tam, gdzie chce, słuchając antyradia, wspominać, marzyć. Dziś poniedziałek, 24 sierpnia. Tak przyglądam się temu, co wydarzyło się w przypadku Starmana. No to był kwiecień, więc jeżeli chodzi o 24 sierpnia, nie ma z tym kompletnie nic wspólnego, ale ciekawy jest tytuł płyty: The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Kiedyś to się pisało długie tytuły i wymyślało długie tytuły. Dzisiaj trochę krócej, bo nikt by tego nie zapamiętał. Natomiast pojawiło się 24 sierpnia parę ważnych dat, o których warto pamiętać, i one mają wspólnego coś z muzyką rockową, a do tej nam najbliżej, i o niektórych datach opowiem wam niebawem. Nie oddalajcie się!
1: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
2: This is Brandon Flowers.
3: Hi everybody, this is Dexter.
4: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antiradio.
5: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio, najlepszy rock na świecie.

0: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert.

0: i na mediaexpert.pl.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Castorama!
5: W teorii okazje na ogród się skończyły.
4: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

Already Over i Mike Shinoda za nami w Rokomotywie w Antyradio. 21 minut pozostało do godziny 14. Przyglądam się temu, co wydarzyło się w muzyce 24 sierpnia. I na przykład w 2008 roku Leona Lewis i Jimmy Page wystąpili razem w trakcie otwarcia, w trakcie zamknięcia w zasadzie letnich Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Para wykonała wtedy klasyczny utwór Led Zeppelin. Pieśń zatytułowano Whole Lot Love jako zapowiedź kolejnej olimpiady w Londynie w 2012 roku. Ależ ten czas leci, kiedy to było. Ciekawe, czy ktoś z was pamięta, co wydarzyło się na olimpiadzie w Londynie, na igrzyskach w zasadzie olimpijskich w 2012 roku. Tak szybko, błyskawicznie. Co to? To chyba wtedy wyskoczyła w trakcie otwarcia igrzysk Królowa Elżbieta II z helikoptera, prawda? W towarzystwie Jamesa Bonda. To chyba wtedy miało miejsce. Usain Bolt także wtedy prześcignął samego siebie. Co tam jeszcze miało miejsce? Chyba też po raz pierwszy w historii każda reprezentacja narodowa, między innymi Arabia Saudyjska i Katar, wystawiły kobiety na Igrzyskach Olimpijskich. Przychodzą wam jeszcze jakieś ważne informacje związane z tą datą? Dajcie znać. kaspro@antyradio.pl. A skoro w Jimmy Page słowo się rzekło, no to Robert Plant dla przekonania.

0: niezniszczalny przebój sprzed lat. To druga połowa lat 80., jak pamiętam. Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good? Tym razem Placebo na zamknięcie pierwszej części dzisiejszej Rokomotywy latem w Antyradio. Zbliża się 14, za chwilę Prawda Antyradia, czyli najważniejsze wiadomości. Ciekawe, co tam się dzieje w polityce i nie tylko. Nie oddalajcie się od Antyradia, to dowiemy się wspólnie, o co chodzi. A po 14 między innymi nówka sztuka drapieżna Emily Wolfie. Bardzo mi się podoba ten numer. Zresztą ciekawych utworów nie zabraknie. Wracam dosłownie za kilka chwil.
1: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
2: Alex Lifeson, also of Rush.
3: Hi, this is Steph from Placebo.
4: Hey, what's up everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte and you are listening to Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie. Sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników. Czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie. Codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z Antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
6: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
5: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
6: Do euro przyjdź.
5: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
8: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
7: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. I podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
10: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
11: No.
10: A tamta to jest mega.
11: Mega, mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
13: Media Expert.
14: Znowu miałam rację.
15: W czym?
14: We wszystkim.
15: Akurat.
14: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
15: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
14: A nie są?
16: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
17: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje, Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
11: Marian, a gdzie mogę kupić
10: na mediaexpert.pl?
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Tylko teraz tablet OskalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość, aż 25% rabatu na wybrane łóżka w dla spania. Wybierz swoje wymarzone łóżko i zyskaj 25% rabatu. Odwiedź salony dla spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Dwudziestotrzylatek podejrzany o podpalenie targowiska w Katowicach z zarzutami. Mniej mięsa, więcej warzyw, wjeżdża nowe szkolne menu. Finansowo początek roku szkolnego będzie raczej ciężko strawny.
0: Prawda Antyradia.
1: Magdalena Mleczko, zapraszam. Zarzuty i areszt dla 23-latka z Zabrza w sprawie podpalenia targowiska w centrum Katowic. Podkomisarz Dominik Michalik z katowickiej policji.
2: Wczoraj mężczyzna został doprowadzony do prokuratury rejonowej Katowice Północ i usłyszał zarzut sprowadzenia zdarzenia zagrażającego mieniu w wielkich rozmiarach w postaci pożaru w zbiegu ze zniszczeniem mienia z obostrzeniem kary. Czynu dopuścił się działając w warunkach recydywy. Podejrzany przyznał się do zarzutu.
1: Do pożaru doszło w nocy z piątku na sobotę. Spłonęło kilkanaście drewnianych but. Za podpalenie 23-latkowi grozi 10 lat więzienia.
0: Prawda Antyradia.
1: Kuchenne rewolucje w szkołach. Stołki szykują się do wprowadzenia nowego jadłospisu dla uczniów. Od września ma być zdrowiej, mówi dietetyk Daria Rębowska.
3: Buda mięsa, drobiowe. Nie zapominajmy też o rybach, bo ryb zdecydowanie w diecie Polaków brakuje.
1: Do tego woda zamiast słodkich napojów. Zmiana szkolnego menu ma pomóc w walce z nadwagą u polskich dzieci.
0: Prawda Antyradia.
1: Szczuplejsze będą też portfele rodziców od 200 do 600 zł. Takie kwoty najczęściej podają rodzice pytani o to, ile wydadzą na szkolną wyprawkę. Prowident zapytał, co najbardziej drenuje portfel. Agnieszka Baran.
4: Największym obciążeniem pozostają podręczniki i materiały edukacyjne. Wskazuje tak prawie 23% rodziców. Korepetycje za największe obciążenie uważa prawie 9% badań.
1: Do tego kapcie, plecaki, no i oczywiście strój na WF.
0: Prawda Antyradia.
1: Północna obwodnica Gorzowa z finiszem prac na rondzie Barlineckim i kolejnymi utrudnieniami od dziś, mówi Ewa Iwańska z Gorzowskich Inwestycji Miejskich.
5: W pierwszym etapie prac zamknięte zostaną około 2/3 ronda Barlineckiego, w tym fragment wlotu od ulicy Wyszyńskiego, to będzie połowa jezdni, oraz fragment ronda wraz z wlotami od ulicy Kamiennej i ulicy Wyszyńskiego od strony centrum.
1: Ruch w obrębie ronda Barlineckiego będzie sterowany ręcznie. To była prawda Antyradia.
0: Sponsorem audycji jest Bostik, producent kleju Mammut Glue i Gepard Glue.
1: Do 24 stopni ze sporą dawką słońca, choć przelotne opady także są możliwe. To pogoda na dziś. Jutro może padać przede wszystkim na południu Polski. Będzie przy tym od 15 stopni w Krakowie, przez 17 w Katowicach, 21 w Gdańsku, 23 w Warszawie, do 25 w Szczecinie.
0: Sponsorem audycji był Bostik, producent kleju Mammut Glue i Gepard Glue. Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: Aktywa w Antyradiu.
1: Coś mi się wydaje, że numer ma naprawdę może się podobać. Power i Emily Wolfin. Nówka sztuka na antenie Antyradia. Ciekawe, gdzie znajduje się w zestawieniu listy przebojów Turbotop. Sprawdźcie to na antyradio.pl w zakładce Turbotop. Mam nadzieję, że będzie wysoko, bo dziewczyna nie tylko jest producentką, wokalistką, autorką tekstów i kompozytorką muzyki, ale i także, za przeproszeniem, trzyma zespół za pysk, ponieważ nie to, że gra i śpiewa, to jeszcze projektuje tak zwane switche, pedały do gitar, efekty do gitar i basu, po to tylko, żeby zespół miał takie brzmienie, jakie ona w głowie sobie wymyśliła, więc jest prawdziwą liderką. Co z tego wyniknie? Mam nadzieję, że na Turbotopie będzie wysoko. Emil Wolfi, warto głosować.
0: Lokomotywa w Antyradiu.

0: Ozzy Osbourne Under the Graveyard. Teraz te jego utwory nabierają jeszcze większej wartości, trzeba przyznać. Miłe wspomnień czar. No tak, życie jest nieubłagane, bo znalazłem właśnie informację, że były perkusista AC/DC przechodzi na emeryturę. O kogo chodzi, zdradzę za kilka chwil. Zresztą też niebawem zajrzymy do muzycznej karty kalendarza.
1: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
2: Hey, what's up, it's Shannon.
3: And this is Sully from Godsmack.
4: Hey, this is Rob.
5: This is James from Metallica.
6: And I'm Lars, and you're listening to Anti-Radio.
7: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: najlepszy rok na świecie. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Castorama!
4: W teorii okazje na ogród się skończyły.
3: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
6: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
5: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
7: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
8: Już 29 sierpnia Polacy ruszą do walki o drużynowy Puchar Świata na żużlu. Nie czekaj, aż najlepsze miejsca znikną. 29 sierpnia Warszawa, PGE Narodowe. Kup bilet.pl. 2026 Bolfim Speedway World Cup Warsaw.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska. S.A.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: Od poniedziałku do środy mleko 3,2% stąd takie dobre, 1,49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna MK Cafe Premium Gold, kup jedno opakowanie, drugie gratis. Kaufland.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow!
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Ty plus słodkie chwile równa się owocowa przekąska w Carrefourze. Winogrona jasne 61% taniej. 4,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
11: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro. 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość, aż 25% rabatu na wybrane łóżka w dla spania. Wybierz swoje wymarzone łóżko i zyskaj 25% rabatu. Odwiedź salony dla spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
12: Po reklamie.
13: Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

T-Love, czwarte liceum ogólnokształcące. Dzisiaj, 24 sierpnia, dzień, w którym w studiu Rocklefield w Walii grupa Queen rozpoczęła nagrania do pewnego słynnego utworu. To wydarzyło się w 1975 roku. Freddie Mercury, autor z kompozycji, prowadził całą sesję nagraniową, pracując 12 godzin dziennie i nagrał ponad 180 osobnych ścieżek wokalnych. Oto finał końcowy.

0: płyta, która zapisała się złotymi zgłoskami w historii muzyki popularnej. Ale tak sobie myślę, słuchając razem z wami oddziału sprzed lat. Z tego co wiem, oddział oficjalnie nie zakończył swojego istnienia. I teraz jest pytanie, czy stać oddział zamknięty na to, żeby w dzisiejszych czasach pokazać światu jeszcze coś nowego, czy tylko pozostają nam wspomnienia? Kiedyś Edyta Bartosiewicz pokazała, co to znaczy cierpliwość fanów. I tutaj oddział też wystawia nas na solidną próbę. Ciekawe, doczekamy się czy nie?
1: Hi, I'm Roger Glover.
2: Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost.
1: Hey, it's Paul Stanley here and this is Ante Radio and I love Poland.
3: Gwiazdy rocka w Ante Radio. Ante Radio, najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
7: Wyprawka szkolna, o której marzy Twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe panele?
2: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
3: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: na Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziosła twojego dziecka za jedyne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Niskie ceny są codziennie.

0: do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z lady tradycyjnej filet z piersi kurczaka. 18,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Do euro przyjdź.
1: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po reklamie.
1: Antyradio.

0: Rodzice nie żyją, dziecko w szpitalu. Są zarzuty po wypadku w Krakowie. Fotoradary z poparciem narodu. Polacy są zdania, że pomagają. Jest zamówienie na kilka tysięcy wyrzutni piorun. Trafią do kilku krajów.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 15. Mieszko Drescher, zapraszam. Zarzuty za rozjechanie małżeństwa z małym dzieckiem w Krakowie. Chodzi o sobotnią tragedię, w której zginęli dorośli, a niemowlę trafiło do szpitala. Hubert B. ma odpowiedzieć za umyślne przekroczenie prędkości. Według biegłych jechał około 70 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 30. Odpowie też za nieumyślne spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym.
2: Przesłuchiwany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa.
0: Mówi prokurator Mariusz Boroń. Podejrzany tłumaczył, że stracił panowanie nad autem przez nierówną nawierzchnię. Przekonywał, że nie jechał za szybko. Grozi mu nawet 8 lat więzienia.
1: Prawda Antyradia.
0: Fotoradarom i odcinkowym pomiarom prędkości mówimy tak. Z badania Rankomat.pl wynika, że ponad 60% Polaków uważa, że taki system nadzoru pomaga, mówi Grzegorz Dymczyszak.
3: 46% uważa, że zwiększa bezpieczeństwo na drogach, a 43% wskazuje, że ogranicza agresywną i brawurową jazdę, a 34% widzi w nim sposób na ograniczenie liczby wypadków i kolizji.
0: Nie fotoradarom mówi 17% badanych, bo według nich to maszynka do robienia kasy. Reszta nie ma zdania.
1: Prawda Antyradia.
0: Kilka tysięcy wyrzutni piorun w drodze. Kontrakty zostały już podpisane w zakładach MESCO. W większości dotyczą dostaw dla naszego wojska, ale wyrzutnie trafią też na Litwę, Łotwę i do Norwegii. Sam sprzęt może być obsługiwany przez jedną osobę, służy do strącania wrogich samolotów, śmigłowców czy dronów.
1: Prawda Antyradia.
0: Połowa Polaków łapie technologiczną zadyszkę. Tylu z nas przyznaje, że nie nadąża za rozwojem sztucznej inteligencji.
4: Poczucie zostawania w tyle jest niezależne od wieku. Mają tak i najmłodsi, i seniorzy, i wszyscy pomiędzy. Click Meeting, Martyna Grzegorczyk.
5: Wyzwaniem staje się dziś nie samo AI, ale tempo zmian technologicznych. Wraz z rozwojem sztucznej inteligencji coraz ważniejsze stają się kompetencje cyfrowe i umiejętność świadomego korzystania z nowych narzędzi.
4: Bardziej ogarniają mężczyźni. Ponad 40% często czuje, że nie nadąża. Wśród kobiet to prawie 60%. Joanna Obuchowska, Antyradio.
6: Na kultura, Grzegorz Kornacki, zapraszam. To się nazywa mocny zestaw. Foo Fighters rozgrzeją publikę przed AC/DC. To niestety nie u nas, ale grzechem byłoby nie powiedzieć o takim wydarzeniu. Zespół Dave'a Grohla na jedną noc wcieli się w rolę supportu przed gigantami. 6 września w St. Louis w USA zastąpią w tej roli The Pretty Reckless. Konkurencja dla YouTube rodzi się w Chinach. Popularna w Azji platforma Bilibili szykuje się do rozszerzenia działalności na cały świat. Angielska wersja w drodze, rekrutacja pracowników trwa. Zenek rusza w trasę, ale nie ten, który stał się kością niezgody w Burtce Suflera, a ten kiedyś z Kabanosa. Zenek Grabowski, Welku Patasa, 1 października zagra w gdańskim Drizzly Grizzly i od tego się zacznie. Po drodze m.in. Warszawa, Łódź, Wrocław, Poznań, Kraków, Szczecin czy Bielsko-Biała, a finał pod koniec listopada w Białej Podlaskiej.
0: Pochmurno z przejaśnieniami w większości kraju, na wschodzie miejscami kropi, podobnie w zachodniopomorskiem. Na termometrach w granicach 22 stopni cieplej dziś nie będzie. Jutro podobna temperatura, ale więcej słońca. Całkiem rozpogodzi się pod koniec tygodnia. W piątek nawet 30 stopni na termometrach.
1: Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasper.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam.

0: Lokomotywa
1: nówka sztuka na antenie Antyradia. 10 over 10 i Royal Blood. Oj, jak tak słuchałem tego nagrania, to coś mi mówi, że w duecie się tego wygrać nie da. Zarejestrować w studiu oczywiście, ale na scenie będzie trudno. Wsłuchując się oczywiście w poszczególne partie, które zostały zarejestrowane na taśmie studyjnej albo w komputerze. Tego nie wiem, to wiedzą panowie z Royal Blood, ale mam nadzieję, że wpadną do Polski na jakiś koncert, na który będziemy także i was zapraszać i wtedy będziemy sprawdzać i przeglądać się temu i słuchać, czy utwory, które znamy z Antyradia, podobnie prezentują się na scenie. Tymczasem były perkusista AC/DC niestety przechodzi na emeryturę. Chris Slade, bo o nim mowa, stwierdził, że no, nie będzie robił z siebie pośmiewiska jakiego koledzy z branży. No i po prostu mówi stop, wystarczy. Już siły nie te, technika też nie ta, więc schodzi ze sceny na emeryturę. A warto wspomnieć, że zaczynał przygodę muzyczną w połowie lat 60. w zespole Toma Jonesa w latach 70. Pan Chris znalazł się w składach m.in. Manfred Mann at Band, z którym nagrał szereg albumów. Ale to nie wszystko. Współpracował także z Davidem Gilmourem, z zespołem Asia, także z Uriah Heep, ale największą sławę oczywiście przyniósł mu zespół AC/DC, w którym współpracował od 89 do 90 roku. No i potem jeszcze w trasie, w latach chyba 2015-2016. Będzie czego słuchać, będzie co powspominać. No a teraz w Rokomotywie w Antyradiu wspominamy truciznę Elisa Coopera.
0: Rokomotywa w Antyradiu.
1: Tomasz Kasprzyk, witam ponownie.

0: Spillways i gościnny udział Joe Elliotta z The Leopard Ghost za nami. Sporo przepięknej muzyki pojawia się dzisiaj w Lokomotywie w Antyradio i jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa. Zresztą Państwo także przypominają mi o pewnym perkusiście, o którym warto wspomnieć. A propos 24 sierpnia pamiętam i do tego tematu wrócę dosłownie za kilka chwil.
1: Hey, this is Tony from Papa Roach.
2: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
3: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antyradio. Destroy!
4: Gwiazdy rocka w Antyradio.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
6: a w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do

0: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

temu, kiedy ukazała się ta płyta, jechałem samochodem przez 16 godzin i miałem tylko tę płytę w odtwarzaczu. Znam ją na pamięć. Jeżeli ktoś jeszcze nie zna tego krążka Depeche Mode, to polecam uwadze, choć nie wątpię, że wśród słuchaczy Antyradia doskonale są tacy, którzy znają ten krążek, tak jak ja, na wylot. What in my shoes, fragment przepięknej płyty Depeche Mode sprzed lat. Ale właśnie, jeżeli chodzi o muzyczną kartę kalendarza, to dzisiaj mija rocznica, kiedy 24 sierpnia 2021 roku odszedł Charlie Watts, legendarny perkusista grupy The Rolling Stones, związany z zespołem od 1963 roku. Warto wspomnieć, że w 2016 roku Watts zajął 12 miejsce na liście 100 najlepszych perkusistów wszechczasów według magazynu Rolling Stone. Odszedł 24 sierpnia, jak mówiłem, 2021 roku w Londynie i jak pamiętam, miał 80 lat. Nieodżałowany Charlie Watts, wielbiciel polskich koni. No i oczywiście facet, który uwielbiał zwierzęta i nie tylko.

Światła miasta i dziwna wiosna. Fantastycznie ten utwór zaprezentowali na Poland Rock Festiwalu. Kto był, ten wie. Kto słuchał Antyradia też wie, bo transmitowaliśmy ten koncert, jak i wiele innych. 13 minut pozostało do godziny 16. Zamykamy dzisiejsze wydanie Lokomotywy latem w Antyradio. Zwracam jak zwykle jutro po godzinie 13, żeby nie było żadnych wątpliwości. A za chwilę para z głośników, natomiast ja zostawiam was w objęciach Guns N' Roses, albowiem w Antyradio klasyki rocka nigdy za wiele, więc ściskam. No i miłego popołudnia życzę z Antyradiem, bo oczywiście inaczej sobie tego nie wyobrażam. Do miłego, do jutra. Bye, bye.

0: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
1: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
2: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Uwaga, uwaga! Szukamy ambasadora lub ambasadorki antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas. W najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie, Spur. Słuchaj antyradia, a niebawem dowiesz się szczegółów. Master of Vegas nadchodzi! Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
0: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Już 29 sierpnia Polacy ruszą do walki o drużynowy Puchar Świata na żużlu. Nie czekaj, aż najlepsze miejsca znikną. 29 sierpnia Warszawa, PGE Narodowe. Kup bilet.pl. 2026 Bolfim Speedway World Cup Warsaw.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: Tamta to jest mega.
4: Mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Media Expert.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
8: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Tylko teraz tablet Oscalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: Wkrótce ma być jasne, czyje konkretnie dane wyciekły po ataku na firmę MyDoctor. Drogówka zapowiada masowe kontrole na koniec wakacji. Te były wyjątkowo gorące. Rekordy padły w wielu europejskich krajach.
4: Prawda Antyradia.
5: Minęła 16. Mieszko Drescher, zapraszam. Czy hakerzy mają Twoje dane? Dowiesz się najpewniej w tym tygodniu. Chodzi o wyciek danych z firmy MyDoctor, który dotyczy 19 milionów Polaków. Szczegóły, wbrew początkowym zapowiedziom Ministerstwa Cyfryzacji, jeszcze nie trafiły na rządową stronę. Dane wciąż zabezpiecza policja, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
6: I zaraz po tym zabezpieczeniu, w ciągu kilku godzin po załadowaniu do portalu Bezpieczne Dane, będzie możliwość sprawdzenia, czy nasze dane stały się przedmiotem tego ataku.
5: Również w tym tygodniu resort przedstawi propozycje zmian, które uszczelnią system i zabezpieczą nasze dane przed cyberatakami w przyszłości. Na własną rękę warto w razie czego zastrzec PESEL w mObywatelu.
4: Prawda Antyradia.
5: Masowe kontrole zapowiada drogówka na koniec wakacji. Ulica to nie tor wyścigowy, mówi Ewelina Stróżka z mazowieckiej policji.
7: Policjanci będą na pewno zwracać uwagę przede wszystkim na prędkość pojazdów, które poruszają się po drogach, na trzeźwość kierowców, ale też na sposób przewożenia pasażerów, przede wszystkim dzieci w pojazdach.
5: Od początku wakacji na drogach w Polsce zginęło ponad 250 osób.
4: Prawda Antyradia.
5: Ciepłe to było lato, nie zapomnimy go nigdy. Rekordy temperatur padły w wielu europejskich krajach, w tym w Polsce. Agencja AFP pisze o ponad 48 stopniach w miejscowości Orani na włoskiej Sardynii 19 lipca. U nas najgoręcej było w Słubicach, 40,5 stopnia pod koniec czerwca.
4: Prawda Antyradia.
5: Nie tylko Warszawa ma swoją stodołę. W Chorzowie też jest i to taka z prawdziwego zdarzenia, po dziadku, ale zaaranżowana na rockowo. W piątek i sobotę odbędzie się w niej Barn Stage Festival. Na scenie wystąpią młode zespoły grające rock, indie i alternatywę.
8: Stodoła jest nawet wyplakatowana, można powiedzieć, fragmentami różnych zinów i czasopism rockowo-metalowych. Z roku na rok forma tego festiwalu jest coraz bardziej profesjonalna.
5: Mówili Maciej Zieliński z Ratusza oraz Tymon Kiełbasa, twórca festiwalu. To już trzecia edycja Barn Stage Festival.
9: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
5: Pochmurno z przejaśnieniami w większości kraju, na wschodzie miejscami kropi, podobnie w zachodniopomorskim. Na termometrach w granicach 22 stopni, cieplej dziś nie będzie. Jutro podobna temperatura, ale więcej słońca, całkiem rozpogodzi się pod koniec tygodnia. W piątek nawet 30 stopni na termometrach.

0: pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
2: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: Dzień dobry wieczór Państwu. Para z głośników nadaje. Tomasz Ambrożo Bertyn, kapitan druga połówka, czyli prowadzący drugiej klasy, melduje się na posterunku do godziny 20 w Antyradiu. Będę mówił do Was z głośników. No, u nas tutaj, wiadomo, przeprowadzka,

darami anatomicznymi. Jeśli chodzi o dary anatomiczne i dary losu, to ja dla was nie mam nic, ale mam porcję najlepszego, najbardziej smakowitego rocka. To teraz gramy The Smashing Pumpkins Today.

0: Muszę wam powiedzieć, że ja mam palce oblizane już do krwi, bo to jest numer paluszki lizać absolutnie. Judas Priest, You've Got Another Thing Coming w parze z głośników w Antyradiu. 23 minuty po godzinie 16. Popołudnie trwa i trwa mać, a tymczasem Hitster, słuchajcie. Seria muzycznych gier imprezowych, które zamieniają spotkanie ze znajomymi we wspólną zabawę przy największych hitach. To jest coś, co można wygrać w naszym konkursie jeszcze w tym tygodniu. Zgłaszajcie się na antyradio.pl, tam wbijajcie, tam poszukajcie zakładki konkursy, no i zgłaszajcie się, ponieważ można wygrać, no właśnie, przede wszystkim świetną grę, która umili wam czas w długie jesienne i zimowe wieczory, a te zbliżają się nieubłaganie, a do tego można powalczyć o tysiaka, 1000 zł w żywej gotówce do wydania, tak jak sobie stryjenka winszuje, na najbardziej rockową, odjechaną domówkę z antyradiem. Już za kilka chwil kolejny finał, zobaczymy, czy komuś uda zgarnąć się kasę, także zostańcie z nami, za chwilę również The Offspring i Hit That.
1: Hi, this is Jack White.
2: Hello, this is Mark Murphy.
3: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem programu były Militaria.pl.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość, aż 25% rabatu na wybrane łóżka w dla spania. Wybierz swoje wymarzone łóżko i zyskaj 25% rabatu. Odwiedź salony dla spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
12: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Strachy na lachy w Antyradio. Statki nie widzisz, stawki. Polska klasyka rocka jest dobra, bo jest dobra i polska. No a teraz czas, żeby ktoś z was zagrał z nami o grę planszową Hitster Rock i do 1000 zł na szaloną, najlepszą rockową domówkę.
1: Sponsorem konkursu jest TM Toys, polski dystrybutor gry Hitster Rock. Domówka hitster.pl.
0: Hitster to seria muzycznych gier imprezowych, które zamienią spotkanie ze znajomymi we wspólną zabawę przy największych hitach. Zależnie od edycji, gracze rozpoznają utwory i wykonawców, określają lata lub dekady, układają piosenki na osi czasu albo wykonują zadania w postaci muzycznego bingo. Gra łączy muzykę, emocje, rywalizację i nostalgię i pomaga rozkręcić każdą domówkę. Zadanie konkursowe było proste. Opisz swój pomysł na najlepszą domówkę. Zgłoszenia przyjmujemy na stronie antyradio.pl w zakładce konkursy. Najbardziej kreatywne zgłoszenia są przepustką do gry na antenie. No to gramy, dzwonimy do Grzegorza.
2: Tak, słucham.
0: Tomasz Ambroży, Obertyn, Antyradio. Dzień dobry, cześć Grzegorzu.
2: Cześć.
0: Co tam, masz jakieś plany związane z domówką rockową?
2: Nie, no ale jeżeli pomożecie, to może kiedyś.
0: No właśnie w tej sprawie dzwonię. Słuchaj, powiedz przede wszystkim, żeby formalności stało się zadość, bo pisałeś do nas w sprawie konkursu, snułeś wizję swojej domówki, jak ona by wyglądała?
2: No napisałem, że na najlepszą domówkę to wystarczą po prostu ludzie i nic więcej specjalnie nie trzeba, wystarczy zamówić jakąś pizzę, puścić muzyczkę, tylko problem jest z zorganizowaniem tych ludzi i czasami trzeba ich drobnym kłamstewkiem zachęcić, żeby do nas wpadli po prostu.
0: Albo czym innym zwabić. No i bardzo dobrze, gratulacje. Słuchaj, wygrałeś grę Hitster, to po pierwsze. No a teraz jeszcze możesz powalczyć o 1000 zł w żywej gotówce na zorganizowanie twojej domówki marzeń z Antyradiem, ma się rozumieć. To co, gotów do walki?
2: No gotów.
0: Słuchaj, dobrze, 5 pytań przed tobą, każde punktowane za 200 zł. Zobaczymy, ile uda ci się zgromadzić. Walczymy. No to uwaga, pierwsze pytanie. Który zespół wydał w 1994 roku krążek Super Unknown z utworem Black Hole Sun?
2: Black Hole Sun nagrali Matko Kochana. Dire Straits?
0: Nie ma takiego zespołu Matko Kochana, to po pierwsze. I nie Dire Straits, tylko Soundgarden. No nic, dobrze. Pierwsze koty za płoty. Drugie pytanie. Który zespół w 1999 roku wydał płytę Californication z piosenką o tym samym tytule?
2: Red Hot Chili Peppers.
0: Brawo! 200 zł wędruje do ciebie, ale to nie jedyne pieniądze, które dzisiaj możesz wygrać. Pytanie trzecie z pięciu. Kto w 1969 roku zagrał na legendarnym festiwalu Woodstock słynną wersję amerykańskiego hymnu na gitarze elektrycznej?
2: Na Woodstocku Sinatra.
0: Frank Sinatra, z tego co pamiętam, gitarą jakoś bardzo nie władał i chyba nie było go na Woodstocku. Nie, to nie jest poprawna odpowiedź. To był Jimi Hendrix.
2: Jimmy?
0: No Jimmy, dobra. Jimmy. Słuchaj, czwarte pytanie. Gotów?
2: Gotów.
0: Który brytyjski zespół wydał w 1972 roku przełomowy album Machine Head z utworem Smoke on the Water?
2: Deep Purple.
0: Bardzo dobrze. Kolejne, drugie pytanie, na które udzieliłeś poprawnej odpowiedzi, więc masz już 400, a możesz mieć 6, jeśli odpowiesz na ostatnie, piąte pytanie. To co? Który zespół w 1971 roku wypuścił na rynek słynny album LA Woman z utworem Riders on the Storm?
2: The Doors.
0: Jesteś pewien?
2: W sumie to nie, ale tak mi się wydaje.
0: No i bardzo dobrze, bo to nie ma znaczenia, czy jesteś pewien, czy nie. To jest poprawna odpowiedź. Gratulacje! Wygrałeś 600. Cieszysz się?
2: Bardzo, dzięki wielkie.
0: Super. Kogo pozdrawiamy?
2: Wszystkich kumpli z pracy, którzy na pewno mnie teraz na drugiej zmianie słuchali.
0: A co robisz? Gdzie pracujesz? Czym się zajmujecie?
2: Ja pracuję w firmie zajmującej się regeneracją części samochodowych, tak żeby nie trzeba kupować nowych Chińczyków, my naprawiamy stare.
0: Oj, bardzo fajnie, to ja się przy okazji może do ciebie zgłoszę. Pozdrów wszystkich kumpli, gratulacje raz jeszcze, trzymaj się, dzięki.
2: Dzięki wielkie, na razie.
1: Sponsorem konkursu był TM Toys, polski dystrybutor gry Hitster Rock. Domówka hitster.pl.
0: Jeśli chcecie powalczyć o Tysiaka i grę Hitster, zgłaszajcie się na antyradio.pl. A teraz Aerosmith i Ragdoll.

0: Niczym gwizdek na boisku. Engel od zespołu Rammstein. Słuchacie parę z głośników w Antyradio. Tomasz Ambroż Obertyn na posterunku. Za chwilę prawda Antyradia. No a tymczasem złapcie siebie albo koleżankę, kolegę za ontologiczny status, ponieważ już za chwilę świeże, niczym poranna chlebowość, doniesienia na temat profesor Mróz Gorgoń.
1: Cześć, Janusz Panasewicz, Ladybug.
2: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
3: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Teraz sok tłoczony Bracia Sadownicy, różne rodzaje, tylko 4,49 za butelkę 750 ml. A jogurt Mlekowita, typ grecki, tylko 2,99 za opakowanie 400 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dalmayer Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
14: Do euro przyjdź.
13: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
0: Po reklamie.
13: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
15: Areszt dla podejrzanego o wypadek, w którym zginęły dwie osoby w Krakowie. Kości wystawały z ziemi, upiorne znalezisko w Łodzi. Rodzice są na tak w kwestii zakazu smartfonów w szkołach.
13: Prawda Antyradia.
15: Minęła 17. Mieszko Drescher, zapraszam. Jest areszt dla podejrzanego o śmiertelny wypadek w Krakowie. Chodzi o potrącenie małżeństwa z małym dzieckiem. Zginęli dorośli, a niemowlę walczy o życie w szpitalu. Jak mówiliśmy wcześniej w Prawdzie Antyradia, do tragedii doszło w weekend. 26-letni Hubert B. ma odpowiedzieć za nieumyślne spowodowanie wypadku. Nie był wcześniej karany, był trzeźwy w chwili zdarzenia. Grozi mu do 8 lat odsiadki.
13: Prawda Antyradia.
15: Będzie śledztwo po upiornym znalezisku w Łodzi. Jeden z mieszkańców znalazł wystające z ziemi kości. Było to wprawdzie na starym cmentarzu, ale szczątki powinny być raczej w grobie, a nie obok. Stąd działania prokuratury będą dotyczyć znieważenia zwłok. Grozi za to do 2 lat więzienia.
5: Prawda antyradia.
15: Zakaz telefonu w szkole? Rodzice są na tak. 2/3 popiera zmianę przepisów. Liczą na poprawę koncentracji dzieciaków i więcej kontaktów twarzą w twarz. Ale to w szkole.
11: W domach jednak zasady są mniej jednoznaczne. Tylko co 5 rodzic ma jasno ustalone reguły korzystania z telefonu, tabletu czy internetu. 40% rodziców dostosowuje je do sytuacji, a około co 10 przyznaje, że dziecko korzysta z urządzeń bez ograniczeń.
15: Mówiła Milena Malinowska z Empiku. W sumie rodzice chcieliby, żeby państwo zrobiło to za nich. 2/3 jest za wprowadzeniem ograniczeń w dostępie do mediów społecznościowych.
5: Prawda antyradia.
15: Nie żyje generał Mirosław Różański, były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych. Był jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich dowódców ostatnich dekad. Wspominał go wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
16: Generał Mirosław Różański odszedł dzisiaj po długiej, ciężkiej chorobie. Do końca swych dni współtworzył siłę Wojska Polskiego, odporność sił zbrojnych i siłę Rzeczpospolitej. Proszę wszystkich o powstanie, uczczenie pamięci generała broni, senatora Rzeczpospolitej Mirosława Różańskiego.
15: Różański był senatorem klubu Nowa Polska Centrum oraz szefem Senackiej Komisji Obrony. Miał 63 lata.
17: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
15: Deszczowo na Pomorzu, Mazurach i na Mazowszu. Chmurzy się głównie na wschodzie, jutro nieco więcej słońca niż dziś, temperatura podobna. W kolejnych dniach coraz pogodniej, a w piątek nawet 30 stopni. Jednak na weekend pogoda najpewniej znów się zepsuje, szczególnie na zachodzie, tam niewykluczone ulewy.

0: instalacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.
2: Sponsorem audycji jest Bostik, producent kleju Mammut Glue i Gepard Glue.

0: Na potęgę posępnego czerepu mocy przybywaj, mam władzę. The Legend of Eternia w parze z głośników. 10 minut po godzinie 17 słuchacie Antyradia. Już za kilka chwil kalambur dźwiękowy w konkursie Ostatni będą pierwszymi. No a teraz złapcie się za ontologiczny status, ponieważ mamy łamiącą wiadomość ze świata holistycznego ekosystemu relacyjności. Profesor Mróz Gorgoń wystąpi na Campus Polska Rafała Trzaskowskiego, donosił rano portal Donald.pl. Pani Mróz Gorgoń zasłynęła czarnymi okularami w grubej oprawie, tworzeniem pseudonaukowej nowomowy do opisywania prostych zjawisk, no a po skandalu z raportem pełnym błędów i konfabulacji złożyła dymisję, zwalając winę na hejt i przesuwając tym samym granice tupetu. No i fajno, z Trzaskowskim będzie jej po drodze. Wykład będzie nosił tytuł Chlebowość ontologicznego statusu jednodniowej prezydentury w odczuciu sensu bytowania aparatury emocjonalno-pojęciowej. No, oszczędzę wam słuchania całości, będzie o tym, że chleb i niektóre stanowiska w rządzie na drugi dzień smakują gorzej.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: Aktualizacja tego newsa. Pani Mróz Gorgoń jednak nie wystąpi, a szkoda, bo chciałoby się posłuchać. A teraz gramy. U2, Where the Streets Have No Name.

0: Polaków, portret własny w antyradiu, wykonany bez użycia sztucznej inteligencji i może z punktu widzenia naszej tradycyjnej chlebowości nieco czerstwy, ale wciąż boleśnie. Czasami aktualny. Kult i Polska za nami, a przed nami kalambur dźwiękowy w konkursie. Ostatni będą pierwszymi. Waszym zadaniem jest odgadnąć, jaka piosenka zagra dzisiaj na koniec pary z głośników. Tytuł tej piosenki zaklęty jest w kalamburze dźwiękowym. Właśnie trzeba kombinować, odgadywać i dzwonić 321-321-600, a do wygrania jest stosunkowo udane pożycie w Alkowie oraz t-shirt antyradia. Jak dzwonicie, pamiętajcie, żeby zostawić na miarę do siebie, żeby można było oddzwonić. No to uwaga, jesteśmy gotowi. Oto kalambur dźwiękowy.
1: Z każdym innym i z rogami, jeśli będzie trzeba, nie ma nic.
2: Miłość to nie pluszowy misia, ani kwiaty, to też nie diabeł.
0: I taka piosenka zagra na koniec pary z głośników. Jeśli już wykoncypowaliście, jaki to tytuł, to dzwońcie 321-321-600. Na wszelki wypadek jeszcze raz puszczam kalambur.
1: Z każdym innym i z rogami, jeśli będzie trzeba, nie ma nic.
2: Miłość to nie pluszowy miś, ani kwiaty, to też nie diabeł.
0: Stosunkowo udane pożycie w Alkowie oraz t-shirt antyradia. Do wygrania czekam na wasze telefony. Tak bawimy się do godziny 20, a już za chwilę Manam i Nie poganiaj mnie.
3: Mówi dla państwa Lech Janerka.
4: Hey guys, this is Sharon from Wooden Station.
5: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Antiradio, the best rock station in Poland.
6: Gwiazdy rocka w antyradiu.
7: Sponsorem audycji był Bostik. Producent kleju Mammut Glue i Gepard Glue.
6: Antyradio. Najlepsze.

0: Reklama.
1: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
3: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
2: Koniec lata? Nie!
4: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAK Emzum! 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No! I tak przyspiesza się z GAK!
5: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
4: Odwiedź najbliższy salon GAK. Oferta limitowana. Szczegóły na gakgroup.pl.
6: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
7: Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
8: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
7: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
8: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz2trzydrukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
7: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
8: Dokładnie, bo na raz2trzydrukuj.pl liczy się twoje biuro.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość, aż 25% rabatu na wybrane łóżka w dla spania. Wybierz swoje wymarzone łóżko i zyskaj 25% rabatu. Odwiedź salony dla spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
5: Po reklamie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Oberta.

0: O tym, że ludzie są jacyś dziwni, śpiewał James Douglas Morrison, a na wszystkie bóle egzystencjalne mamy dla was porcję rockowych informacji.
1: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.
2: Tym razem skoncentrujemy się na czwartym studyjnym krążku Briana Adamsa, wydanym w listopadzie 1984 roku. Był to pierwszy kanadyjski album, który sprzedał się w ponad milionie kopii w Kanadzie. Z albumu ukazało się 6 singli: Run to You, Somebody, Heaven, Summer of 69 czy It's Only Love. Wszystkie znalazły się w pierwszej 15 listy Billboard. Co ciekawe, album też znalazł się w pierwszej 50 największych krążków heavy metalowych wszechczasów i został także uznany za jeden z 10 najlepszych kanadyjskich albumów wszechczasów. Z pewnością tłustym drukiem zapisał się w historii muzyki popularnej w ogóle. Jego tytuł to Reckless. Fragment z tego krążka przed nami. Brian Adams.
1: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.

0: Fenomenalnie słucha się tego kawałka w drodze. Antyradio jest domem najlepszej klasyki rocka na świecie i wszystkie drogi prowadzą do Antyradia. Komu? Bo idę do domu, tylko u nas, tylko w parze z głośników można wygrać stosunkowo udane pożycie na wieczór oraz t-shirt Antyradia. W konkursie ostatni będą pierwszymi. Kalambur dźwiękowy, za chwilę przypomnę, w nim zaklęty jest tytuł piosenki, tytuł po angielsku piosenki, która zagra na koniec parę z głośników. Waszym zadaniem jest odgadnąć, co to za numer. 321-321-600. Uwaga, przypominam, kalambur.
1: Z każdym innym i z rogami, jeśli będzie trzeba, nie ma nic.
2: Miłość to nie pluszowy miś, ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty.
0: No i o co chodzi? 321-321-600. Czekam na wasze propozycje.
3: Halo? Czy chodzi o utwór All You Need Is Love Beatles?
0: Nie, tym razem nie chodzi o ten kawałek. Halo, dzień dobry, 321-321-600.
3: Wydaje mi się, że dzisiejszy kalambur to będzie Whitesnake, Here I Go Again.
0: No niestety nie, a myślałem, że będzie proste. Jeśli chcecie zgarnąć stosunkowo udane pożycie, dzwońcie, 321-321-600.
4: Hey, this is Mike from Royal Blood.
5: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
6: Hi, I'm Jack White.
7: And I'm Brendan Benson.
8: We're the Raconteurs and you're listening to Antyradio.
9: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przy.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Koniec lata? Nie!
4: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAG M-Zoom! 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No! I tak przyspiesza się z GAG!
5: Teraz M-Zoom w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
4: Odwiedź najbliższy salon GAG. Oferta limitowana. Szczegóły na gaggroup.pl.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dalmayer Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
11: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
7: Sprytnie.
11: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Rozkręć najlepszą rockową domówkę z antyradiem i hitsterem. Wygraj 1000 zł na organizację epickiej imprezy oraz grę muzyczną Hitster Rock. Baw się przy największych rockowych hitach. Wejdź na antyradio.pl i opisz swój pomysł na genialną domówkę. Słuchaj antyradia, odpowiedz na 5 pytań i zaproś sprawdzoną ekipę. Rozkręć najlepszą imprezę z Hitster Rock i antyradiem. Sprawdzone przepisy na idealną domówkę zapewnia Hitster Rock. Domówka hitstera.pl.
17: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
18: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
19: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
20: Wciąż bez przełomu w poszukiwaniach sprawców śmiertelnego pobicia w Krakowie. Policzone zostało, kto i dlaczego decyduje się na potomstwo. Chorujemy rzadziej, ale dłużej. ZUS z podsumowaniem.
2: Prawda Antyradia.
20: Minęła 18. Mieszko Drescher, zapraszam. Sprawcy śmiertelnego w skutkach pobicia poszukiwani. Zmarł 36-latek powiązany ze środowiskiem kibiców Hutnika Kraków. Teraz policja publikuje wizerunek jednego z mężczyzn, który może być zamieszany w sprawę. Na razie zatrzymano 9 osób. Wszystkie zostały wypuszczone.
21: Nie było wystarczających dowodów potwierdzających ich udział w tym pobiciu.
20: Mówi prokurator Mariusz Boroń. Sprawcy mają być związani ze środowiskiem kibiców Wisły Kraków.
1: Prawda Antyradia.
20: Nie tylko ekonomia decyduje o tym, czy Polacy decydują się na dziecko. Z badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że znaczenie ma podejście do życia. Ci, dla których plany na przyszłość wiążą się z rozwojem osobistym, częściej uwzględniają w nich dziecko. PIE dr Katarzyna Dębkowska.
3: Ci, którzy w pierwszej kolejności chcieli ustabilizować życie, uporządkować finanse, pracę czy mieszkanie, odkładali decyzję o dziecku na później. Nie dlatego, że nie stać ich na dziecko w sensie finansowym, ale dlatego, że dziecko postrzegali jako kolejne źródło niepewności.
20: To, że pojawi się dziecko, jest bardziej prawdopodobne u par, które mają podobne podejście do życia.
1: Prawda Antyradia.
20: Posiadanie dzieci albo opieka nad nimi kłócą się z planami na picie. Jest akt oskarżenia dla nauczycielki, która w stanie upojenia zajmowała się małoletnimi uczniami. Chodzi o wybryk z jednej ze szczecińskich podstawówek z początku roku. 60-latka przyznała się do winy, grozi jej nawet 5 lat odsiadki.
1: Prawda Antyradia.
20: Chorujemy rzadziej, ale dłużej. ZUS podsumował pierwsze półrocze 2026 roku. Ze statystyk wynika, że rzadziej zgłaszamy się po zwolnienia lekarskie, ale jak już, to bierzemy je na dłużej.
22: Polacy biorą coraz więcej zwolnień lekarskich, które trwają od 11 do 30 dni. Zmieniają się także choroby. ZUS Beata Kopczyńska.
23: Maleje liczba zwolnień na sezonowe infekcje czy COVID-19, natomiast schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego, zaburzenia psychiczne oraz urazy to najczęstsze przyczyny wystawiania SLA.
22: Ze statystyk wynika także, że kobiety chorują częściej. Paulina Kozioł, Antyradio.
24: Pełna kultura, Grzegorz Kornacki, zapraszam. Rekord Spidermana. Rekord na poziomie przekraczającym dotychczasowe możliwości filmów o superbohaterach. Spiderman Całkiem Nowy Dzień obejrzało w Polsce już ponad 2 miliony widzów. Dotąd najlepszy pod tym względem był film Avengers Koniec Gry. Miał jednak niecałe 1 900 000 oglądających. Nowy Spiderman zarobił na całym świecie prawie 2 400 000 000 dolarów. The Dark Side of the Moon wróciło na szczyt listy najlepiej sprzedających się rockowych winyli w Polsce. To rzecz jasna płyta Pink Floyd. Na drugiej pozycji w gitarowej kategorii Toxicity System of a Down. Na trzecim znów Pink Floyd Wish You Were Here. Czwarta pozycja należy do Mysłowic i Miłości w czasach popkultury, a najlepszą piątkę zamykają znów Pink Floyd z The Wall. Jeśli chodzi o wszystkie nośniki fizyczne, najlepiej w rockowej kategorii sprzedają się Stonesi i ich Foreign Tongues.
25: Sponsorem programu są Militaria.pl.
20: Deszczowo na Pomorzu, Mazurach i na Mazowszu. Chmurzy się głównie na wschodzie. Jutro nieco więcej słońca niż dziś. Temperatura podobna. W kolejnych dniach coraz pogodniej, a w piątek nawet 30 stopni. Jednak na weekend pogoda najpewniej znów się zepsuje, szczególnie na zachodzie. Tam niewykluczone ulewy.
25: Sponsorem programu były Militaria.pl.
26: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Oberek.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Jeżeli chodzi o rocka, to nawiązań do literatury, klasyki literatury trochę jest, między innymi Wilk Stepowy, a tym razem Stowarzyszenie Umarłych Poetów na antenie Antyradia i kawałek Cold. Fantastyczny numer. Skoro już o Stowarzyszeniu Umarłych Poetów mowa, to czas teraz na odrobinę brytyjskiego czarnego humoru, rodem, no powiedzmy, z Monty Pythona. Uniwersytet Harvarda, słuchajcie, zapłaci 53 miliony dolarów w ramach ugód z rodzicami pokrzywdzonymi przez niejakiego Cedrica Lodge'a, byłego szefa harvardzkiej kostnicy. Ciała oraz ich fragmenty przekazane uczelni w celach stricte naukowych sprzedawał ten wiarołomny pracownik mortuarium różnej maści szemranym nabywcom. Przedstawiciele uczelni połączą się na webinarze z poszkodowanymi, gdzie potwierdzą, że działania Lodge'a były moralnie naganne i zaprezentują zmiany wprowadzone w programie darów anatomicznych. No, po całej tej aferze uniwersytet faktycznie dostaje bardzo niewiele darów losu. Ich liczbę można by podsumować łacińskim anatomicznym terminem cuius nicus.
2: Albo cut wielgus. A co jest śmiesznego w cut wielgusie?
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Nic. The Eagles, Hotel California. Już teraz czas rozgrzać swoje członki anatomiczne ciepłym powiewem klasyki rocka.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: No, Antyradio przeprowadza się, co zresztą możecie śledzić na naszych mediach społecznościowych. Tam znajdziecie relacje z tego galimatiasu, który się tu obecnie dzieje. I tak faktycznie człowiek się czuje trochę, jak przychodzi do roboty. I stand alone. No bo już biurka zabrali, komputery zabrali, ale na szczęście jeszcze jakoś udaje się nadawać. Tomasz Ambroży, Obertyn, prowadzący drugiej klasy. Jestem z wami do godziny 20. Już za kilka chwil Lady Punk i kryzysowa narzeczona. Będzie również My Morning Jacket. No a tymczasem jeszcze wiadomości z przedostatniej chwili. Dziesiątki tysięcy Rosjan w popłochu opuszczają swoją ukochaną ojczyznę. Wszystko to w związku z pogłoskami o możliwej nowej fali mobilizacji po wrześniowych wyborach do tak zwanej, za przeproszeniem, Dumy Państwowej. The Moscow Times informujący o sprawie podaje, iż Rosjanie mają uciekać do Gruzji. Podobno tak chyżo umykają do krainy Chaczapuri, że aż tworzą się korki na granicy. No, turyści zapewne. Pewno marzą im się w czasy pod gruszą. Na froncie w Ukrainie też często lądują pod gruszą, tyle że najczęściej kilka metrów pod gruszą.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
3: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
4: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters and you are listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Uwaga, uwaga! Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas, w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie, Spurs. Słuchaj Antyradia, a niebawem dowiesz się szczegółów. Master of Vegas nadchodzi! Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
0: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
7: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
13: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
14: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
15: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
16: Ale jesteś zadowolony.
17: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
16: Aha.
17: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
16: Wow.
17: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
16: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
18: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
19: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
20: Ubezpieczenie samochodu w banku?
21: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
22: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość, aż 25% rabatu na wybrane łóżka w dla spania. Wybierz swoje wymarzone łóżko i zyskaj 25% rabatu. Odwiedź salony dla spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
23: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
24: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
23: Pieskie życie ma smak!
24: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
25: Po reklamie.
26: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Oberty.

0: Absolutnie uwielbiam ten kawałek. My Morning Jacket i Squid Ink w parze z głośników w Antyradiu. No, kochani, tylko u nas jest szansa, żeby wywalczyć sobie stosunkowo udane pożycie na wieczór, czyli powodzenie walkowie. Nigdzie indziej w eterze nie zgarniecie tego typu nagrody, także warto powalczyć, warto rozwiązać nasz kalambur dźwiękowy, bowiem w nim zaklęty jest tytuł piosenki, która zagra dzisiaj na koniec pary z głośników. Konkurs ostatni, będą pierwszymi, skupcie się bardzo uważnie, pokombinujcie, rozmasujcie szare komórki, na pewno odgadniecie, o jaką piosenkę chodzi. Przypominamy, kalambur.
1: Z każdym innym i z rogami, jeśli będzie trzeba, nie ma nic.
2: Miłość to nie pluszowy misiań kwiaty, to też nie diabeł rogaty.
0: I o co może chodzić? Dla ułatwienia, piosenka, która zagra na koniec pary z głośników, jest w języku angielskim. 321-321-600.
3: Cześć, tutaj Marcin z Łodzi. Kalambur to Sympathy for the Devil Rolling Stonesów?
0: No, niestety nie. Myślałem, że będzie proste, a wcale takie proste nie jest, ale na pewno ktoś z was odgadnie. 321-321-600. Dzwońcie, jeśli chcecie mieć udany stosunek. Znaczy stosunkowo udane. Pożycie dzisiaj walkowie i t-shirt Antyradia. A tymczasem Foo Fighters i Learn to Fly.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Po tej porze dnia na nogi może postawić tylko Meta i to mamy dla was i to w dużej ilości w Antyradiu. Tutaj gramy najlepszego rocka na świecie, to Screaming Suicide. Jeśli chodzi o stosunkowo nowe piosenki, o nowości od Metaliki, to ten kawałek jest absolutnie na mojej top liście i jeszcze Lux Eterna. No a jeśli są po drugiej stronie głośników jacyś fani Metaliki, a wiem, że są, to słuchajcie nas bardzo uważnie. Początek września to dla waszych dzieci czas początku szkoły, a dla was czas sprawdzianu wiedzy dotyczącej Metaliki, albowiem szukamy największego mistrza wiedzy o mecie, który będzie reprezentował Antyradio na historycznym wydarzeniu, czyli koncercie Metaliki w Sphere, jednej z najnowocześniejszych i najbardziej widowiskowych sal, jakie można sobie tylko wymarzyć. Będziemy mieli dla was bilety na to wydarzenie. Nie wyobrażam sobie, żebyście nie chcieli wziąć udziału w tym konkursie. Także cały wrzesień trzeba bardzo uważnie słuchać Antyradia. Co się wydarzyło na koncercie Metaliki w Vegas, zostaje na koncercie Metaliki w Vegas. Chcecie tam się wybrać? No to koniecznie słuchajcie Antyradia. Black Sabbath już za chwilę i Paranoid. Wrócimy również do naszego kalamburu dźwiękowego.
2: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
3: Hey, what's up everybody, this is Danny Shula from Biohazard.
4: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Reklama. Już 29 sierpnia Polacy ruszą do walki o drużynowy Puchar Świata na żużlu. Nie czekaj, aż najlepsze miejsca znikną. 29 sierpnia Warszawa, PGE Narodowe. Kup bilet.pl. 2026 Bolfim Speedway World Cup Warsaw. Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie. Po reklamie.
1: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Oberty.

0: Fenomenalny kawałek The Afghan Whigs, My Lover, w parze z głośników w Antyradio, dziś 6 minut po godzinie 19. Jeśli chcecie wygrać stosunkowo udane pożycie na wieczór w Alkowie oraz t-shirt Antyradia do uprawiania miłości albo do uprawiania joggingu, jak sobie stryjenka winszuje, no to musicie uważnie słuchać programu od deski, do samego końca. Konkurs ostatni będą pierwszymi. Za chwilę przypomnę kalambur dźwiękowy. W nim zaklęty jest tytuł piosenki, która zagra na koniec. Wasze zadanie to odgadnąć ten tytuł. No a teraz news z cyklu Skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą. Rzecznik Praw Obywatelskich, słuchajcie, skierowała do sądu wniosek o uwzględnienie skargi artysty Taco Hemingwaya na ocenzurowanie jednej z jego piosenek przez głównego inspektora farmaceutycznego. Chodzi o utwór Zakochałem się pod apteką, w którym Taco rapuje idę rano po sol... Stoi postać i głowa jest w dymie. Zdaniem głównego inspektoratu farmaceutycznego utwór zawierał reklamę leku. W wyniku tej decyzji piosenka dostępna była w ocenzurowanej wersji. No, w najbliższej przyszłości GIF zajmie się także słowami polskiego hymnu. Dał nam przykład Bona... Czy nie doszło do niedozwolonej reklamy napoju wyskokowego?
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: The Who, My Generation, już teraz.

0: Polacy nie gęsi i swój język rock'n'rolla mają, a ten język był tworzony między innymi przez takich twórców jak Perfect, klasyka rocka, Polska Idź Precz w parze z głośników, 22 minuty po godzinie 19. Już za chwilę nasi sąsiedzi zza Odry, zespół Rammstein, razem z nimi wybierzemy się do Ameryki. Będzie również AC/DC, charadniemy sobie w gałę.
1: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
2: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
3: Hello everybody, Max Cavalera here, Soulfly, and you listen to NT Radio.
4: Gwiazdy rocka w NT Radio. NT Radio, najlepszy rock na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Uwaga, uwaga! Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas. W najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie, Spurs. Słuchaj Antyradia, a niebawem dowiesz się szczegółów. Master of Vegas nadchodzi! Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy i Harry Potter. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obecki.

Hymn wszystkich, którzy po robocie lubią sobie haratnąć w gałę AC/DC i Playball w parze z głośników, to nie jest odpowiedź na dzisiejszy kalambur dźwiękowy. W konkursie ostatni będą pierwszymi. A co jest odpowiedzią na tenże kalambur i jak można zgarnąć stosunkowo udane pożycie na wieczór? No, już za chwilę, za minutkę, za momencik wszystko będzie jasne. Słuchajcie pary z głośników do samego końca, teraz Red Hot Chili Peppers i Other Side.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Ostatni będą pierwszymi. Czas na rozwiązanie naszego konkursu. Przypominamy, kalambur dźwiękowy.
2: Z każdym innym i z rogami, jeśli będzie trzeba, nie ma nic.
3: Miłość to nie pluszowy miś ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty.
1: A oto rozwiązanie.

0: Brawo, proszę Państwa, brawo, brawo, brawo. Każdy, kto odpowiedział na konkurs Ostatni będą pierwszymi na nasz Radio Kalambur, ten odbiera teraz albo potem stosunkowo udane pożycie na wieczór. No a ta osoba, która zadzwoniła jako pierwsza, dostanie jeszcze merch antyradia. Kolejny konkurs Ostatni będą pierwszymi jeszcze w parze z głośników na pewno się pojawi. Po mnie, po godzinie 20 zaraz będzie ciemno. Audycja, na którą z pewnością czekacie, Jurek Owsiak jak zwykle w antyradiu. Ja natomiast, Tomasz Ambroży Obertyn, bardzo dziękuję Wam za to upojne popołudnie i wieczór. Wracam do Was jutro tradycyjnie w parze z głośników od 16 do 20. Adios, Buenos Aires. Trzymajcie się, bawcie się niegrzecznie. Buźka, pa!
1: Cześć, tutaj Artur Rojek.
2: Hey, this is Amy Lee.
3: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio.

0: autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Powrót do szkoły nie musi być męką. Stwórz ilustrację ulubionej piosenki i zgarnij keyboard na Back to School. Do wygrania 10 instrumentów marki Casio. Szczegóły na riffnet.pl i w mediach społecznościowych Riff.

0: Orystrzyc. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej, a woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się Twoje biuro.
3: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość, aż 25% rabatu na wybrane łóżka w dla spania. Wybierz swoje wymarzone łóżko i zyskaj 25% rabatu. Odwiedź salony dla spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
0: Po reklamie. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu. Na program zaprasza Jurek Owsiak.
6: This is for you.

0: Ach, cóż za piękne słowa pod naszym adresem, pod waszym adresem, pod adresem najpiękniejszego festiwalu świata Poland Rock, czyli przywitała was Koszyn w 542 wydaniu. Zaraz będzie ciemno. Ja, Jurek Chodor, też odezwij się.
1: Dzień dobry.
0: Jest. Witam was bardzo, bardzo gorąco. Ten promień gorąca ma do nas przyjść już za chwilę, ale dzisiaj taki właśnie wieczór, którym no troszkę musimy się nieraz nastroszyć, żeby ciepełko wyszło, czyli no troszkę tam sierść musi być bardziej taka stojąca u kotów, króliczków i wszystkich zwierząt świata, żeby się poczuć w środku. A my was ogrzejemy was naszą muzą, która będzie szła do prawie godziny 22 i zaraz wam powiem, o czym będziemy dzisiaj rozmawiali, bo tak jak w zeszłym tygodniu szuflada nam podpowiedziała tutaj u nas w studio temat audycji, ponieważ wyskoczyła piękna treść. Te treści dzisiaj też wyskoczyły, czyli w treści ma być coś, co się nazywa słoneczniki, kolejne słoneczniki. Na ile już kartek odpisałem? Te karty już powinny do was dojść. I następna partia kartek, i dzisiaj była kolejna partia i teraz znowu będę na kolejne odpisywał. Kiedy wychodziłem dzisiaj z fundacji, dostałem partię całą też listów, liściorów, które karteczek, które z całej Polski, z różnych okolic przychodzą do mnie. No właśnie z hasłem geografa, który was prosił na ASP. Napiszcie słonecznik, tu macie adres, będą zawody, czy dostaniecie kartki. Pewnie, że dostaniecie, bo tutaj jestem bardzo słowny, ale wam zawsze za takie kartki bardzo, bardzo dziękuję. Jeszcze bez zagadek, dzisiejsza nasza audycja. Wrócimy z zagadkami, jak już wy też wrócicie z swoich wakacyjnych podróży, więc od razu przylatujemy do miejsca drugiego. Godsmack, moi drodzy, cały czas zapisałem się do grupy przyjaciół Godsmack. Do żadnej grupy nie należy, do niej się zapisałem, kliknąłem, wyskakują mnie panowie z różnych miejsc, informując, że są, że grają niezmiennie. My także podziwiamy ich podziw nad naszym festiwalem, bo po to się właśnie to robi. Godsmack przed wami, a ja zaraz wam powiem, o co was będziemy prosili w waszych cudownych głowach, abyście powspominali, powyciągali, powyszperali, aby na ten temat cokolwiek napisać. Mamy dzisiaj kartki, jesteśmy absolutnie przygotowani do dzisiejszej walki w tej naszej audycji. ZBC@antyradio.pl. Godsmack!

Jak już mówimy o najpiękniejszym festiwalu świata, to już tylko 339 dni pozostało do kolejnego wydania najpiękniejszego festiwalu świata. Ogłosiliśmy już pierwszą kapelę Kula Shaker, która zagra 31 lipca 2027 roku. Myślę, że także na początku października, we wrześniu, także ogłosimy miejsce, w którym odbędzie się festiwal. Powoli to jakby wszystko sprawdzamy, patrzymy, czy wszystkie rury przepuszczają wodę w tym miejscu, w którym chcemy zrobić festiwal, czy trawa też tam rośnie tak jak wszędzie, lubi rosnąć miło i przyjemnie, i czy w ogóle wszystko jest przygotowane i wszystko będzie wam się podobało. Czekamy cierpliwie i później już ogłaszamy, gdzie właśnie między innymi Kula Shaker wysłuchamy na najpiękniejszym festiwalu świata Poland Rock. Moi drodzy, mówimy z miejsca, w którym spędziliśmy kilka lat, miejsca naszego studia, Antyradia, ulica Żurawia. Nawet podam wam adres, bo te kartki przyszły na Żurawią 8. Już nie piszcie na Żurawią 8. 00503 Warszawa, Euro Z, czyli nawet ktoś napisał spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Cały adres, taki jak z pieczęci. Od Alicji z Francji dostaliśmy piękną kartkę. Dostaliśmy bardzo piękną kartkę od Kasi. Piękna kartka. I dostaliśmy piękną kartkę od Natalii, Arka i Petera. Widem Brick. Ale znaczek jest z Hiszpanii. Palma na tle lazurowego nieba, morza oraz pięknej piaszczystej plaży, a w zbliżeniu by się okazało, że kamienista. Generalnie wracam do miejsca, w którym jesteśmy, w którym spędziłem ja przynajmniej i także później Hodor razem ze mną. Przepiękny czas, przytulność to była taką cechą narodową tego miejsca. Drzwi, które pozornie się nigdy nie miały otworzyć, a otwierały się w najbardziej nieprawdopodobnych momentach, kiedy ktoś miał coś do zakomunikowania, bo okrągła rocznica, bo urodziny, bo coś się działo, a tam za tymi drzwiami także często kapele po prostu grały, próbowały i tutaj dźwiękiem troszeczkę nas cisnęły, ale to nigdy nie przeszkadzało. Maka, który był organizatorem takich właśnie koncertów, za mną, jak się drzwi otworzyło, korytarz, przy którym jeszcze były redakcje innych rozgłośni tutaj, tak powiem, rodzinnego bytu radiowego, i pokój redakcyjny. I ten pokój dzisiaj, oj, to widoki są dosyć takie, no co tu dużo gadać, nie za piękne w sercu, ponieważ wszystko już jest prawie że puste. Na tym, co pozostało, są kartki, to do utylizacji, a to jest moje, to idzie dalej, to jeszcze tutaj. Do jednej lampy się nawet przymierzałem. Identyczną lampę zawsze miał zespół Talking Heads na scenie. No taka długa i na końcu z takim ażurowym abażurem, jak z domów amerykańskich z lat 70-tych, 80-tych. Mówię, Hodor bierzesz? Hodor powiedział, nie, no to ja też nie będę brał. No co ja będę brał taką lampę? Chociaż ciekawa. Wyprowadzka, moi drodzy, przeprowadzka na ulicę Czerską, a więc do Agory, tam już nowe studio. Za tydzień już będziecie słuchali audycji z nowego miejsca naszej. Już nawet sobotnią powtórkę już także będziecie słuchali z nowego miejsca. I o przeprowadzkach. O tym, czy się przeprowadzacie, czy pamiętacie swoje przeprowadzki, czy robicie to często, czy to jest coś, co was uzbraja w coś zupełnie nowego, nowe życie, czy właśnie nie lubicie tego. Ja nie znoszę tego. Dla mnie to jest ojej, chociaż się robi totalnie porządek i przy okazji się właśnie coś wyrzuca potrzebnego, niepotrzebnego, a może nadmiernego, ale generalnie o waszych przeprowadzkach dzisiaj mówimy i tylko po to, żebyście nas podtrzymali na duchu, bo tu spędzimy czas prawie do godziny 22, ale no nie, ja jestem jakby troszeczkę oporny, chociaż to nowe miejsce jawi się jak coś bardzo pięknego. Alba Rosie, nie wszedł i Schengen Club, ja chciałem powiedzieć familia. Alba Rosie nie wszedł nam tydzień temu, były panie od Alba Rosie, ale tym razem Alba Rosie razem z nami. ZBC, antyradio.małpa.pl, chyba coś powiedziałem dobrze? Oj, tam dojdzie. Lecimy z reggae.

krótki numer, ale będziemy wracali do tego koncertu, ponieważ wszyscy na scenie zaprezentowali się no tak ciekawsko, przyglądaliśmy się całemu bandowi, a zwłaszcza samemu Albarozzi, tak pomyśleliśmy sobie, czy to pod czapką prawdziwe, czy to do czapki przyszyte, czy to wszystko jest jakby razem, ale tak sobie żartujemy, broń Boże, żeby tam jakieś przytyki było tak na ostatni rzut, jeżeli chodzi o występ samego Albarozzi. Wcześniej był na Ostruda.

0: zdjęć, coś, co byłoby pewną historią. Już 3 zdjęcia robią historię. Dostaliśmy tego już dużo, bardzo dużo i widzimy, że są bajeczne. No niektóre są fantastyczne. Tak mi się cieszy gęba, kiedy to widzę, bo z którego miejsca by to nie było, jak chociażby przysięga i widać, że w ręku gościa, który to kręci, ten telefon także daleko od sceny zbiera jego głos i także przysięga. To jest mój kawałek ziemi. I scena, i ta masa flag, i to lato, to po prostu się wciąga nosem powietrze i czuje się ten zapach, czuje się tą temperaturę, czuje się tych ludzi, czuje się ten kolor i to wszystko, co tam przepięknie, przepięknie wygląda i wpisy, gdzie ktoś pisze, pierwszy raz byłam ze swoimi dziećmi, ja już jestem bardzo dojrzałą panią i pierwszy raz pojechałam, nigdzie nie widziałam tyle życzliwości, tyle wzajemnego szacunku, co właśnie na festiwalu. Czułam się mega bezpiecznie, tak? Musiała, żeby tych miejsc było więcej, wszędzie, w otoczeniu moim, bliskim, dalekim, bardzo dalekim, żebym się czuła bardzo, bardzo dobrze. Konkurs trwa do końca października. Uwaga, nagroda główna, bo co tu dużo gadać, będzie i druga, i trzecia, znam Jurka, ale nagroda główna to jest wejście na dużą scenę, kiedy otwieramy Poland Rock Festival. No, Chodor, byłeś, no i co?
1: No, znam takich, którzy mówią, że takie wrażenie, że no nie mogą wyjść z podziwu do końca życia. Więc myślę, że jest o co zawalczyć.
0: Jest o co zawalczyć. A ty masz jakąś rolkę?
1: Nie, no ten widok jest po prostu niesamowity. Wiesz co, ja mam twoje rolki. Rolki, które się publikowały na Facebooku twoim.
0: A faktycznie, no to ja też wrzuć.
1: Ale tam...
0: A to możesz się wrzucić.
1: Wrzucę, wyślę. I ten gościu z tyłu, co tam tuptał.
0: Co tam tuptał, dobrze. No. Robimy to. Co tam tuptał.
1: No może wygramy, może panujemy na dużą scenę.
0: Może wygramy, moi drodzy. Malevolence to także jest muza, która pojawi się na naszym najpiękniejszym festiwalu świata. Ideali Pogarach, a my to także bardzo lubimy. Dzisiaj wam to dajemy. Przeprowadzki były u was? Lubicie się przeprowadzać?

0: Dziękuję.
1: No ładnie na samym końcu. Dziękuję. Ja o przeprowadzkach, aby o słonecznikach. Niech tak będzie. Ja tak piszę, może i nie na temat. Napisała Wioletta. Ale jestem już po powrocie z letnich wakacji i muszę przyznać, że powroty do rzeczywistości po urlopie są bardzo ciężkie. Moja głowa jest dalej pełna obrazu z festiwalu, gdzie udało mi się dojść i co udało mi się zobaczyć, a w tym roku było to dość trudne. Skręcona kostka nie ułatwiała mi zadania. Ale przede wszystkim cieszę się, że zobaczyłam wszystkich przyjaciół tych ZBC, domowej orkiestry, wioski i sztabu. Cały czas jestem z głową w chmurach, odliczając dni do następnego festiwalu. A moja kartka doszła. Co prawda nie napisałam mojego adresu, ale i tak cieszę się, że napisałam tą kartkę do ciebie. Kartkę napisałam z Gdańska i muszę ci powiedzieć, Wioletto, że to być może właśnie to twoja kartka. Na ogromną ilość kartek, którą dostałem, jest dosłownie kilka, gdzie nie ma adresu. W związku z tym, Wioletta, co dużo gadać, poczekaj. No właśnie widzę nawet tą kartkę. Jest, witaj Jurku, przesyłam pozdrowienia z Gdańska i napisałaś Wioletta z Bormow z rodziną i powiem ci, teraz mi napisałaś, sfotografowałaś kartki, czy ona do mnie doszła, potem wróciła do ciebie, sfotografowałaś i jeszcze raz ją wysłałaś, no chyba taki ciąg. Nie, zrobiłaś zdjęcie, żeby był dowód, że wysłałaś. Mam ten adres, dobrze, dosłownie kilka kartek było bez adresu i tak sobie pomyślałem, oj, aż takie wysyłanie pozdrowień, żeby adresu z powrotem nie napisać, no kto to widział. A ja tylko chciałem przypomnieć także wam, że Złoty Bączek oczywiście trwa i to w październiku wam podamy pierwsze notowanie, takżeśmy mówili o październiku, że już wszyscy wracają.
2: Październik.
1: Tak, wszyscy wracają ze swoich wakacji, wtedy wam pokażemy, jakie są notowania. Powiem tylko, że w polskim no się miesza niesamowicie. To jest po prostu, każdy dzień nam taką przynosi trochę niespodzianki, a to pierwsze miejsce spada na drugie, a to drugie wchodzi na pierwsze, a to pierwsze spada na drugie, a drugie na trzecie, a to znowu ktoś z niższego wchodzi na bardzo dużo wyżej. No to się dzieje, ponieważ wy także, podejrzewam, łapiecie jak taka sieć, ławice, albo jesteście aktywni i wtedy to czujemy, że coś się tutaj dzieje. W październiku wam powiem, jeden głos oddany teraz, ani drugi nie może już potem wpaść, potem będzie drugi etap, do listopada trwa pierwszy etap i ten sposób. Tak jak zawsze będziemy coraz mniej zespołów mieli w tej czołówce, a potem oddamy decydujący głos. Zabawa, która przekształciła się w coś niezwykle ważnego, a więc wręczenie tegorocznego Złotego Bączka nocnemu kochankowi. No piękny moment. Przygotowali specjalny koncert na tę uroczystość. Tak samo Dity Shed, który będzie za rok, bo tak podróżuje i tak może być i to nagroda może gdzieś któryś z zespołów ze świata też będzie mógł odebrać i niewykluczone, że gdzieś to poleci daleko i będzie także mówiło o pięknym, najpiękniejszym festiwalu świata. Orkiestra Dorosłych Dzieci grzebie w tych nagraniach, bo koncert był bardzo emocjonalny i bardzo taki, można powiedzieć, inny od wszystkich, ale posłuchajcie tego hiciora, o którym Kuba mówi, tak, napisałem ten numer, no to zagrajmy, ZBC@antyradio.pl.

mógł być teraz USA. W pocie czas, dobry szwal. Bawić starsze panie.

Dzisiaj taki domowy temat, bo właśnie najczęściej przeprowadzki są związane z naszym takim stałym miejscem zamieszkania. My jesteśmy świadkami, czyli jak to mówią, siedzimy na walizach tutaj w studiu Antyradia na ulicy Żorawiej. Już ostatnia audycja będzie z zupełnie nowego miejsca, czyli z Agory, z ulicy Czerskiej. No i ta przeprowadzka, jak to mówią, ostatni gasi światło. Ostatni będzie chyba we środę gasił światło. My już tak prawie, że je przygaszamy. No i tak trochę co tu dużo gadać, no nostalgicznie się zrobiło. No bo jednak to miejsce zawsze żyło i zawsze wiedzieliśmy, kogo tutaj zastaniemy, od kogo dostaniemy kostkę czekolady, że przyjdzie makak i będzie coś tu majdrował w gałkach, więc musimy go wpuścić, a potem zapowiedzieć jego gości. No działo się, temat dzisiejszy audycji trafi prosto w punkt. W swoim życiu przeprowadzałem się już kilka razy i powiem krótko, absolutnie nie lubię przeprowadzek. Całe to pakowanie, chaos, wywracanie życia do góry nogami po prostu mnie wykańcza. Ostatecznie zatoczyłam koła i wróciłam do domu rodzinnego, gdzie w końcu czułem pełen spokój. Ale kiedy myślę o przeprowadzkach, od razu staje mi przed oczami nasz festiwal. Pamiętam dobrze, te wszystkie zmiany lokalizacji od przystanku Wysok po dzisiejszy Poland Rock. Zmiana miejsca to dla festiwalowicza to zawsze spore wyzwanie. Muszę przyznać szczerze, że Czaplinek nie jest dla mnie idealnym miejscem. Droga tam to dla mnie prawdziwa wyprawa. Jest bardzo daleko i dotarcie na miejsce bywa mocno utrudnione. Z drugiej strony jednak, po paru latach przeprowadzka do Czaplinka osiadła i mamy już tam wszystko logistycznie dopięte na ostatni guzik. Wiem dokładnie z kim i czym jadę, gdzie obozuję jeszcze przed samym startem festiwalu i gdzie na mapie imprezy szukać poszczególnych punktów. Jest po prostu bezpiecznie i znajomo. No, ściskam bardzo, bardzo serdecznie Ania z Krakowa. Tutaj jest zagadka Małgosia Ostrowska 2027. Znałam twoją zagadkę i twoje rozwiązanie tej zagadki. Aniu, tak jak powiedzieliśmy dzisiaj na początku audycji w październiku, także powiemy, gdzie się spotkamy wszyscy razem, bo jak sam tutaj, w tej sytuacji to zwijamy wszystko po naszych festiwalach, wszystko, musimy zwinąć od Żary, Kostrzyn nad Odrą, potem Płoty, Czaplinek. Jakby się teraz pojechali do Czaplinka, to chyba tam już nie ma niczego śladu, oprócz naszych studni nie ma śladu, że tam był festiwal, a więc też się nauczyliśmy zwijać wszystko. Gorzej jest, jak przeprowadzka ma to do siebie, że to, co zapakujemy, musimy zaraz rozpakować i to jest chyba najbardziej bolesne. Przyzwyczailiśmy się do tego i taki jeżdżony festiwal też ma swój jakby taki dobre odniesienie. Wiraszko, moi drodzy, mała scena tylko z nazwy. Za tydzień małą scenę bardzo mocno wam podrzucimy i powiem wam, że buja. Niesamowicie się buja. To są klimaty tak zupełnie momentami inne od tego, co słyszymy na dużej scenie, ale to wszystko robi przynajmniej u mnie także przecudowny, miły klimat. Słucham z wami także po raz pierwszy, bo małą scenę odwiedzaliśmy wpadając i wypadając. Wiraszko, zbc@antyradio.pl.

0: Hello, panowie, wspaniale znowu was usłyszeć i to jeszcze z dobrą muzyką w tle. Mam nadzieję, że wypoczęliście porządnie po festiwalu, już zbieracie siły na kolejny finał. Pozdro całej fundacji w imieniu swoim i wszystkich festiwalowiczów z Allegro Agata. My tak powiedzieliśmy szybko, to nasza Agata, tak chciałem się upewnić.
1: Nasza
0: Agata. Agata, ściskamy się bardzo.
1: A ja też podziękuję przy okazji. Agata, dziękuję bardzo za konia na białym rycerzu, czyli naszego nocnego kochanka i sprawną akcję.
0: Wyszło.
1: Wyszło.
0: Zgodziła
1: się.
0: A ja także chciałem właśnie podziękować także wszystkim naszym partnerom za to, że się kręciło, że wszystko chodziło, że wszystko stykało. Na samym końcu, że się także dobrze bawili się, bo o to chodzi. To jest dla nas najważniejsze, żeby wszyscy czuli ten klimat, który tam tworzymy wszyscy razem, za co bardzo jeszcze raz mocno dziękuję. Siemka, Jurku, siema, chodo. Co do tematu, to przeprowadzki jedynie co mam, to w pracy. Już trzeci raz się szykuję w ciągu 2 lat. Akurat jutro, oj, ciężki temat, nie lubiłem tego, niby się człowiek cieszy, że na nowe miejsca, ale to wszystko przenieść i pomieścić w nowych 4 kątach, czasami trudno to ogarnąć, ale po dzisiejszej audycji będzie raźniej, na pewno będzie zapuszczona muza z dzisiaj, cieszę się, że kartka z festiwalu doszła, bo zwrotną dostałem, chociaż ciężko było wymyślić jakąś fraszkę, więc szybko jakiś narysowałem słoneczek. Pozdrawiam wszystkich przed radioodbiornikami, cały fanklub ZBC, ekipę domowej orkiestry, już za moment i się spotkamy w domu, przesyła Marek Złą Wicza. Tak, naszej muzy możecie słuchać, czyli to, co my dzisiaj gramy, to tradycyjnie możecie sobie odsłuchać na stronach Antyradia. Bez zagadywania, czyli nawet mało tego, te numery, które nie wyjdą, one są wszystkie zbite w taką playlistę i wszystko leci od początku do samego końca. Eliminacje także do 33. Poland Rock Festiwalu już ruszyły, nie czekamy. Obecnie się już zgłosiło do tej pory 21 zespołów, a między innymi z Kolumbii, z Maroka, z Włoch, z Niemiec i drugi także z Niemiec. Do 28 marca przyszłego roku. Im szybciej, tym lepiej, bo to wtedy także my mamy więcej czasu na to, aby posłuchać sobie w ten sposób dwa zespoły, które zagrały w tym roku z Maroka i z Australii, miały szansę przedstawić się publiczności i za tydzień będziecie mogli posłuchać, bo wybrałem między innymi Meteor Airlines z Maroka i To brzmi jeszcze jak, po prostu naprawdę mi się to, słuchało mi się z tego bardzo, bardzo dobrze. Pomyślałem sobie, że jeżeli, a co byśmy teraz grali? Vended, graliśmy już, tak? Zagramy. O Jezu, jakaś jedna muza mi wleciała, troszeczkę jak bum orkiestra, który na scenie powiedział, chłopaki, sorry, jeden numer mi wyleciał, musimy wrócić. Dobrze, Vended, okej, niech będzie mocno.
2: Eyes on me, motherfuckers!

Przy okazji zapraszam na swojego Facebooka. No dzisiaj trudny temat, ale zapraszam. Ważne to, o czym mówiłem i to, co pokazałem na swoim Facebooku. Onkologia, hematologia to także był temat weekendowy. Podliczyliśmy już całą onkologię i hematologię dziecięcą i tą, którą zajmowaliśmy się dwa lata temu, kiedy był to temat finału. Ale w ogóle, moi drodzy, w czasie 1995, 2009, 2010, 2015 i 2025 łącznie wydaliśmy na onkologię i hematologię dziecięcą 434 miliony 16 406 zł 75 groszy i kupując sprzęt, oj, nie mam tutaj ile sprzętu kupiliśmy, ale kupiliśmy, pamiętam z pamięci, 4000 chyba 107 urządzeń kupiliśmy dla szpitali w całej Polsce. Bardzo ważnym jest to, o czym mówię, podkreślam, końcówka tego rozliczenia, a więc 75 groszy. Co do grosza rozliczyliśmy, to nie mówię o tym, że już nic więcej nie kupimy. Po prostu do tej pory takie wydatki ponieśliśmy. Wszystko dokładnie zapisane i dokładnie wskazane, gdzie ten sprzęt dla kogo został kupiony i to jest sposób, w jaki gramy, jaki robimy, czyli jak mówimy, robimy swoje. A co do przeprowadzek, napisała Jola z miejscowości Występ. Miałam kilka przeprowadzek, w tym dwie tragiczne. Myślałem, że można by nakręcić thriller psychologiczny. Chciałbym się jeszcze raz przeprowadzić, tym razem szczęśliwie, ale nie mam na to szczęścia, a w zasadzie funduszy. Myślę sobie, że nigdy nie wiadomo, co się, Jola, jeszcze może wydarzyć i tutaj nie fundusze mogą być najważniejsze, po prostu chęć. Przezywanie to normalne, później powstają fajne ksywki. Dzisiaj krótko, bo urlopuję się obecnie na Mazurach. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, myślę o was. Całuję moje żony, obie. Na szczęście szybko czas mija i już będzie styczeń. Pozdrawiam też moją załogę z ambasadora. Trzymajcie się, Arci z Jaworzna. No wszystko w sposób tajemniczy. Trochę napisane, jak szyfrem byś nadawał. Ja bym to przeczytał i właśnie w tym momencie ktoś z kimś się spotyka i podaje mu rękę. Siema. Dzięki zapisowi w księgach wieczystych nie musiałem się przeprowadzać czy przechodzić przez etap budowy domu. Jedyną przeprowadzką były przenosiny do własnego kawałka podłogi, o który dbam, który szanuję i z którego do was piszę, ale mocno przeżyłem przeprowadzkę moich chrzestnych, którzy dotychczas mieszkali przy szkolnej klitce, a którzy budowali swoje cztery ściany praktycznie całe lata 90. Peace, love and music, kochani. Irek spod Wadowic. Przeprowadzką to nie jest, ale ja wam tylko powiem, że już mamy pierwsze jesienne szkolenie, czyli 231, już 16-18 października. Zapisy przez stronę patrolwosłrg.pl ruszają jutro. A więc jeżeli chcecie być z nami, to wpadajcie, bądźcie razem z nami i w ten sposób także obejrzycie, będziecie brali udział w najpiękniejszym festiwalu świata od zupełnie innej strony, fascynującej. Lej mi pół. Co to była za imprezka na małej scenie, tylko z nazwy. I na niej byliśmy. Weszliśmy, no to był po prostu piec martenowski, ale się działo. Lej mi pół, ZBC Małpantradio.pl.

0: rdc@antyradio.pl i napisała bardzo pięknie Renata, jak sens nie o przeprowadzce, ale uwaga, dożynki. No dzieje się, dożynki już mamy obok i napisała o dożynkach, no taki... miłą opowieść. Dożynki były bardzo sympatyczne, w mieście tego nie ma. Dobre jedzonko, napoje i tańce, a przede wszystkim rozmowa z innymi. Moja mama wyprowadziła się na wieś w okolice Szczekocin. Tam zapisała się do koła gospodyń wiejskich i one celebrują takie uroczystości, a ja się po prostu wkręciłam i mnie ubrały. Często im pomagam, nawet w piątek szykowałyśmy poczęstunek dla pielgrzymów na rowerach. Wolontariat z każdej strony. No to tylko pogratulować, podziękować, bo koło gospodyń wiejskich no to są takie miejsca, które jakby ściągają ludzi, robią fajną robotę, robią super robotę podczas finału, bo także grają razem z nami. Tak się złożyło, że dzisiaj jadąc z Kodorem rozmawialiśmy właśnie o takiej społeczności, takiej, która jest obok, która mieszka obok, z którą się chcemy jakby mieć dobre układy, pogadać sobie i z tego, co mnie zaskoczyło i tego ci życzę z całego życia, chciałbyś w swoim sklepiku takim tym regionalnym wszystkich spotkać w jednym momencie, pogadać i spędzić chwilkę czasu.
1: I tak, wrócić do domu takim lekko sympatycznym krokiem. No takie mam marzenia. Moja teściowa jest szefą koła gospodyń wiejskich w Kiernozi.
0: Proszę bardzo.
1: W Niedzielisku, przepraszam.
0: Oj właśnie, i takie sklepowe dożynki zrobić raz na jakiś czas. Ściskamy wszystkie społeczności gospodyń wiejskich, bo robicie cudowną, cudowną robotę. Mysłowic, który dał niesamowity koncert na najpiękniejszym festiwalu świata. Będziemy jeszcze z wami. Mysłowic, zbc@antyradio.pl.

0: Dziękuję bardzo.
1: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
2: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
3: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Borys-Szyc.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Już 29 sierpnia Polacy ruszą do walki o drużynowy Puchar Świata na żużlu. Nie czekaj, aż najlepsze miejsca znikną. 29 sierpnia Warszawa, PGE Narodowe. Kup bilet.pl. 2026 Bolfim Speedway World Cup Warsaw.
4: Po reklamie.
5: Zaraz będzie ciemno w Antyradiu. Na program zaprasza Jurek

wiesz głęboko, że zobacz w wieży. Wieże się rzuci na niego jak zwierzę, gdy ten przerwie pajęczą nić.

0: Szanowni Państwo, Stasiu, Zuzia, Krystian, zespół ADHD! Jaki zespół? Jaki zespół? Bardzo dziękujemy, słuchajcie, zostańcie na scenie, chór zostaje na scenie, my zostajemy na scenie, wy zostajecie pod sceną i bawimy się do ostatniego kawałka. Jak ostatni numer?
1: Bawimy się do ostatniego kawałka. Przepiękny koncert, ale to jest koncert złotobączkowy. W ten sposób cała ekipa Złotego Bączka odebrała to bardzo uroczyście, ale także przykładając się do całej inscenizacji tego momentu i już o tym może mówiłem, tego dnia na zapleczu sceny, tam na tych tyłach, była taka wielka, jeżdżąca platforma, na której było ognisko. Wyglądało to tak, jakby ktoś robił dekoracje do inscenizacji pradziejów, no, do takich, jak to się w muzeach widzi, że przy tym ognisku praludzie usiądą. I tak to wyglądało, szanowni państwo, 5000 lat temu. I tak się zastanawialiśmy, która kapela ma to dla siebie? Pioidy? Chyba nie, no, nie włożą takiej platformy z ognichem. Do głowy nam nie przyszło, że to chodzi o Nocnego Kochanka. Przy tym ognisku, na żywca usiedli wszyscy, czyli przy ognisku, te wszystkie takie stukoty, które słyszeliście, to coś się przewróciło, ktoś co i raz biegał i podnosił to statyw, to mikrofon, gdzieś jeszcze raz próbował umieścić. No i ten chyba 40-osobowy chór, który naprawdę majestatycznie, to wszystko wyszło bardzo, bardzo, bardzo pięknie. No i ADHD poradzili sobie głosowo, poradzili sobie instrumentalnie, tam wszystko się zgrało i wszystko teraz mieliśmy okazję wam przedstawić w nowej godzinie, czyli kolejne godziny naszego wydania. Zaraz będzie ciemno. 542 wydanie. W zeszłym tygodniu była Akademia Ku Czci, bo mieliśmy 10 lat, dokładnie 10 lat grania naszej audycji. W związku z tym było miło, że po tej Akademii dzisiaj mówimy o przeprowadzkach. Co się tyczy przeprowadzek, śmiało rzeźby można, że jestem takim szerthousowym weteranem w tej dziedzinie. I po siódmej, jak nie ósmej przeprowadzce straciłem rachubę. To pokłosie życia na emigracji, zarobkowi, jego uroki. Podobnie jak moi przedmówcy, nie cierpię pakowania i urządzania się od nowa w nowym miejscu. Mam to do siebie, że przywiązuję się do miejsc i rzeczy, a tego całego rozgardiaszu towarzyszącego przeprowadzką po prostu nie cierpię. Patrząc na to z perspektywy czasu, czuję się wzbogaconym przez owe doświadczenie. Wstręt do przeprowadzek pewnikiem odziedziczyłem po mamie, która po dziś dzień nie może przeboleć, jak to mój ojczulo zarządził się i bez pytania wyrzucił mniej lub bardziej świadomie kilka rodzinnych pamiątek oraz jej rzeczy. Sykalafon niestety dobiegł końca. Pozdrawiam wszystkich was serdecznie, Kamil z Warrington. No to właśnie to jest ta esencja przeprowadzki, czyli ten rozgardiarz, tego noszenia. Ja pamiętam, że kiedyś miałem, jak miałem swój pierwszy samochód poważny, czyli mikrobus Ogórek, za jeszcze czasów PRL-u, który wyremontowałem, który pomalowałem przeciwnie. O, tu też mam, widzę, ogórka, ale to od maliny, zaraz będę to czytał. I moi drodzy, ten ogórek w towarzystwie stał się takim samochodem, dzięki któremu poznawałem bardzo wielu ludzi. W ten sposób poznałem Janka Pospieszalskiego, a przez niego zespół WW, który przyszedł i powiedział: słuchaj, ja przyjeżdżam tu z polecenia Michała Lorenca, podobno robisz przeprowadzkę. Słyszę, co on tutaj nad głową. Ale przyjechał piękną golfianką, bardzo pięknie ubrany, z taką plerezą włosów. Powiedziałem: no dobrze, okej, w porządku, za paliwko, bo tylko paliwko. Nie, to ja nie robię przeprowadzek, ja robię witraże, ale mogę ci pomóc. I pamiętam, że tą przeprowadzkę mogłem zrobić, żeśmy się zaprzyjaźnili, poznali z Marysią i przewoziliśmy wszystko. I miał tylko jeden warunek: nie będę nic nosił. Oczywiście nosiłem zawsze. Jak Michał Lorenc się przeprowadzał, miał chyba 85 tysięcy pudełek najróżniejszych. Ja mówię: Michał, ale ja nie będę nic nosił. Oczywiście nosiłem. I przeprowadzki mnie także zbliżyły do innych ludzi, z którymi się potem poznałem. Właśnie między innymi zespół WW poznałem przez to, że podobno robisz przeprowadzki. Kurna, nie robię żadnych przeprowadzek. Po prostu mam samochód, w którym się trochę rzeczy mieści. I rozgardiasz mnie zawsze troszeczkę bolał. Powiem wam krótko. Ta kapela mnie urzekła. Urzekła. Posłuchajcie, jak to brzmi. Tam się wszystko zgadza. Orgasm. But he's not here today. I think. Oh, shit.
0: till you break your neck. Bang your head till you break your neck. Bang your head. Bang your head till you break your neck. Bang your head.

jest taki skrót siła i to była właśnie siła ogromna. Pani wyglądała urzekająco, padał deszcz, już o tym mówiłem, ale będę zawsze o to wspominał. Troszkę nam było zimno patrząc na panią, która była ubrana troszkę jak w takim stroju obcisłym. Mnie to przypominały filmy kombojskie, w których pani jest w salonie i ma taki właśnie na taką górę zapiętą, opiętą. Świetnie. Dla mnie po prostu muzycznie bomba absolutna. Cześć Jurku. Chciałem się podzielić swoją historią o przeprowadzce. Zapakowałem wszystkie swoje tobowy domu rodzinnego do Volkswagena T3 w załączniku zdjęcie, łącznie z łóżkiem, trzema regałami, komodą, ciuchami, tosterem, a następnie pokonałem 10 km i tak już zostałem 12 lat w magicznym mieszkaniu w Krakowie. To była dobra decyzja, dająca możliwość nowego startu i zmiany chaosu w jako taki porządek. Pozdrawiam Cię i wszystkich słuchaczy. Malin. Malin, zapakowałeś się do fury, którą także ja miałem jako towarową, powycinałem okna, wstawiłem tutaj okna takie nasze od przyczepy kempingowej produkcji polskiej, ale wszystko stykało i zrobiłem to jako taki dom jeżdżący, czyli samochód do jeżdżenia kempingowego. Nawet dużo nim jeździłem. Utrapienie w tym samochodzie było dostanie się do silnika, na którym po prostu spałeś, leżałeś, więc jakakolwiek robótka w tym silniku kazała wszystko wywalać z tego pięknego miejsca, bo to było idealne miejsce, bagażnik na różne rzeczy, a największym dziwactwem było to, że się odchylało tablicę rejestracyjną, aby to wstać chyba do oleju, do kawałka silnika, nie wiadomo po cholerę, bo to była jedyna rzecz, która była dostępna z zewnątrz, reszta po prostu była utrapieniem. Pozbyłem się tego samochodu. Witaj Jurku, przeprowadzki. Tak, miałem dwie w swoim życiu, jedna w 2015 do Krakowa. O, Kraków. Za już dawno temu byłem z byłym facetem, a druga rok temu z powrotem do rodziców z Krakowa, do Będkowa. Czy któraś z tych przeprowadzek była dobra? No na pewno ta pierwsza, bo na swoje, a ta z rok temu decyzja pod naciskiem przymusu. I no i tutaj w tym momencie marzę o kolejnej wyprowadzce, ale tutaj opisujesz, no nie będę to czytał głośno, Sandra, że to nie jest takie łatwe, ale życzę Ci wszystkiego dobrego i myślę, że nawet jak tu piszesz, co w Twoim życiu w tym momencie jest i kto jest obok Ciebie, to ja wierzę w to, że to się wszystko poukłada i ta kolejna przeprowadzka będzie dla Ciebie fantastyczna. Jeżeli trochę wlałem nawet rumianeczku takiego słodzika na Twoje serce, to się z tego cieszę. Przeprowadzka to zmiana z natury, zmiana jest wyjścia z naszej sfery bezpieczeństwa. Ładnie. W owocowym miejscu czujemy się po prostu bezpiecznie. W dodatku często pozbywamy się starych rzeczy, do których byliśmy przywiązani. Ach, to trzeba po prostu wziąć za bary i przejść. Nie ma co nazbyt się rozszulać, chociaż na początku ciężko, czasami oczy się pocą. Sama jestem w trakcie poważnego remontu i rozliczenia się z mnóstwem tak zwanych przydasiów, ale chcę się uwolnić. Inne przecież nie musi oznaczać gorsze. Także do pracy rodacy działamy. Jurku, jeszcze raz proszę o duplikat świadectwa, bo nowy rok zapasem. Czym ja się okażę. Z góry dziękuję. Buziaki dla całej rodzinki. Nina od uczniów z Mokrej. Zapisałem sobie, że zaraz to będziemy reperowali to świadectwo. Te przydasie, może kiedyś o tym mówiłem, naszym córkom czytaliśmy taką książkę o dwóch komika, które już w momencie już nie miały jak ruszyć dupką, ani rączką, ani noskiem, bo tak ciasto. Wszystko chomikowały, zbierały. I wreszcie te chomiki powiedziały, a żeby to jebudu, kończymy taką rozpierduchę, wywalamy wszystko. I wywaliły wszystko. I tam jest opis tego. I te nasze dzieci zaglądały nam przez ręce, bo te rysunki, o Jezu, to wyrzuciły i tą szpulę, i to wszystko wyrzuciły. Wszystko. I siedzą takie rozpostarte w tych swoich norkach, mówią, zajebiście, jest pysznie, jest cudnie, jest wyczyszczone. I nagle ta jedna chomiczka mówi, otóż taka szpuleczka, to ja ją wywalę. A chomik mówi, czy odwrotnie, ale nie chcę nikomu przygadywać. Poczekaj, zostaw tą szpuleczkę. I zostawili tą szpuleczkę i książka się kończy, czyli te przydasie. Tak, trzeba się pozbyć przydasiów, nie ma co się trzymać, moi drodzy. Dropkick Murphys, krótko, ale naprawdę mocno. Podobno dedykowane pomarańczowemu w Stanach Zjednoczonych. Ten numer zbc@antyradio.pl.

0: Czy z osiepnia w Łowiczu odbywa się łowickie jadło? Ustawiają się koła gospodyń i rywalizują w potrawach regionu. Jest czego posmakować. W tym roku połączone jest z dożynkami województwa łódzkiego. Może akurat spotka się z twoją teściową, Hodor.
1: To jest wielce prawdopodobne. Ja kiedyś spotkałem w ogóle Marka gdzieś w Łowiczu. Gdzieś przecięliśmy się, więc...
0: Przecięliście się.
1: Być może na tym jedle.
0: Czyli być może dożynkowe jadło.
1: Jadło i napitek.
0: Nie zmienię. Dziś jednak tak zostały wywołane koła gospodyń wiejskich, więc także pozdrawiamy, ponieważ wiemy, i to z pierwszej ręki wiem od Hodora, że działają niesamowicie skutecznie, dzielnie i tak jak to właśnie powinno być. Spędzałem ten czas w sposób rzeczywisty, praktyczny. Taki właśnie miłujący jedzenie ludzi, rozmowy i bycie ze sobą. Od wjazdu z Polski przeprowadzałem się 6 razy. Jak wjeżdżałem z domu, miałem plecak i jedną walizkę 20 kg. Teraz potrzebowałbym chyba ciężarówkę. Każda przeprowadzka to wyzwanie, ale też pewnego rodzaju ekscytacja na to, co nowe. Tak samo mam z festiwalem. Od początku podobała mi się idea wędrującego festiwalu. Jeszcze tego nie pisałem. Dziękuję za ogłoszenie Kula Shaker. Jeśli mnie pamięć nie myli, czaiłeś się na ten zespół jeszcze za czasów Żar. Dokładnie tak właśnie było. Chris, puszczałeś również coś z ich reportowały swojej audycji. Pozdrawiam z Nadgarów Kri. Wtedy to była Govinda Rama Rama. To był taki numer. Bardzo wtedy byli baktami. Są chyba cały czas z baktami. W związku z tym to był taki wielki, ogromny przebój. Witajcie, kochani. Przeprowadzka. Módlmy się do świętego Jacka. Tak to jakoś śpiewał Grzegorz Turno, jeśli dobrze pamiętam. Ja ich zaliczyłem w swoim życiu sporo i mam już dość. Ale jak wracam na festiwal, to czuję się, jakbym wracał do domu. I taka przeprowadzka mi pasuje. Znów widzę znajome gęby i czuję rodzinny klimat. Pozdrowienia dla Pogowego Patroli, dla fundacji, która to wszystko pięknie organizuje. Grzesiek z Olsbery z córką Lizą. Dzięki za pozdrowienia. Dani z festiwalu. Jurku była zachwycona. Głównie przeprowadzałem się podczas studiów. Każda przeprowadzka miała swoje lepsze i gorsze strony. Nowe misje zawsze wiązały się z nowymi problemami logistycznymi, dojazdem na studia czy do pracy, ale też miało swoje plusy, ponieważ można było nauczyć się nowych rzeczy, których sytuacja wymusza. Pozdrawiam Patryk z Krakowa. Jeszcze Kasia, ja dziś krótko. Nie lubię przeprowadzek. 2 lata temu przeprowadzałem się z 5. piętra. Na 3. Ale to pakowanie było koszmarem. Nie lubię zmian, choć jest ona nieodłączną częścią życia. Gdziekolwiek będzie festiwal, będę ja. Wracam do pakowania, bo jutro ruszam na krótki wypad Fatry, a w niedzielę biegnę półmaraton w Szczecinie. Ściskam mocno ciebie i Hodora. Kasia z Wrocławia, no niezłomna. Kasia, biegasz, przeprowadzasz się 3 piętra, 2 piętra w dół. No jesteś odważna, bardzo ciebie mocno ściskamy. POD, bo tak sobie pomyślałem, teraz chcę wam zaprezentować 3 numery, które mnie podkręciły, bo są coverami. POD sięgnęła po ten numer Beatlesów. Poznajecie?

Johnny Cash, oczywiście Folsom Prison Blues, ale Track Stone, moi drodzy, mała scena tylko z nazwy. I co oni zaproponowali?

0: Klakson, czyli nasza kapela z eliminacji, zagrała na małej scenie tylko z nazy. No moi drodzy, brawurowo. Trzy numery, tak sobie przeleciliśmy szybciej, ale obiecuję, że będziemy do nich wracali w całostce. P.O.D. mnie zaskoczyło, bo pamiętam, że po płytę Beatlesu, bo to jest z Abbey Road, o ile pamiętam, stałem w kolejce kupując indyjskie wydanie firmy Dum Dum. Ale chodziła tak samo, nic się nie zatrzymywała, zasuwała jak trzeba, trochę okładka nie była wydrukowana tak jak trzeba, ale w ten sposób poznawaliśmy muzę i to nas zahartowało jak przeprowadzki. Przeprowadzki hartują, co tu dużo gadać. Pamiętam moje cztery przeprowadzki. Najbardziej utkwiła mi pamięć ostatnia, bo na własne cztery kąty oraz druga, kiedy z kumplem na drugie piętro w budynku bez windy wnosiliśmy sorą pralkę. Wrażenie bezcenne. Przeprowadzka mimo kilku problemów to dla mnie miłe przeżycie. Przede wszystkim pakowanie, podczas którego odnajdują się rzeczy uznane za zaginione, prawda? To przeglądanie zebranych przez lata artefaktów, odsłuchiwanie płyt, których dawno się nie odtwarzało, przeglądanie zdjęć i tym podobne działania. Generalnie kawał życia w kilku dni spakowane do kartonu. Przeprowadzka to niezła zabawa, a po wszystkim nowe miejsce, nowi ludzie, nowy rozdział. Pozdrawiam Paweł z Krakowa. Serdeczne pozdrowienia za kierownicy szerokości. Paweł, w moim życiu z przeprowadzkami było różnie. Raz człowiek narzekał, czemu tyle jest tych gratów, że trzeba stać w autobusie miejskim, zaś rzeczy w plecakach sobie wygodnie jadą na siedzeniach. Innym razem z kolei, kiedy wujek pomagał samochodem, to nie była męczarnia. Jedną przeprowadzkę wspominam fantastycznie, a mianowicie przeprowadzałem się na studia z Gdańska do Olsztyna, wnoszę dobytek do pokoju w akademiku DS1 i na trzecim piętrze ledwo odsapnąłem i otwieram pierwsze szafki, a do pokoju wpada jakiś chłopiec z okrzykiem: stary, zostaw to, chodź na korytarz, tam jest impreza. Pozdrawiam ciebie oraz wszystkich słuchaczy za audycji. Zaraz będzie ciemno, Grzegorz, ty masz doświadczenie w studiowaniu. Takie były wywoływania, tutaj się coś dzieje, no a tu ktoś woła,
1: ale sobie przypominam, kiedyś wracałem po roku akademickim do Iławy samochodem i policja mnie zatrzymała za przekroczenie prędkości. Ja załadowany w ogóle, wiesz, pod korek i mówię: panowie, ale ja nawet szczura wiozę. Mówię: zlitujcie się nade mną, student, biedny jestem, ten mandat mnie zniszczy. I mnie odpuścili. Ten szczur ich przekonał. Uratował mnie mój szczur.
0: Co z nim?
1: No wiesz, no, wyzionął ducha w swoim czasie, ale był fantastyczny. I mnie ocalił od mandatu.
0: Pierwszy raz słyszę taką opowieść, ty i zwierzę. Dobrze, moi drodzy. A ja mam tylko szybko taką jedną rzecz, bardzo, bardzo, bardzo piękną do opowiedzenia, którą mam na swoich oczywiście pięknych karteczek, związane z aktywnością na Akademii Sztuk Przepięknych i z waszą, także z waszym udziałem, bo to ten udział wasz jest tutaj fantastyczny i taki, że po prostu kłaniam się nisko, improwizuję teraz, czyli zasuwam, opowiadam. Dobra, puść muza, potem ja o tym opowiem, bo to jest, mam. Jeszcze chwilę. Marzena Figel-Strzała, pamiętacie, nie? Która rozmawiała na swoim spotkaniu SP. Zaczynała w ogóle bardzo dzień, o godzinie 9:00. I uważajcie. Dzisiaj przyszła taką wiadomość. Dzięki nagłośnieniu tematu podczas spotkania wszystkie dzieci z programu MARPO zostały adoptowane na odległość. Koszt rocznej adopcji to 620 zł. Po spotkaniu na Akademii Sztuk Przepięknych doszło 50 rodziców adopcyjnych, 350 dwoje dzieci. Cała szkoła dzięki temu otrzyma wsparcie. Dzięki takiej adopcji dzieci mają zagwarantowaną naukę, odzież i wyżywienie. Trzy razy hura dla was, kochani, jesteście wspaniali. To właśnie się stało na najpiękniejszym festiwalu świata. Takie rzeczy dzieją się i tacy są nasi goście. Nie tak łatwo znaleźć wszystkich, różne terminy wakacyjne, ale ci, którzy przyjechali w tym roku, każdego do serca przytulić, każdemu buzi serdeczne, uścisk dłoni. No i Marzena, która z nami jeszcze była, jeszcze spotykała się z nami, jeszcze z nami się spotykała, rozmawiała i właśnie przekazała tak wspaniałą wiadomość. Spider Gav, czyli Norwezy, którzy powiedzieli: o Jezu wielkie, Michale, dobra, dziwna wiosna, niepewność. Także nasi kumple, leci niepewność.

Przez 10 lat wynajmowałam z moją przyjaciółką mieszkania na pół i w jednym pokoju zbierałam tyle rzeczy, że przy ostatniej przeprowadzce załadowałam całe auto dostawcze firmy przeprowadzkowej, a panowie noszący moje rzeczy odmawiali pacierze w trakcie odliczając minuty do końca i pytając, ile jeszcze tego, więc mocy w łapkach dla tych wszystkich, co targają wasze sprzęty. Choć wśród moich skarbów to na razie nie festiwalowe, o tak, to są skarby. Kubeczki z dumą prezentują się w kuchni, pudełko ze skarbami rozrosło się do 3, torby z Lidla, informatory, bileciki, fanto sponsorów, a opaski festiwalowe zbierane są podwójnie. Jedna dobre loka plecakowego, a druga na domową prezentację ścienną, foto na dowód. Dziś ze skrzynki odebrałem odpowiedź od siebie, Jurku, na kartkę ze słonecznikiem, a więc jest potwierdzasz i niezmiernie dziękuję za miłą podarkową niespodziankę. Uzupełni zapasy zdjęcie z pozdrowieniami już na lodówce przy kartce zeszłego roku. Ściskam was bardzo mocno, niech moc będzie z wami. Pozdrawiam, Agnieszka Gaj. A kto lubi przeprowadzki? W naszym przypadku było ich aż 7, w końcu wylądowaliśmy u siebie, ale ostatnie 3 to w przeciągu 2,5 miesiąca. Miałam dość, ale dzięki pomocy znajomym wszystkie nasze graty wnieśli na 3. piętro bez wody. Teraz tylko kredyt do końca życia, jak mówi mój mąż, i będzie nasze. Pozdrawiam serdecznie przyszłych przeprowadzających się niedługo studentów. Pozdrawiam cię, Biurku i Chodora, Agnieszka, Robert i Robert z Bielska Białej. Witam, przeprowadzkę miałam tylko jedno 27 lat temu, ale miałem styczność z przeprowadzkami innych, ponieważ kolega miał firmę zajmującą się nimi. Do dzisiaj, jak wspominam kilka kursów z pianinem z 4. piętra na partię, to czuję jeszcze ten ból w kręgosłupie. Adam z Gniewkowa. Ulatam. Jaki to jest tytuł do przeprowadzki? Gdyby tak można było, nie? Ze wszystkim, co mamy i tak do góry. Ulatam. To by dopiero było. Jurku, najukochańszy, za studenta i prekariusza przeprowadzałem się kilka razy, bo była bieda. I trzeba było szukać jak najtańszych miejsc, ale nie było dużo rzeczy do noszenia, bo była bieda. Ale dziś jest dzień niepodległości Ukrainy. Ślem ciepłe myśli do milionów ludzi, którzy nagle musieli się przeprowadzić z tym, co złapali do rąk w nieznane. Życzę wam, żebyście mieli w końcu wybór i mogli wrócić, jeśli chcecie, jeśli macie do czego. Kocham was, Pacia, Alan i Nora, i buziaki dla Chodora. WW, mała scena tylko z nazwy. Ulatam, środowy koncert, ten piękny, nocny, ten wstępniak do naszego najpiękniejszego festiwalu świata.

I na tym koncercie byliśmy na całym, od początku do samego końca. Przywitaliśmy się, pożegnaliśmy się. Nigdy nie widziałem takiej formy niezwykle żarliwej, żeby tak to jakoś określić, pewnej takiej dobrej energii, słońca, jak ten właśnie koncert WW Środowy na małej scenie, tylko z nazwy. Tego maila sobie zostawię na sam koniec. Krystian napisał: byłem dzisiaj na Placu Zamkowym podczas obchodów Dnia Niepodległości Ukrainy. Stałem tam, słuchałem ich historii, trzymając w ręku kartkę z imieniem człowieka, który zginął na tej wojnie. Wokół mnie dorośli faceci ocierali łzy podczas minuty ciszy, gdy na telebimie pojawiły się kolejne twarze. I w tym momencie pomyślałem o tobie. Pamiętasz, jak na bombach jechaliśmy pod samą granicę w Szczeginiach, Medyce, żeby postawić tam punkt pomocy humanitarnej. Stanęły mi przed oczami te wszystkie obrazy z marca, kiedy ruszyliśmy razem sprawdzić, co w ogóle możemy zrobić. Te setki tysięcy ludzi stojących na mrozie w przenikliwym chłodzie. Po polskiej stronie było wtedy całe humanitarne Eldorado, wszystkie organizacje świata, a po stronie ukraińskiej pustka, kompletny brak czegokolwiek. Wtedy wyjechaliśmy my i po prostu zaczęliśmy się nimi opiekować. Z pozoru zwykłe rzeczy, gorący czaj, coś ciepłego do zjedzenia, chwila wytchnienia. Przez te kilka tygodni działania punktu daliśmy wsparcie tylu osobom. Pamiętam to, Jurku, pamiętam naszą akcję, to całe dobro i zdanie, które wtedy powtarzaliśmy, że ta pomoc to nie jest sprint, tylko maraton i że dalej trzeba robić swoje. Dzięki, że mnie wtedy ze sobą zabrałeś i mogłem działać z wami ramię w ramię. Ściskam was mocno i pozdrawiam serdecznie Krystian Sołtys, czyli Sołtys naszej wioski sztabów zagranicznych. Tak było. Wtedy, kiedy zdecydowaliśmy się, aby tam postawić kontener, aby tam także Prutas był na co dzień po prostu i przyjmował wszystkich ludzi z pokojowego patrolu. Dlatego tak bardzo nisko się kłaniamy ludziom i takich szkolimy, i takich uczymy, kiedy przyjeżdżają do nas na szkolenie. Kolejne szkolenia już październikowe, 10-12 dzień października. Kiedy powiedzieliśmy, kto może, niech przyjedzie. Na kilka dni, może na kilkanaście dni. I ludzie z patrolu przyjechali wtedy do Szczegini, medyki. Przyjechali, kiedy była powódź, kiedy czekaliśmy na nich, kiedy w Nysie postawiliśmy nasze kontenery z pralniami, kiedy postawiliśmy nasze kontenery też z taką pomocą techniczną do łupania murów, do czyszczenia murów. Tak właśnie pracujemy. Robimy to i zrobiliśmy to. Nie mówimy, że zrobimy, nie obwieszczamy światu, że chcemy to zrobić. Robimy to. I tak jak Pacia, Alan i Nora napisali, ci ludzie się też przeprowadzili, ale nie i przeprowadzają, nie z własnej woli. Kiedy oglądam te zdjęcia, kiedy my tu syci i nic nam na głowę nie kapie, i w tych wiadomościach, pośród różnych wiadomości, że ktoś coś ukradł, ktoś dostał zegarek, ktoś zrobił jakiś szwindel, ktoś jeszcze popełnił jakąś zbrodnię, pokazane są przez jakiś czas, chwilę, bo tylko jest chwila na te wiadomości. Wielki blok, ogromny dom, wieżowiec mieszkalny, jakich my mamy także w Polsce dużo, z powyrywanymi szybami, z usterkami, z wywalonymi meblami na wież, z roztrzaskanymi murami, bo trafiły w nich bomba. Ona nie leciała na wóz bojowy, nie leciała na armię, leciała po prostu, aby wpaść gdziekolwiek, gdzie ludzie mieszkają, cywile. To jest po prostu bestialstwo, co robią Rosjanie, wysyłając na ślepo te bomby, nie na magazyny broni, tylko na osiedla. I ci ludzie się nie z własnej woli muszą przeprowadzić. Ten smutny mail, ale prawdziwy. I na koniec Ewelina Flinda, Freedom. Utwór taki poświęcony, który mówi o Woodstock 69 roku, bo tak się właśnie zaczynał festiwal Richie Havens. Nie dojechali artyści, więc szybko go wyrzucono na scenę, aby po prostu pograł. Richie Havens, nieżyjący już artysta, tak zaczynał festiwal. Tak o nim zaśpiewała Ewelina Flinda na swoim koncercie na małej scenie, tylko z nazwy. Piękne dzięki, że nas dzisiaj wysłuchaliście, że byliście razem z nami. Ja i Hodor ściskamy ostatnie chwile tu w tym studio, w którym spędziliśmy przepiękne momenty, ale Antyradio gra, najlepsze rockowe radio w Polsce i będzie grało już z nowej siedziby. Ewelina jest teraz z wami, my was mocno ściskamy i wszystkiego dobrego, oby przeprowadzki zawsze były czymś dobrym i nowym w waszym życiu. Trzymajcie się, cześć, siema.

0: Reklama.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Rozkręć najlepszą rockową domówkę z antyradiem i hit sterem. Wygraj 1000 zł na organizację epickiej imprezy oraz grę muzyczną Hit Ster Rock. Baw się przy największych rockowych hitach. Wejdź na antyradio.pl i opisz swój pomysł na genialną domówkę. Słuchaj antyradia, odpowiedz na 5 pytań i zaproś sprawdzoną ekipę. Rozkręć najlepszą imprezę z Hit Ster Rock i antyradiem. Sprawdzone przepisy na idealną domówkę zapewnia Hit Ster Rock. Domówka hitstera.pl.
0: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: This is Tom McKagan, and you are listening to Anti-Radio.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. The world.

0: Hey, this is Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: a sprawa polska, a sprawa polska, a sprawa polska.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.